0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

że

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 11 maja.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.

Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii mówi swoim uczniom o tym, co ich czeka. Wie, że kiedy odejdzie, wszyscy ci, którzy go teraz prześladują, zaczną prześladować jego bliskich. Uprzedza uczniów, bo ich kocha i pragnie otoczyć ich troską, zarówno w pięknych, jak i w najcięższych chwilach. Jakie doświadczenia nosisz ostatnio w swoim sercu?

Jezus zapewnia swoich uczniów, że gdy odejdzie, pośle do nich Ducha Pocieszyciela. Wie, że będą za Nim tęsknić. Wie też, że nadejdą takie chwile, w których będą się bali i poczują się zagubieni. Jakie uczucia budzi w Tobie myśl, że Bóg troszczy się również o Ciebie?

Duch Święty przychodzi, aby przypominać nam o tym, czego nauczył nas Jezus. Zaświadcza,

że to wszystko, co usłyszeliśmy od Boga, jest prawdą. Nawet jeśli w obliczu codziennych trudności możemy o tym zapominać. Wsłuchaj się jeszcze raz w to zapewnienie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.

Pozostań przez chwilę z tym wszystkim, co zrodziło się w Tobie na tej modlitwie. Pozwól, aby Duch, którego posyła nam Bóg, przytulił Cię w tym wszystkim.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W kolejnym dniu naszego życia przybywamy na Jasną Górę do Matki Bożej jako pielgrzymi. Przybywamy jako kapłani, jako dzieci komunijne wraz z rodzicami, ze swoimi rodzinami, nauczycielami, ale przybywamy, aby czegoś, coś usłyszeć, coś zobaczyć, popatrzeć, wsłuchiwać się w to, co Matka Boża chce nam powiedzieć, a potem w swoim życiu realizować na zasadzie dawania świadectwa. Bo teraz jest czas dawania świadectwa, bo można bardzo ładnie mówić o Panu Jezusie. My jako kapłani możemy mówić piękne kazania, ale za naszym mówieniem zawsze musi iść życie. A Matka Boża, ta, która powiedziała w scenie zwiastowania, niech mi się stanie według słowa Twego, ona zawsze była wierna temu, co wypowiedziała. Od chwili zwiastowania, a poprzez śmierć Pana Jezusa na krzyżu, ciągle była przy Chrystusie, a zwłaszcza potem w czasie objawień. Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów z diecezji pelpińskiej z parafii Rokity. Wasz ksiądz proboszcz, ksiądz Piotr, modli się w intencji o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów. Mszę świętą celebrujemy w następujących intencjach. Ksiądz Jerzy modli się o cud uzdrowienia dla Lilii Botnowskiej. Ja w intencji ukrytych w niepokalanym sercu Maryi. Ojciec Kazimierz w intencji dziękczynno-błagalnej, w intencji rodziny Matrasów. Ojciec Jan w intencji dziękczynnej za dar pierwszej komunii świętej dzieci z Biedziedzy. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i ich rodziców. Serdecznie witamy właśnie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do komunii świętej z tej miejscowości. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli już czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę.

0: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i wam, bracia i siostry,
0: że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filipi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona, razem ze swym domem zwróciła się z prośbą: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Oto słowo Boże.
2: Bo imię.

powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poszlę od Ojca, Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was synagogi, ale na to nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tym rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.

0: Bracia w powołaniu kapłańskim i zakonnym, kochani pielgrzymi, mieszkańcy Częstochowy, a zwłaszcza dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej komunii świętej i wszyscy, którzy uczestniczycie we mszy świętej przez media, zwłaszcza przez Radio Jasna Góra. Jak zwykle trzy zagadnienia. Pierwsze to miejsce, dwa czas i trzeci temat, najważniejszy, Ewangelia. Zwróćmy uwagę, w tej Ewangelii Pan Jezus porusza trzy takie wątki i będziemy starali się wydobyć te wątki z Ewangelii. Zapowiedź zesłania Ducha Świętego, dawanie świadectwa i zapowiedź prześladowań. Pan Jezus już o tym mówi na początku, kiedy jeszcze nikt sobie nie wyobrażał, że będzie wspólnota Kościoła, że będą sakramenty święte, że będziemy przystępować do Komunii Świętej. Pan Jezus już mówi w dzisiejszej Ewangelii, będą te prześladowania, ale to za chwilę. Najpierw słowo dla dzieci. Kochane dzieci, tak niedawno przystąpiliście do pierwszej Komunii Świętej. Rodzice są pewno z was bardzo dumni i katecheci, i ksiądz proboszcz, i nauczyciele. I były prezenty, i były dekoracje, i te piękne stroje, i wielkie jakieś przyjęcia, posiłek, zdjęcia, filmy. Bardzo dobrze. Bo to trzeba tak robić i trzeba o tym pamiętać, ale musimy zawsze pamiętać, że to jest tylko dodatek. A najważniejsze w tym wszystkim ma być Pan Jezus. Bo tak się dziwnie składa, że media to nagłaśniają i mówią, my w tym ulegamy, tę presji mediów, czy jakichś innych lobby, gdzie się mówi, a to, a tamto, a to. Proszę posłuchać, czy Państwo przygotowaliście dzieci do Komunii Świętej, czy tam było coś mówione o Panu Jezusie, że dziecko przystąpi do pierwszej Komunii Świętej. Tylko było, ile to będzie kosztowało, gdzie będzie przyjęcie, w którym lokalu i tak dalej. Nie dajmy sobie zniszczyć, czy żeby z naszych oczu zniknął Pan Jezus. Żeby nie skupiać się tylko na tym, co zewnętrzne. Bo to wszyscy robią, nawet niewierzący sobie coś tam wymyślili. Czyli rozpoczyna się mówiąc, drodzy rodzice i kochane dzieci, droga. Człowiek wierzący w Boga jest na drodze. Rozpoczyna się to chwilą z sakramentu Chrztu Świętego. Kolejny przystanek to jest Komunia Święta. Potem kolejny przystanek to będzie bierzmowanie. Kolejny przystanek to jest sakrament małżeństwa czy kapłaństwa. A potem będzie właśnie sakrament pokuty i pojednania. A potem będzie to przejście z życia do życia poprzez przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych. Rozpoczynacie drogę. Ale droga ma zawsze doprowadzić do celu. Celem naszym jest niebo. Dlatego tu prośba do rodziców, nauczycieli, kapłanów, abyśmy byli dobrym przykładem dla tych dzieci. Żeby to dziecko za ileś lat powiedziało, miałem wspaniałego kapłana, miałem wspaniałych rodziców, miałem wspaniałych katechetów czy nauczycieli, którzy prowadzili mnie po tej ziemskiej drodze do nieba. To jest droga. My ciągle musimy iść do celu. Bo te stroje, za chwilę wyrośniecie z nich, prezenty podejrzewam już się znudziły, ale tu, żeby zawsze mieć przed oczyma Pana Jezusa i pamiętać o tym obrazku, które macie z stacji pierwszej Komunii Świętej, czy te widzę piękne medaliki, które macie na szyi. To będzie wam też przypominało, że należę do Chrystusa, a Pan Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Natomiast my przybywamy tutaj na Jasną Górę do Matki Bożej, o tym pięknym, choć stanionym obliczu. Matka Boża, ciągle patrzymy na obraz Matki Bożej, pokazuje nam Pana Jezusa i mówi, uczyńcie, co mój Syn wam powie. Tu nie było objawień tak jak w Fatimie, czy w Meczugorje, czy w Kieczwałcie, czy w wielu innych miejscach. Tu jest Maryja w znaku jasnogórskiego obrazu o tym pięknym, choć stanionym obliczu, która towarzyszy narodowi polskiemu od samego początku. Od 1382 roku jest z nami Matka Boża. Zmieniały się różne filozofie, granice państw, były wojny, zabory. Będziecie się uczyć w szkole. Ale Maryja tu zawsze była i zawsze ludzie tu przychodzili, poszukali pomocy, ratunku i pocieszenia. I przybywamy w miesiącu maju. Mówimy w najpiękniejszym miesiącu, w miesiącu, w którym właśnie są pierwsze komunie święte. Jest sakrament bierzmowania, święcenia diakonatu czy kapłaństwa, matury, egzaminy ósmych klas. To jest wyjątkowy miesiąc, gdzie wszystko kwitnie, pachnie, ptaki pięknie śpiewają. Ludzie przeżywają swoje imieniny, urodziny, a my przybywamy do Matki Bożej i chcemy ją zaprosić do naszego życia. Zaprosić w ten sposób, że kochane dzieci, jak wrócicie do domu, to żeby w waszych domach też był wizerunek Matki Bożej, był krzyż. Kiedy będziecie razem z waszymi rodzicami się modlić rano, zwłaszcza wieczorem przed snem. Kiedy przed snem pobiegniecie do mamusi czy tatusia i powiecie: mamo, tato, pobłogosław mi przed snem. A Maryja, która będzie patrzeć z wizerunku w waszym pokoiku, czy w waszym mieszkaniu, czy w waszym domu, tak jak tutaj, będzie wam towarzyszyć przez całe życie. Oby nasze domy były takimi domowymi kościołami, żeby w naszych domach też był wizerunek Pana Jezusa i Matki Bożej, nie tylko na Jasnej Górze i w kościele. Żeby nie było tak, że ksiądz idzie po kolędzie, dopiero postawiamy krzyż, czy patrzymy, gdzie Matka Boża postawić, a potem pójdzie ksiądz, no to już go schowamy. Pobyt na Jasnej Górze, on ma być przedłużeniem w naszych domach, gdzie będzie Maryja w znaku jasnogórskiego obrazu czy innego i krzyż. I to będzie miejsce wspólnej modlitwy. Miesiąc maj, nabożeństwa majowe. O, jakże ważne, trzeba kontynuować tradycje. Związane z tym, że przecież dawniej w naszych parafiach ludzie gromadzili się przy przydrożnych kapliczkach czy krzyżach i śpiewano to chwalcie łąki umajone, czy śpiewano litanię loretańską. Gdzieś to powoli zaczyna zanikać, bo my chcemy być tacy nowocześni, europejscy, unijni, czy tacy nowocześni, a wcześniej czy później i tak to gdzieś zaniknie. Natomiast mamy pilnować tego, co mówi Pan Jezus i co wynika z naszej tradycji i co wynika z naszej polskości, przywiązania do ziemi, do kultury, do rodziny. A więc ten miesiąc maj. Natomiast Ewangelia, bo to jest najważniejsze. Co Pan Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć i o co nas zapytać? Jak powiedziałem, trzy takie wątki. Zapowiedź zesłania Ducha Świętego. Wielu z nas, dzieci przed wami, ale wielu z nas przystąpiło do sakramentu bierzmowania. I pamiętamy, był najczęściej ksiądz biskup i mówiliśmy: o co prosicie Kościół Boże? Mówiliśmy: pragniemy, aby Duch Święty umocnił naszą wiarę, umocnił nas do mężnego wyznawania naszej wiary. To jest właśnie to, co Pan Jezus zapowiada. Ci apostołowie, pamiętamy, się jeszcze boją, chowają, kiedy jest zesłanie Ducha Świętego, wychodzą na ulicę Jerozolimy i mówią: Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał, i oddadzą życie za Chrystusa. On to zapowiada, dotrzymał słowa. My przyjęliśmy sakrament bierzmowania i właśnie teraz, kiedy wyjdziemy, wrócimy do domu, w jaki sposób trzeba będzie się przyznawać do Chrystusa. Pan Jezus zapowiada i dotrzymał słowa. Potem druga, co mówi, zapowiedź prześladowania. Prześladowanie. Będziecie wyłączani z synagog, prowadzeni, skazywani na jakieś cierpienia, więzienia. Zapowiedź prześladowania. I proszę zobaczyć, mamy XXI wiek. Tyle się zmieniło w świecie. Mamy te wszystkie demokracje, mamy to wszystko, mówimy wolność słowa. A chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie. Przecież codziennie niemalże giną ludzie. Codziennie niemal są profanowane wizerunki Matki Bożej, krzyża. Pamiętamy Wielki Piątek, Warszawa, spalenie krzyża tego, który był świadkiem pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II. Zapowiedź prześladowania. I my, jeżeli chcemy iść za Chrystusem, musimy być na to przygotowani. Że będziemy rugowani z różnych miejsc, wyśmiewani, ośmieszani. Będziemy w różnych kabaretach, piosenkach, różne takie czy inne lobby, takie czy inne organizacje będą próbować, żebyśmy zamknąć nam tylko usta, żeby nie mówić o Chrystusie. Proszę zobaczyć, że są święta Bożego Narodzenia, to mówi się zimowe święta, jakieś tam jeszcze inne święta, żeby tylko nie powiedzieć, że rodzi się Pan Jezus. A więc prześladowanie, zapowiedź i znowu się to wszystko potwierdza. I trzeci wątek, który Pan Jezus dzisiaj mówi, dawać świadectwo. Pan Jezus mówi o tym, że od samego początku byli apostołowie i my mamy dawać świadectwo, że jestem człowiekiem wierzącym w Boga. Jakie to jest ważne? Bo przecież ludzie niewierzący nie czytają Pisma Świętego, nie chodzą do kościoła, nie przystępują do sakramentu świętych, ale oni nas obserwują. Nas kapłanów, czy myślę, że w naszych miejscowościach wiadomo, kto chodzi do kościoła, kto w niedzielę śpi albo idzie na ryby. To jest nasze zadanie, to jest nasze umocnienie tego, że ja mam się przyznawać do Chrystusa. Poprzez to, że mam medalik na szyi, poprzez to, że przed czy po posiłku przeżegnam się, czy rozpoczynając pracę, czy jadąc podróżą, pociągiem czy autobusem, zrobię znak krzyża. Tu nie trzeba jakichś wielkich, spektakularnych wydarzeń. W takich malutkich wydarzeniach ja mam się przyznawać do Chrystusa. Jeżeli ktoś w miejscu pracy używa wulgarnych słów, przykładowo, to my jako katolicy nie będziemy tego mówić, chociażby wszyscy mówili i to by było taką modą. Nie, wiara, Chrystus nie pozwala mi. Jeżeli by w naszych środowiskach ktoś tam nadużywał alkoholu, papierosów czy narkotyków, moja wiara mi nie pozwala. Żeby ludzie patrząc na nas, kapłanów, mówili, to jest kapłan z powołania. To są rodzice z powołania. To są dzieci, które mają kochających rodziców, którzy klękają z nimi do pacierza, składają ręce do modlitwy, idą w niedzielę na mszę świętą i rodzice są tymi do tańca i do różańca. To jest to posłanie dla nas. Bo przecież za chwilę msza święta się skończy, pojedziemy do domu, pójdziemy do szkoły czy potem na wakacje. To ma być umocnienie naszej wiary, a jednocześnie z tą świadomością ja mam mówić o Chrystusie. Mówić, ale za słowem ma iść czyn, bo wiara bez uczynków martwa jest. Jest w Polsce takie przysłowie, słowa uczą, przykłady pociągają. Verba docet, exempla trahunt. Oznaczają, że słowa są mniej skuteczne niż przykład. Słowa uczą, ale przykłady pociągają. I dlatego każdy pielgrzym jasnogórski jest zawsze proszony przez Maryję, uczyńcie, co mój syn wam powie. Że my mówimy, ale też dajemy przykład. Przykład zachowania, punktualności, obowiązkowości. Przykład, bo świat współczesny potrzebuje przykładów, a tych coraz mniej. Dlatego dobrze, że pielgrzymujemy na Jasną Górę. Dobrze, że są uroczystości pierwszej komunii świętej, ale za tym ma iść nasze życie. Dlatego, kochane dzieci i drodzy rodzice, patrząc na Matkę Bożą, kiedy będziecie potem wypowiadać różne modlitwy czy też akty zawierzenia, proście ją, żebyście byli zawsze przy Chrystusie, żeby wasi koledzy, koleżanki czy ludzie w waszej miejscowości mówiły, to dziecko naprawdę kocha Pana Jezusa. To dziecko jest mądre i grzeczne, bo się uczy, bo jest grzeczne, bo w przyszłości chce dojść do czegoś, dojść do celu. Matko Boża, tym pięknym, choć zranionym obliczu, prowadź do Chrystusa i prośmy, aby nasze wypowiedziane śluby w kościołach, aby nasze przyjęcie sakramentu bierzmowania nie było tylko takim wydarzeniem, które zostało upamiętnione na zdjęciach, ale było ciągle realizowane w naszym życiu. Amen. Przedstawiciel Matki Bożej, świętych patronów naszych, skierujmy do miłosiernego Boga nasze pokorne prośby, modlitwy i dziękczynienia.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracodawców o szacunek i sprawiedliwość dla wszystkich pracowników. Ciebie prosimy. Módlmy się za kraje głodujące i pogrążone w nędzy. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, w naszych osobistych intencjach, w intencjach dzieci pierwszokomunijnych, pielgrzymów z Rokit. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz pańskich. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łas paschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, aby lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, z błogosławionym kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na swój lud, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać wszystkim, którzy dziś pielgrzymują na Jasną Górę. Bóg zapłać wszystkim, którzy zorganizowali te pielgrzymki, a zwłaszcza kochanych dzieci wam, waszym rodzicom czy nauczycielom, bo przecież musieliście wcześniej wstać, pięknie się przygotować, uczesać i teraz jesteście u Komunii Świętej, tu na Jasnej Górze. Potem sobie gdzieś tam jakieś zdjęcia porobicie, żeby to wszystko wam przypominało o tym pięknym wydarzeniu. Pana, przyjąłem Pana Jezusa, rozpoczynam drogę, która doprowadzi mnie do świętości. Obyście mieli zawsze w nas starszych wzór, patrząc na waszych rodziców, na nas, kapłanów, nauczycieli, żebyście zawsze czuły się jako kochane i w naszej obecności bezpieczne. Dlatego zawierzamy was, Matce Bożej, na wzór świętego Jana Pawła II. Po twoją obronę uciekamy się. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas odda. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Jezu, Twoja boska obecność zamieszkała we mnie. Jak wielka łaska.
1: Tu Radio Rodzina.

10 minut pozostało do godziny 7. Przed chwilą zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, witam się z Wami w poniedziałek 11 maja i będę z Wami do godziny 12. Teraz na naszej antenie Maybe.

0: Jeszcze w maju Polska ma dostać pierwszą transzę pożyczki SAFE. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów, o 9:00 język polski. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie mistrzami Polski. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
1: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
0: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro niskooprocentowanej pożyczki. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W szkołach podstawowych zaczynają się dziś egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testów pytał ich Ben O'Connor.
3: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo, mam jakieś korepetycje.
3: To test, którego wyniki będą szczególne.

0: Atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
1: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
0: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie, a tegoroczne hasło to biblioteka, otwierasz, odkrywasz.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W decydującym meczu wygrali z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Pierwszego seta wysoko przegrali, a potem pewnie wygrali trzy kolejne. Tegoroczny finał to rewanż za ubiegły rok. Wtedy lepsi byli Lublinianie. Drużyna z Zawiercia zdobyła tytuł po raz pierwszy w historii.
3: Cztery minuty po godzinie 7:00. Sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj na Dolnym Śląsku deszczowo, a maksymalnie 21 stopni, więc ciepło we Wrocławiu, Strzelinie, Oławie, 19 w Środzie Śląskiej, 18 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. A teraz we Wrocławiu jest 12 stopni, temperatura powolutku sobie rośnie, za oknami pochmurno i dzisiaj słońce będzie do nas wyglądać, jeśli w ogóle, to raczej sporadycznie.
4: Reklama.
5: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
12: Na pewno ty też to czas.
3: Każdy czasem ma tak jak w tej piosence w poniedziałek, że trudno go rozpocząć. Posłuchajmy.

14 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, witam w poranek poniedziałkowy 11 maja. Trwają matury, jak wiemy, w maju zazwyczaj, a dzisiaj rozpoczął się także egzamin ośmioklasisty. Od języka polskiego na Dolnym Śląsku przystąpi do niego aż 28 820 tysięcy osób, a we Wrocławiu 6837. Za te wszystkie osoby trzymamy kciuki, bo przed nimi 3 dni zmagań testowych. Dzisiaj język polski, jutro królowa nauk matematyka, a pojutrze wybrany język obcy, którego ośmioklasiści właśnie się uczyli. No cóż, pozostaje nam tylko powiedzieć właśnie, że trzymamy bardzo mocno kciuki. O godzinie 9 rozpocznie się test.

I wszyscy razem fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Kto potrafi gwizdać, to może zagwizdać. To chyba jest najbardziej pozytywna piosenka świata. Ostatnio nauczyłam się nawet grać i ją na ukulele. Jest bardzo prosta, także ktoś zaczyna przygodę z ukulele, może właśnie zacząć od tego utworu, który składa się tylko z dwóch akordów w tej wersji, którą ja gram.

0: be happy.
1: Nie martwimy się o poranku, tą mnogością spraw, które mamy do zrobienia, jak w piosence oddychamy i myślimy o tym, że będzie pozytywnie, bo co było, to było, a co będzie, to będzie, jak śpiewa Tatiana Okupnik w tym, co usłyszymy już za chwilę. I'm not worried.

0: A już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne. To taka podróż w czasie. Zobaczymy, co wydarzyło się ciekawego w muzyce 11 maja na przestrzeni lat.
1: To nie obchodzi mnie, bo jutro będzie jutro, a dzisiaj jest. Cieszy mnie.
2: 11 maja 1973 roku w Poznaniu urodziła się Kasia Klich. Wokalistka, absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

W 1965 roku Roger Miller zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście country piosenką King of the Road. Inspiracją do stworzenia kompozycji stała się tablica z napisem przyczepy na sprzedaż lub wynajem. Destination Bangor, Maine.

11 maja 1984 roku w Toruniu urodził się wokalista Sławek Uniatowski. Od najmłodszych lat rozwijał umiejętności muzyczne, grając na instrumentach klawiszowych. Szybko także zainteresował się jazzem, co z kolei zapoczątkowało jego karierę wokalną.

1981 roku w szpitalu w Miami w wieku 36 lat zmarła ikona muzyki reggae, jamański wokalista Bob Marley. Kompilacja jego największych przebojów, zatytułowana Legend, do dziś pozostaje najlepiej sprzedającą się płytą reggae wszechczasów. W roku 1990

11 maja 1958 roku na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii znalazła się piosenka Who's Sorry Now w wykonaniu Connie Francis. Francis była pierwszą wokalistką rock'n'rollową, która zdobyła szczyt brytyjskiej listy. Kompozycja przebywała na pierwszym miejscu przez 6 tygodni.

1941 roku na świat przyszedł Eric Burdon, wokalista brytyjskiego zespołu rockowego The Animals.

0: 18 minut do godziny 8. To Kimbra na antenie Radio Rodzina i utwór Come Your Lover. Bardzo energetyczny, takich nam potrzeba o poranku, żeby się dobrze obudzić. A teraz po tej dłużej już dawce muzyki zapraszam na taką podróż historyczną po różnych ciekawostkach razem z Iloną Baran w kalendarium historycznym.
1: Dzień dobry. Dziś jest 11 maja. Do końca roku pozostaje 234 dni. W 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą, pierwszej w Polsce wolnej elekcji, został wybrany na króla Polski Henryk Walezy. W 1702 roku pożar strawił doszczętnie drewnianą zabudowę miasta Żory. Od tego wydarzenia w Żorach narodziła się tradycja obchodów święta ogniowego. Od 2013 roku organizowany jest nocny bieg uliczny po centrum miasta na trasie o długości około 5 km. A w 1977 roku powstała Europejska Federacja Trójboju Siłowego. Dziś obchodzimy Dzień Bez Śmiecenia. Pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu Europejski Ekoparlament Młodzieży w Polsce, obchodzony od 2007 roku.

Już niecałe 10 minut zostało do godziny 8. Na początku szybka informacja z miasta. Doszło do wypadku zderzenia trzech samochodów na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego i Świętego Mikołaja. Mogą się tam tworzyć korki i jakieś utrudnienia w ruchu, także prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Najważniejsza jest zawsze ostrożność w czasie jazdy. A teraz krótko o dzisiejszej porannej rozmowie o godzinie 8.10. Gośćmi księdza Rafała Kowalskiego będzie ksiądz Janusz Gorczyca, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Maurycego i ojciec Andrzej Kuśmierski, przeor dominikanów, i opowiedzą o obchodach 800-lecia swoich parafii. Na rozmowę zapraszamy już o godzinie 8.10.

0: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliwa w tym tygodniu. Justyna Stolwik-Binda, zapraszam na wiadomości. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w USA. Politycy ministra rządu PiS nie oszczędzają. To kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
1: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
0: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
2: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
0: Prokuratura zapowiada, że podejmie działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że wszyscy zostali przebadani i są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów umieszczony teraz w ścisłej izolacji ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10. A dziś maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 zł za olej napędowy.
3: To co najważniejsze w kraju.

0: jesteśmy byli kochani dlatego, że zachowujemy przykazania. Nasza sprawiedliwość byłaby wówczas warunkiem miłości Boga. Jest jednak przeciwnie. To miłość Boga jest warunkiem naszej sprawiedliwości. Naprawdę zachowujemy przykazania zgodnie z wolą Bożą, jeśli uznajemy Jego miłość do nas, tak jak Chrystus objawia ją światu.
1: Papież dodał, że słowa Jezusa są więc zaproszeniem do relacji, a nie szantażem czy pozostawieniem nas w niepewności.
2: Cztery minuty po godzinie 8:00, wreszcie upragniony deszcz nad Dolnym Śląskiem. Deszczowe chmury kłębią się na niebie i słońce gdzieś tam subtelnie po prostu powolutku próbuje się przebić przez te gęste chmury. Ma popadać dzisiaj po południu we Wrocławiu, w pozostałej części Dolnego Śląska podobnie, ale będzie ciepło, maksymalnie 21 stopni w stolicy Dolnego Śląska i na Dolnym Śląsku najmniej to będzie 15 stopni, więc wciąż ciepło.
3: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Reklama.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 8:10 na zegarach. W studiu Radia Rodzina jest już ksiądz Rafał Kowalski oraz jego gość. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A gościem Radia Rodzina jest ksiądz Janusz Gorczyca, proboszcz parafii świętego Maurycego we Wrocławiu. Szczęść Boże, księże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Trochę łamiemy schemat tej porannej rozmowy, bo odchodzimy od polityki, natomiast taka rozmowa, mogę powiedzieć, zdarza się raz na 800 lat, bo 800 lat istnieje parafia świętego Maurycego we Wrocławiu. Jesteście w trakcie tych uroczystości jubileuszowych. Zacznijmy od tego, że to jest jedna z najstarszych parafii w mieście i chyba mało sobie ludzi z tego zdaje sprawę. Świętowanie jubileuszu rozpoczęliście we wrześniu ubiegłego roku. Za wami wiele ciekawych inicjatyw, o których już często mówiliśmy na naszej antenie.
3: Ale za to dziękujemy, że mówicie.
2: Jak ksiądz patrzy na swoich parafian, na wrocławian, którzy was odwiedzają, tego typu inicjatywy jak jubileusz, to jest coś, co jest potrzebne? Bo można odnieść wrażenie, że mamy przesyt w mieście inicjatyw kulturalnych, naukowych. Tego było sporo już u was też.
3: No tak, jesteśmy skazani na bogactwo tych różnych wydarzeń. Tym bardziej chyba zdecydowanie warto takie jubileusze podkreślać, o czym też i mówią nie tylko parafianie, ale goście, których naprawdę dużo jest u nas. Położenie kościoła zachęca ich do odwiedzania Maurycego. Mówią, widząc banery na ogrodzeniu, mówiące o jubileuszu, ojej, to aż 800 lat, niesamowite, tyle lat, wspólnota istnieje, więc w tym całym zabieganiu, o którym ksiądz redaktor mówi, chyba potrzebujemy uświadomić sobie ciągłość, uświadomić sobie, że nie jesteśmy, nie zrodziliśmy się o to przed chwilą, 10 lat temu, 50 lat czy 80, ale tutaj ktoś tę rzeczywistość budował od tylu wieków.
2: No, poza jubileuszem, a właściwie można powiedzieć, że dzięki temu jubileuszowi 16 maja, czyli najbliższą sobotę, odbędzie się coś, czego można powiedzieć też nie było jeszcze takiego w naszym mieście. Połączycie się z wrocławskimi dominikanami, żeby przejść w procesji do wrocławskiej katedry.
3: Tak, no jest to ciekawostka. Wspomniał ksiądz o tym, że to jest jedna z najstarszych parafii Wrocławia. Rzeczywiście po katedrze to właśnie święty Maurycy we Wrocławiu jest drugą najdłużej funkcjonującą wspólnotą parafialną, ale jesteśmy rówieśnikami, mniej więcej rówieśnikami z dominikanami, którzy...
2: Znaczy, przybycia dominikanów do Wrocławia.
3: Tak, to chcę powiedzieć, bo oni właśnie w tym roku świętują 800 lat przybycia do Wrocławia. Wcześniej był to kościół parafialny, jak wiemy. No więc tworzymy taki tryptyk i postanowiliśmy połączyć się, no bo skoro razem świętujemy. Ciekawostką jest, że na początku dominikanie byli w mieście. Byli otoczeni, byli w środku, w murach Wrocławia. Myśmy byli poza, Maurycy był poza murami. Teraz jesteśmy sąsiadami i stąd ta idea. Rzeczywiście chcemy w sobotę po południu, dokładnie o 17:00 wyjść z obu kościołów procesyjnie, żeby przy Muzeum Narodowym się spotkać i później już wspólnie pójść do katedry.
2: Zapytam trochę prowokacyjnie, po co ta procesja? To ma być jakaś demonstracja, prowokacja?
3: To ma być pokazanie jedności, pokazanie i w pewnym stopniu, w pewnym sensie, przyjście do matki kościołów diecezji. No i skoro te trzy najstarsze kiedyś parafie we Wrocławiu, no to trudno nie przyjść do mamy, do katedry i żeby z księdzem arcybiskupem nie świętować.
2: No, Kościół świętego Maurycego w historii miasta Wrocławia zapisał się, że tak powiem, złotymi zgłoskami wiele razy, to tak mówiąc bardzo szumnie. Ja nie chcę wspominać tutaj chociażby tej kroniki księdza Pajkerta, który nam przypomina o oblężeniu Breslau, ale także w czasach komunistycznych to też było ważne centrum, gdzie odbywało się, czy toczyły się życie i intelektualne, i kulturalne. Jak ksiądz patrzy dzisiaj na ten kościół? On jest w centrum miasta, to jest parafia w takim miejscu, gdzie ludzie raczej migrują, raczej wynajmują mieszkania. Jak się prowadzi duszpasterstwo dzisiaj właśnie w takim miejscu?
3: A bardzo się zmienia to duszpasterstwo. Faktycznie kiedyś działo się tutaj dużo w tym wymiarze, o którym wspomina ksiądz. Próbujemy nawiązywać do tych dobrych tradycji, no więc coraz więcej koncertów i przeróżnych innych inicjatyw. Jak się duszpasterzuje, na pewno wpisujemy się w te nowe wyzwania, o których też i synod naszej archidiecezji, który właśnie dobiega końca, o tym wspomina. Wpisujemy się w konieczność szukania nowych metod. Mamy przede wszystkim oczywiście jeszcze większość parafian mieszkających tutaj już od lat, ale coraz częściej przychodzą do nas ci, którzy oto właśnie niedawno zamieszkali. Sporo wybudowano nowych budynków, łącznie z tymi Angel Wings i z tym osiedlem takim dosyć ekskluzywnym, chociaż szczerze mówiąc stamtąd mamy najmniej wyznawców, najmniej parafian, ale to też jest sytuacja, która nas mobilizuje do tego, żeby szukać nowych form ewangelizacji. Skończyło się już dawno czekanie, że tak powiem trochę ironicznie, na owieczki w kościele. Trzeba wychodzić poza kościół, no i to próbujemy robić.
2: Ksiądz znany jest, i to można powiedzieć, z takich, bym powiedział, trochę niekonwencjonalnych, nowoczesnych metod duszpasterskich. One chociażby były widoczne, kiedy ksiądz duszpasterzował w Oławie. Jak ksiądz porównuje Oławę do Wrocławia i Małorycego? Może inaczej, co było najtrudniejsze, co jest najtrudniejsze w prowadzeniu parafii w centrum dużego i zmieniającego się miasta, takim jakie jest Wrocław?
3: Przede wszystkim Oława i parafia Piotra i Pawła i Maurycy we Wrocławiu to są dwie absolutnie inne rzeczywistości i trzeba to brać pod uwagę. Przychodząc tutaj do Wrocławia, miałem świadomość, że nie będzie można tylu rzeczy organizować, które to rzeczy organizowaliśmy w Oławie, bo mniejsze środowisko, o wiele łatwiej też i o odbiorców tych różnych inicjatyw kulturalnych. I to chyba jest bardzo dobre, że nie kalkujemy, ale idziemy w nowym kierunku. Najtrudniejsze, trudno powiedzieć, dobrze nam to idzie, dobrze się czujemy z tym duszpasterzowaniem tutaj. Ludzi nam przybywa, więc chyba te metody, które stosujemy, ta otwartość, to bym nazwał tą, przynosi dobre efekty. Natomiast no, na pewno trudno jest tak od razu znaleźć drogę do tych, którzy są tutaj przez chwilę, którzy nie są zainteresowani kościołem katolickim. Tak, tego trzeba się jeszcze uczyć i to jest zadanie na kilka, może kilkanaście najbliższych lat, bardzo pilne. Tak, na pewno leży mi na sercu, leży nam, księżom, na sercu, no i tej Radzie Duszpasterskiej, tworzącej się według nowych synodalnych wytycznych, na tym, żeby docierać do tych, którzy odeszli może kiedyś od kościoła, albo nigdy w kościele nie byli.
2: Ksiądz wspomniał wiele razy synod archidiecezji wrocławskiej, zresztą z tego co wiem też ksiądz w tym synodzie aktywnie uczestniczy. I teraz jak ksiądz patrzy na swoją parafię i też wydarzenie jubileuszowe, to wszystko co się ostatnio dzieje, i synod, i chociażby ten jubileusz zmienia jakoś konkretnie parafię świętego Maurycego.
3: Tak, zdecydowanie. No to prawda, byłem zaangażowany akurat w komisję, w tą pierwszą mówiącą, zajmującą się parafią misyjną i to ta misyjność no, bardzo bliska jest mojemu sercu i to jest chyba ten rys, który mówi o nowości. Parafia się powinna, nasza parafia absolutnie zmienia się. Mam nadzieję, że to będzie dostrzegalne właśnie w tę misyjną parafię, w parafię, która ewangelizuje, jest otwarta na społeczeństwo. Bardzo się cieszę, z owocem tej otwartości jest chociażby moja przynależność do Koalicji Oławskiej. To jest takie zrzeszenie pozarządowych organizacji, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz lokalnej społeczności. Od 4 lat jestem w tym gronie i to też przynosi dobre owoce. To też pokazuje, że chcemy być pośród ludzi, nawet jeżeli oni są niewierzący, są ludźmi innych wyznań, są tam w tym towarzystwie też i baptyści. Bardzo dobrze nam się współpracuje i myślę, że w tę stronę powinniśmy, zwłaszcza w takiej aglomeracji, jaką jest Wrocław, iść, być pomiędzy ludźmi, odnajdywać się z innymi denominacjami chrześcijańskimi, odnajdywać się z ludźmi, którym zależy na dobru społeczeństwa.
2: To jednym z przejawów tej otwartości są księdza męskie wypady na ślęże z mężczyznami?
3: No nie tylko męskie, kobiety się zbuntowały i powiedziały,
2: że chcą mieć swoje,
3: że one też chcą być. Tak.
2: Ale zaczęło się od męskich wypadów.
3: Tak, że tak, jak najbardziej. I to ciekawostka jest, że zaczęliśmy chodzić jeszcze w Oławie i po przyjściu do Wrocławia pierwsza wyprawa, a jakże była połączona, mężczyźni z Oławy i mężczyźni z Wrocławia zdobywaliśmy góry.
2: Ale dlaczego akurat męska wyprawa na Ślęże? To jest taka próba trochę, przepraszam, przełamania, żeby Kościół przestał być kościołem żeńsko-katolickim?
3: No, nie akcentujmy Ślęży, bo my różne góry, zdobywaliśmy. Góry, tak. Zaczęliśmy od Śnieżki w ogóle. Zaraz odpowiem na to pytanie. Ale żeby nie odkładać, dlaczego męska? No bo my mężczyźni potrzebujemy też zaistnieć razem. Kiedy wybraliśmy się na Śnieżkę, okazało się już po powrocie, jeden z tych uczestników dochodził do 50, mówi księże. Ksiądz mówił, że to będzie wyprawa z różańcem w góry, a to była droga krzyżowa. Okazało się, że on nigdy w życiu nie był w żadnych górach, nawet na Ślęży, nawet na jakimś tam jeszcze mniejszym pagórku. Więc wychwalałem go wobec jego żony, wychwalałem go i był dumny z tego, chociaż długo dochodził do siebie. My mężczyźni, trochę pobyć razem, zmęczyć się. My lubimy osiągnąć jakiś sukces, no więc na pewno wyprawa w góry jest okazją do tego. No i tak to się zaczęło, ale rzeczywiście nie tylko z mężczyznami. Ostatnio w sobotę minioną byliśmy w Chejnicach i Orzesznik zdobyliśmy w Górach Izerskich po stronie czeskiej. Były panie, byli panowie, dominowały kobiety. No trzeba przyznać jakoś, chociaż wyprawa była bardzo, bardzo ambitna. Ale dały radę.
2: Rozumiem, że gdyby ktoś się chciał dołączyć, to niech obserwuje profil parafii świętego Maurycego. Tamte informacje są podawane i zaproszenia są podawane.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy, nie stawiamy żadnych ograniczeń, z wyjątkiem jednego. Trzeba chcieć.
2: Mówił ksiądz, że więcej ludzi przychodzi do kościoła świętego Maurycego, widząc banery, przechodząc gdzieś obok. To jakby ksiądz dzisiaj opisał ten kościół? Jaką rolę on dzisiaj powinien pełnić w centrum miasta? Kto tam przychodzi? Jakie środowiska? Jakie pokolenia dzisiaj tworzą waszą wspólnotę?
3: Ten kościół, jak widzę, przede wszystkim ma szansę być miejscem wytchnienia. Mamy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu i z tej adoracji naprawdę sporo osób korzysta. No znowu, położenie kościoła w bezpośredniej bliskości przychodni zdrowia na Dobrzyńskiej sprzyja temu.
2: I trochę tak w centrum miasta, właściwie tamtędy można do tego kościoła wpaść.
3: Chociaż na chwilę upalny dzień, no to się schłodzę troszeczkę. Jeśli jest zimno, no to się trochę ogrzeje, ale to tak oczywiście tytułem żartu. Natomiast można się zatrzymać, no i można pooddychać trochę tym klimatem teraz, przez ten rok, zwłaszcza klimatem, o którym mówiłem, świadomość ciągłości. Nie jest to coś przypadkowego. Uświadamia to nam, powrócę do tej myśli, nam, którzy jesteśmy tak zabiegani, tak na chwilę, tak trudno nam skoncentrować uwagę przez dłuższy czas, daje to okazję do tego, żeby poczuć, uświadomić sobie, że trwamy, że nie jesteśmy przypadkowi.
2: Mówił ksiądz o tej ciągłości. Ja przyznaję, że tak przeglądałem program wasz jubileuszowy. Tam jest bardzo dużo nawiązań też do historii, do tego, co się wydarzało. Tam jest przypomnienie ważnych wydarzeń z historii parafii. I tak sobie pomyślałem, kiedy patrzyłem na to, co robicie, jak odwiedzałem, przepraszam za to daleko idącą analogię, stadion FC Barcelony i zobaczyłem szatnię tego klubu, że każdy zawodnik, który gdzieś tam dzisiaj jest, jak używa szafki, to ma wypisane nazwiska wszystkich poprzedników, którzy przed nim z tej szafki korzystali. I to jest niezwykłe, no bo jednak każdy z nich się czuje jakąś gwiazdą, jeden jedyny, ale widzi, jakie wielkie nazwiska wcześniej przed nim były. Tu też chodzi o to, żebyście podkreślili, że my nie jesteśmy sami, ta parafia nie zaczyna się od nas i żeby przypomnieć, jak wielkie nazwiska przed nami tworzyły tę parafię, jak wielu ludzi przed nami tworzyło. Jesteśmy tylko jakby jednym ogniwem w tym całym łańcuchu.
3: Jak najbardziej, nawet wykorzystaliśmy tę myśl i zorganizowaliśmy jubileusz byłych duszpasterzy, powojennych oczywiście, duszpasterzy tejże parafii. To było też ciekawe doświadczenie, spotkanie z księżmi, którzy jako wikariusze udzielali sakramentów, tak, chrzcili dzieci. To daje okazję do tego, żeby też i mieć poczuć trochę wdzięczności, pomodlić się za tych, którzy nas formowali duchowo. Tak, wielkie nazwiska, poczynając chociażby właśnie od księdza Paula Pajkerta, o którym ksiądz wspomniał, ale też i nasi duszpasterze powojenni, no już dzisiaj z legendarnym księdzem Janem Onufrowem, który leży przy kościele. Był mszy świętej przewodniczył, no jedyny żyjący były proboszcz ksiądz prałat Jan Suchecki. Miłe spotkania, ale znowu tak potwierdzam to, o czym ksiądz redaktor mówi. Okazja do uświadomienia sobie, że za tą rzeczywistością, której na imię parafia świętego Maurycego stoją bardzo konkretni ludzie.
2: Świętujecie od września ubiegłego roku, bo wtedy zainaugurowaliście to świętowanie. W najbliższą sobotę, jak wspominaliśmy, o 17:00 będzie można dołączyć się do procesji, bo domyślam się, że zapraszacie wszystkich, którzy mają na to ochotę, nie tylko waszych parafian.
3: Tak, mamy wielu sympatyków, którzy z drugiej części Wrocławia przyjeżdżają, a nawet spoza Wrocławia. Wszystkich zapraszamy serdecznie.
2: A gdyby ksiądz miał teraz jeszcze zaprosić na pozostałe wydarzenie jubileuszowe. Ja wiem, że jest ich bardzo dużo i ja wiem, że na pewno ksiądz jest przygotowany. Proszę wybrać trzy takie, które ksiądz uważa za najistotniejsze.
3: Tak po prostu wyrwany do tablicy, jak to się mówi. No bardzo serdecznie zapraszam na przykład na koncert Orkiestry Świętego Maurycego. Mamy taką...
2: Macie własną orkiestrę?
3: Nie, tak? No oczywiście, że nie mamy, ale w Krakowie znaleźliśmy taką orkiestrę. 20 czerwca będą koncertowali u nas. Zapraszam do rynku od 1 lipca do 20 lipca. Będziemy mieli kolejna inicjatywa wspólna z Dominikanami. Będziemy mieli wystawę na rynku wrocławskim o historii. Z jednej strony będą przedstawieni na 10 planszach Dominikanie, a z drugiej strony parafia świętego Maurycego. No i jeśli tylko trzy, to nie mogę nie powiedzieć o tym, co się rodzi. 18 września w Narodowym Forum Muzyki ma się odbyć, nazwę to szumnie, światowa prapremiera oratorium o świętym Maurycym. Prapremiera oratorium napisanego specjalnie na okoliczność tego naszego jubileuszu. Będzie Orkiestra Filharmonii Sudeckiej, będzie chór Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, będzie Marek Bałata, no i tam jeszcze to kilku solistów wrocławskich. Mam nadzieję, że to będzie piękne wydarzenie.
2: A wszystko z okazji 800-lecia parafii świętego Maurycego we Wrocławiu, jednej z najstarszych parafii w naszym mieście Wrocławiu, która razem z Dominikanami teraz trochę łączy siły w świętowaniu tego jubileuszu. Pozdrawiamy wrocławskich Dominikanów i także składamy im najlepsze życzenia z okazji tych 800 lat. I dziękujemy księdzu Januszowi Gorczycy, proboszczowi parafii świętego Maurycego, za dzisiejszą wizytę w studiu, za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze pięknego jubileuszu, a dzisiaj wszystkim słuchaczom pięknego dnia.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam do świętego Maurycego.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

10 minut pozostało do godziny 9, a o godzinie 9.15 zapraszam na przegląd prasy, a później tutaj w studiu będziemy gościć dwóch psychologów, którzy opowiedzą o zbliżającym się wydarzeniu. I będzie, myślę, to ciekawa rozmowa dla wszystkich, którzy interesują się psychologią, ale też myślą, rozważają jakąś konsultację może z psychologiem, także zachęcam do tego, żeby nas słuchać o tej godzinie. A teraz jeszcze kilka, posłuchamy sobie troszeczkę energetycznej muzyki tego poranka, by się dobrze rozbudzić. Myślę, że w parze z filiżanką kawy na pewno zadziała. Teraz na naszej antenie Anderson .Paak. I believe in fate.

0: Minister Sprawiedliwości zapewnia, że wystąpi dziś o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Egzaminów czas start.
1: Jak pójdzie, tak pójdzie.
0: Egzaminy ósmoklasisty. Trzymamy kciuki, by wszystkim poszły dobrze. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, pomimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd na pewno jest sądem niezawisłym. Zdaniem Donalda Trumpa jest całkowicie nie do przyjęcia irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że w razie braku porozumienia wznowi bombardowania i groził reżimowi w Teheranie zmieceniem z powierzchni ziemi. Według irańskiej agencji TASNIM Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po maturach przyszedł czas na egzaminy ósmoklasisty. Dziś uczniowie zmierzą się z testem z języka polskiego. Benedykt O'Connor.
3: Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
1: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
4: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak, jak może.
3: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
5: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30, dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
3: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
0: Życzymy powodzenia i pozostajemy jeszcze przy egzaminach. Prokuratura zajmie się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki, języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Ponad 5-kilometrowy odcinek autostrady A4 od granicy województw śląskiego

0: Jak dodaje Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, remont odcinka A4 ma kosztować mniej niż 10 milionów złotych i potrwać maksymalnie 3 miesiące.
1: Troszkę przejaśniło się za oknem, słońce gdzieś przebija się przez te gęste chmury, ale zachmurzenie jest duże, pełne. Na całym Dolnym Śląsku kłębią się chmury deszczowe, dzisiaj popada wszędzie. No i tego deszczu możemy spodziewać się we Wrocławiu po południu. Na razie póki co nie trzeba parasolek mieć ze sobą w pogotowiu. Na termometrach wrocławskich 10 stopni, temperatura rośnie i dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 21 stopni, a więc ciepło, wieje też delikatny wiatr.
2: Reklama.
3: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
4: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Reklama.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
1: Zacznijmy sobie tą godzinę energetycznie od George'a Michaela i utworu Freedom, więc można troszkę gdzieś przy biurku poruszać ramionami, trochę rozluźnić. Ta piosenka zawsze jest tak, przywodzi na myśl gdzieś parkiet i po prostu taniec, więc na tyle, na ile możemy, poruszajmy się troszeczkę. Zachęcam do tego.

11 minut po godzinie 9. Takich informacji może nie lubimy przekazywać, trudno je przekazywać, ale są ważne. Doszło do wypadku w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Ruskiej i Świętego Mikołaja. Na miejscu pracują służby, mogą być utrudnienia w ruchu. W wyniku zdarzenia dwóch kierowców zostało rannych, zostali przewiezieni oni do szpitala. Przekazała nam Joanna Bisiecka-Szymczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Zdjęcia oraz informacje dotyczące tego wypadku możecie znaleźć na stronie wrocław.pl. Spodziewajmy się w tamtym obszarze korków.

0: 9:15 na zegarach, rozpoczynamy przegląd prasy. W studiu jest już ze mną Daria Detlaff. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Ilona Baran. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co tam ciekawego słychać w świecie?
1: Co tam ptaszki ćwierkają?
2: Oj, ptaszki dzisiaj troszkę ćwierkają, szczególnie na Brochowie. Gigantyczne korki były już w weekend. Ruszył remont wiaduktów na Brochowie. Od soboty 9 maja kierowcy liczą się ze zmianami w organizacji ruchu, które jeszcze bardziej paraliżują tę południowo-wschodnią część Wrocławia. Zamknięcie ulicy Gazowej oznacza odcięcie jednego z głównych wyjazdów z Brochowa w stronę Tarnogaju i centrum miasta, a urzędnicy apelują o korzystanie z objazdu i komunikacji zbiorowej.
1: Dzisiaj na Facebooku Urzędu Miejskiego Wrocławia, biuro prasowe, pojawiła się nawet relacja live, chyba z miejskiego monitoringu, bądź drona, która pokazuje, jak wygląda obecnie sytuacja, ale przede wszystkim fakty są takie. Gazowa zamknięta na prawie 4 miesiące, dlatego że tam trzeba przeprowadzić remont dwóch wiaduktów. W ciągu ulicy Gazowej i Karwińskiej, tam jest przebudowa też skrzyżowania na rondo, będzie budowa drogi pieszo-rowerowej i nowych chodników. Główne cele to przede wszystkim poprawa infrastruktury i więcej bezpieczeństwa. Myślę, że te trasy są znane tym, którzy są spoza Wrocławia albo nie mieszkają w tamtych okolicach. Ci, którzy uczą się na prawo jazdy, to kursanci codziennie niemal przejeżdżają tamte trasy. W każdym razie koszt prac to jest blisko 15 milionów złotych, a zakończenie całego zadania planowane jest na koniec tego roku. Największe utrudnienia rozpoczęły się już w sobotę. Do 30 sierpnia całkowicie będzie zamknięty przejazd wiaduktami na Gazowej i to oznacza, że kierowcy, którzy wyjeżdżają z Brochowa, Bieńkowic i Iwin, stracili najkrótszą trasę w kierunku Tarnogaju czy centrum. Ruch został skierowany objazdami przez Karwińską, Konduktorską i w konsekwencji większość samochodów trafia na dwie już dziś przeciążone arterie, czyli Opolską i Barską. Myślę, że nawet w tym momencie słuchacze, którzy stoją w korkach, to mogliby powiedzieć, że no rzeczywiście tak jest. Jak jeździć podczas remontu wiaduktów na Brochowie? No, miasto wprowadziło kilka zmian, które mają poprawić przepustowość, ale wiem, że to spotkało się z protestami mieszkańców. Temat jest gorący, na pewno będzie też jeszcze szeroko publikowany przez media.
2: Taka całość mają Państwo na Gazecie Wrocławskiej i warto pamiętać o tych porannych i popołudniowych korkach. Czas jazdy może się wyraźnie wydłużyć. Egzamin ośmioklasisty już od poniedziałku, czyli od dzisiaj. Blisko 400 tysięcy uczniów ostatnich klas podstawowych sprawdzi swoją wiedzę, którą zdobyli przez 8 lat nauki. Od wyników tego egzaminu w dużej mierze będzie za chwilę zależało to, jaką szkołę średnią wybiorą. Na Dolnym Śląsku do egzaminacyjnych ław zasiądzie blisko 29 tysięcy ośmioklasistów.
1: Czyli już od 18 minut trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Oczywiście trzymamy mocno kciuki. Na Dolnym Śląsku, tak jak Ilona wspomniała, blisko 29 tysięcy osób, a w samym Wrocławiu 6800 podchodzi do tego egzaminu. Dzisiaj polski, jutro matematyka, o 9 w środę natomiast ostatni z egzaminów, czyli język obcy nowożytny. Zdecydowana większość, jak pokazują statystyki, wybiera angielski, chociaż sporo młodzieży również uczy się niemieckiego i postanawia iść tym śladem na egzaminie. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, to znaczy, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, żeby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony minimalny wynik, jaki powinniśmy uzyskać, dlatego tego egzaminu nie można nie zdać, przypomina Centralna Komisja Egzaminacyjna, ale od odpowiedzi i od wyników zależy, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostaną się uczniowie i uczennice, a te wyniki egzaminów ósmoklasisty mamy poznać do 3 lipca.
2: I kończymy smakowicie. Najlepsze kuchnie świata 2026 i włoskie smaki znów królują w światowych rankingach. Najnowsze zestawienie platformy Taste Atlas pokazuje, które kuchnie zdobyły serca naszych smakoszy na całym globie. Na podium właśnie znalazła się Grecja i Peru, a Polska uplasowała się w pierwszej 15.
1: Oczywiście nie możemy zapominać o kuchni włoskiej, dlatego że wśród włoskich potraw, które zdobyły najwyższe noty na platformie Taste Atlas, na pierwszym miejscu jest pizza napoletana, czyli klasyka, prostota o niezwykłych światowych zasięgach. Widzę, Ilona, że się rozmarzyłaś. Kiedy słyszymy pizza napoletana, nieważne jaka pora dnia czy nocy, myślę, że każdemu gdzieś tam ślinka cieknie, zjadłoby się taką pizzę, ale co ciekawe, wśród tego rankingu znalazły się także przysmaki, takie jak biała trufla z Alby, Parmigiano Reggiano, czyli król serów, prosciutto di San Daniele. Jeżeli chodzi o Grecję z kolei, no to są oliwki, suwlaki, jest też fava Santorini, to są poszczególne też takie produkty lokalne, które znalazły się w zestawieniu. No a jeśli chodzi o Polskę, 14 miejsce. To jest całkiem dobrze, zwłaszcza, że wypadamy w tym rankingu lepiej niż kuchnia koreańska, czy chociażby libańska, a serce turystów podbijają pierogi, bigos oraz żurek. I to wszystko na dzisiaj.
3: Tak, myślałam, że powiesz może o oscypkach na przykład jeszcze, bo to nasz taki specjał jakby nie było.
2: Ja tylko dodam, że wielu kuchni będą Państwo mogli zasmakować już w najbliższy weekend, bo rusza Gastro Miasto, a dzisiaj o 15.30 będzie rozmowa z Maciejem Kołą, organizatorem tego wydarzenia, a po tej rozmowie Natalia, która będzie po południu, będzie dla Państwa miała vouchery na to wydarzenie, więc słuchajcie, zostańcie z nami, słuchajcie uważnie, bo będzie smacznie.
3: Bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, tym miłym akcentem kończymy. Jeśli ktoś teraz jest przy śniadaniu, to życzymy smacznego.
1: Albo przed śniadaniem.
3: Apetyt został rozbudzony, więc chcąc, nie chcąc, chyba musimy pomyśleć o tym, co zjemy za chwilę. Bardzo Wam dziękuję, życzymy miłego dnia.

0: Już prawie 44 minuty po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a w studiu są ze mną Agnieszka Juszczyk-Mirek, psycholog, psychoterapeutka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oraz pan Damian Wolak, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam również.
0: I nasi goście są tutaj głównie ze względu na to, że przed nami dzień otwarty w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, to już 16 maja. I najpierw może zapytamy o to wydarzenie. Do kogo ono jest zwłaszcza skierowane?
1: 16 maja DCP otwiera swoje drzwi dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Zapraszamy bardzo serdecznie zarówno osoby dorosłe, ale również dzieci czy nastolatki. Przygotowaliśmy multum atrakcji dla naszych uczestników dni otwartych. Między innymi mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać z darmowych, bezpłatnych konsultacji ze specjalistami pracującymi w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Zapraszają psycholodzy, psychoterapeuci na darmowe konsultacje, neurologopeda, seksuolog, fizjoterapeuta, dietetyk kliniczny. Także będzie multum gabinetów otwartych, gotowych na konsultowanie różnorodnych trudności czy też problemów, które uczestnicy będą mogli omówić ze specjalistami. Mamy również dla uczestników naszych dni otwartych przewidzianą bezpłatną diagnostykę testami, narzędziami psychologicznymi i tutaj serdecznie zapraszam na bezpłatne badania przesiewowe w kierunku różnych trudności. Między innymi będziemy mogli zbadać się testami w kierunku depresji, zaburzeń pamięci. Tutaj serdecznie polecam te badania także osobom w wieku senioralnym, ale nie tylko. Również osoby, które doświadczają trudności w zaburzeniach koncentracji uwagi, czy też na przykład w pamięci świeżej. Warto się skonsultować, zobaczyć na jakim tle te trudności występują. Będziemy także odrębnie konsultowali pacjentów w kierunku również trudności ADHD i zaburzeń spektrum autyzmu. Tutaj jakby między innymi poza samymi badaniami diagnostycznymi będziemy mieć także warsztaty tematyczne i na te warsztaty też serdecznie zapraszam. Uczestnicy będą mogli uczestniczyć w tematycznych warsztatach poświęconych ADHD, zaburzeniom spektrum autyzmu, czy też właśnie warsztaty z psychoseksuologiem. Tutaj pan Damian za chwileczkę opowie o szczegółach. No i między innymi będzie warsztat także prowadzony przez dietetyka klinicznego o emocjonalnym zajadaniu stresu.
0: Czyli bardzo dużo specjalistów, pewnie zainteresowanie też będzie bardzo duże, obowiązują zapisy, prawda?
1: Obowiązują zapisy, ponieważ chcemy uporządkować te nasze warsztaty. Wiemy też, że te warsztaty już się cieszą dużym zainteresowaniem, także wszystkich zainteresowanych zapraszamy do chwytania za telefony i dzwonienia do DCP, zapisywania się na ciekawe pozycje, które Państwo wybierzecie. Bardzo chcemy, żeby w naszym centrum pojawiło się jak największa liczba uczestników. Bardzo nam zależy na popularyzacji wiedzy psychologicznej, ale też na dostępie do darmowych badań i bezpłatnych spotkań z psychologami i specjalistami.
0: Ja też wspomnę od razu, że tutaj na antenie będziemy rozdawać, można powiedzieć, czy takie miejsca na te warsztaty. Będzie to pewne miejsce, bo jak wiemy, jeśli można dzwonić, zapisywać i może tak się zdarzyć, że miejsca na te warsztaty, z których chcielibyśmy skorzystać, czy konsultacje, już niestety nie będzie miejsca, ale dzięki tutaj uprzejmości Państwa będziecie mogli zadzwonić, drodzy słuchacze, do nas i po prostu porozmawiać o tym, gdzie chcielibyście się skonsultować, z kim, co Was interesuje. No to może pierwsze pytanie. Skoro wspomniane były tutaj też te testy i możliwość zdiagnozowania, skonsultowania swoich różnych trudności, dlaczego temat ADHD i autyzmu jest obecnie tak popularny i tak wiele mówi się o potrzebie właśnie diagnozy?
1: Przede wszystkim od kilku lat mamy tak naprawdę duże zapotrzebowanie na diagnostykę pacjentów zarówno w wieku tym szkolnym, wczesnoszkolnym, jak i pacjentów dorosłych w kierunku zaburzeń ADHD. Zmieniło się podejście tak naprawdę w psychiatrii czy też w psychologii, ponieważ ja jestem takim psychologiem, który pracuje 23 rok swojej pracy zawodowej i ja pamiętam początki swojej pracy, kiedy o zaburzeniach ADHD między innymi mówiliśmy tylko i wyłącznie u dzieci i nastolatków. Gdzieś oczekiwaliśmy na tamten moment, mieliśmy taką wiedzę tak naprawdę medyczną, która mówiła nam o tym, że wraz z rozwojem te objawy powinny łagodnieć, tak naprawdę pacjenci powinni rozwijać swoje różne strategie postępowania z tymi objawami. No dzisiaj widzimy, że nasi pacjenci wówczas w wieku dziecięcym są już pacjentami dorosłymi, często nawet i diagnozują u swoich dzieci pewne objawy właśnie ADHD, czy to deficytów uwagi, czy też nadruchliwości, czy też pewnej impulsywności. No i też nasza dotychczasowa wiedza medyczna tak naprawdę pozwoliła na badania neuroobrazowania mózgu. Mamy zdecydowanie większą wiedzę też na temat, jak funkcjonuje o oś adrenalina, noradrenalina, dopamina jakby u osób z ADHD. W związku z tym my widzimy, że pacjenci dorośli, którzy właśnie borykają się w swoim pracy zawodowej, w życiu codziennym, właśnie z trudnościami w koncentracji uwagi, w pamięci, w gubieniu, w chaosie, w takim życiowym i zawodowym, mają trudności również jakby w organizacji swojego życia prywatnego, w budowaniu relacji, w funkcjonowaniu społecznym. No i stąd też taka potrzeba, że chcą też sprawdzić tak naprawdę, na jakim tle te trudności występują. Ja wspomnę tylko, że w ADHD bardzo istotne też jest tak naprawdę różnicowanie, czyli taka diagnoza różnicowa z innymi zaburzeniami, ponieważ niektóre objawy w ADHD, jak chociażby impulsywność, mogą współwystępować także przy innych diagnozach takich medycznych, czyli czasami będą to na przykład zaburzenia afektywne, dwubiegunowe, czy też zaburzenia osobowości i między innymi taki psycholog, diagnosta, tak, czy też później jakby też lekarz psychiatra, który diagnozuje, potwierdza też diagnozę psychologiczną, ma za zadanie także właśnie wskazać, czy pacjent tak naprawdę ma ADHD, czy też na przykład jego trudności, objawy są związane z jakimś innym tłem tutaj medycznym.
0: A czy, bo ja sobie tak myślę o tym, że może są takie osoby, które obawiają się tej diagnozy, że to jakoś zmieni ich życie diametralnie, kiedy będą już właśnie miały to powiedzmy na papierze. Czy powinny się obawiać? Wydaje mi się, że to raczej ułatwi im funkcjonowanie, prawda?
1: Ja posiłkując się swoim doświadczeniem mogłabym powiedzieć, że mam takie wrażenie, że dla większości pacjentów oczywiście pierwsza konsultacja czy też zgłoszenie się na badanie czasami stanowi stres i takie duże wyzwanie, stąd też bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Natomiast myślę też tak, że pacjenci, którzy dostają diagnozę, na przykład potwierdzenie właśnie zaburzeń ADHD, często dzielą się tym, że jest to dla nich odbarczające. Ja wielokrotnie omawiając taką diagnozę, taką opinię, która była wydawana z pacjentami, czasami nawet widziałam łzy w oczach, dlatego że ktoś z poziomu właśnie dzisiejszego 30-latka czy też 40-latka mówił mi o tym, to ja teraz rozumiem, dlaczego pewne rzeczy mi w życiu nie wychodziły, że to nie było moje lenistwo, mój słomiany zapał. Rozumiem, dlaczego na przykład przeżywam takie, a nie inne trudności. Bardzo często też pacjenci jakby są wdzięczni, że nawet na tym etapie już dojrzałego życia, prawda, będą potrafili sobie odpowiedzieć, o co warto zadbać, jak skonstruować swoje życie, jak efektywnie funkcjonować też w życiu zawodowym, jak podjąć właśnie psychoterapię, czy też czasami leczenie farmakologiczne, które jest też niezbędne, żeby uporządkować swoje życie. Także ja serdecznie zapraszam. Nie bójmy się diagnozy. Diagnoza bardzo często właśnie porządkuje nasze życie, nazywa pewne trudności też po imieniu, ale też właśnie daje możliwość popracowania z tymi trudnościami.
0: Także nie tylko dzieci, ale dorośli, słuchajcie nas uważnie. Jeśli czujecie, że to do was jakoś przemawia, proszę weźcie telefony w dłoń, wykręćcie numer 71 322 20 22 i w ten sposób zapewnicie sobie miejsce na tych bezpłatnych konsultacjach już 16 maja. Za chwileczkę wracamy do dalszej części rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie i teraz porozmawiamy z panem Damianem Wolakiem, psychologiem, psychoterapeutą i seksuologiem, który właśnie w dniu otwartym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii 16 maja poprowadzi warsztaty dla rodziców, tak?
1: Tak, będą to warsztaty dla rodziców. Myślę sobie, że w szczególności chciałbym te warsztaty skierować dla rodziców takich mniejszych dzieci w wieku 4-6 lat. Warsztat pod tytułem Mamo, tato, skąd się biorą dzieci, czyli właściwie jak rozmawiać z dzieckiem na temat ciała, emocji i seksualności.
0: No właśnie, bo te pytania czasami mogą w nas, rodzicach, jakieś takie trudne, dziwne emocje też wywoływać. Często towarzyszy temu wstyd. Czy powinniśmy się bać takich pytań?
1: Myślę sobie, że nie powinniśmy się bać, natomiast rozumiem, że niektórzy dorośli mogą się bać tych pytań. To, co chciałbym jakoś tak w szczególności tutaj krótko powiedzieć, to, że jak mówimy o takich pytaniach dzieci w wieku 4-6 lat, to powinniśmy mieć jakby z tyłu głowy taką podstawową rzecz, że to nie jest taka seksualność w wieku dorosłym, że dziecko nie pyta o te różne rzeczy z tej perspektywy, że to jest przede wszystkim taka ciekawość dziecka, ciekawość świata, bo dzieci akurat na tym etapie są w takim etapie bardzo intensywnego rozwoju i one pytają o wszystko i takie pytania dotyczące właśnie seksualności, skąd się biorą dzieci, dlaczego ja mam takie narządy płciowe, ktoś ma inne i tak dalej, to są, uważam, takie same pytania jak pytanie, nie wiem, skąd się bierze deszcz, jak funkcjonuje, nie wiem, jakiś samochód, czy to są po prostu zwyczajne pytania dla dziecka.
0: Które pomagają im porządkować świat, kategoryzować. Tak, ja jestem chłopcem, ty jesteś dziewczynką. Myślę, że w ten sposób też jestem mamą dwójki dzieci, właśnie i chłopca, i dziewczynki, i po prostu te tematy, kto ma co, często się pojawiają. Te dzieci są w wieku właśnie tam 2 i 4 lata, więc tak jestem na bieżąco.
1: Dzieci muszą znać odpowiedź. Dlatego...
0: No właśnie, a jeśli chodzi o te pytania już dzieci starszych, to z czym możemy się spotkać? Na przykład mówię o takich dzieciach szkolnych.
1: Myślę sobie właśnie, bo też chciałbym jakoś tak powiedzieć, że to jakoś jest szczególnie ważne, żeby właśnie w takim wieku, tak jak powiedziałem, 4-6 lat rozmawiać z dzieckiem, odpowiadać mu na te pytania, dlatego że po prostu dziecko dostanie jakąś odpowiedź i ta odpowiedź jest dla niego wystarczająca. I dziecko później w kolejnych etapach rozwoju właściwie wie, że może powrócić do tego dorosłego i o coś dopytać. I często to będą trochę podobne pytania, ale oczywiście one będą krok dalej. Dziecko będzie chciało coś więcej wiedzieć, ale właśnie tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, żeby dziecko miało takie poczucie, że ten rodzic czy ten dorosły jest taką osobą adekwatną do zadawania tych pytań.
0: No właśnie, czyli od naszej reakcji zależy to, czy dziecko w jakiś sposób nam zaufa i zada kolejne pytanie.
1: Tak, bo uważam, że nie jest istotne to, co my odpowiemy, to znaczy dziecko nie zapamięta dokładnie jakichś konkretnych instrukcji, ale istotne dla dziecka jest to, jak my odpowiemy, bo dzieci bardzo mocno uczą się nie tyle jakiejś samej treści, tylko właśnie reakcji na zadane pytanie u dorosłego. Dziecko zapamięta wtedy, jak zachował się rodzic, czy rodzic się spiął, czy rodzic się zawstydził, czy te tematy, czy te pytania właśnie są jakoś zawstydzające, czy ten temat był trudny dla rodzica, czy może właśnie rodzic tak swobodnie jakoś odpowiadał na pytania dziecka, więc wtedy dziecko może mieć poczucie, że to jest temat taki prosty, zwyczajny. Dziecko wtedy uczy się, o co może pytać, o co nie może pytać i myślę sobie właśnie, że to jest taki kluczowy moment, kiedy dziecko przychodzi i jeżeli rodzic tego nie wykorzysta, to być może już nigdy nie będzie miał szansy porozmawiać na temat seksualności ze swoim dzieckiem.
0: A to jest bardzo ważne i myślę, że te pytania prowokują nas do tego, żeby w ogóle zastanowić się, w jaki sposób my mówimy właśnie o seksualności w domu, tak jak o różnych innych kwestiach, na przykład czy segregujemy śmieci w tym domu, czy wierzymy w coś, jakie są nasze zasady generalnie, więc powinniśmy, myślę, pomyśleć o tych pytaniach właśnie w ten sposób, że prowokują nas one do takich rozważań troszkę głębszych.
1: Dokładnie i ja tutaj też nie będę zdradzać jakichś szczegółów, natomiast myśląc sobie, bo ja już ten warsztat swój sobotni przygotowałem, to również chciałbym tam rozpocząć ten warsztat od pewnych pytań do uczestników, to znaczy, żebyśmy się trochę skupili nad tym, jakie emocje u nas wywołują pewne słowa, skojarzenia i tak dalej, bo myślę sobie, że to jest właśnie taką podstawą i o od tego właśnie chciałbym rozpocząć ten swój warsztat.
0: Brzmi bardzo zachęcająco. Myślę, że nasi słuchacze, którzy nas słuchają, może właśnie rozważą przyjście na taki warsztat. Słuchacze zwłaszcza małych dzieci, gdzie te pytania, jeśli się nie pojawiły, to już wkrótce się na pewno pojawią.
1: One na pewno się pojawią.
0: No właśnie. Także gorąco zapraszam tym akcentem do tego, żeby nie tylko do nas dzwonić pod numer 71 322 20 22 i mieć zapewnione miejsce na tym spotkaniu sobotnim, ale w ogóle do odwiedzenia strony internetowej właśnie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, przejrzenia sobie oferty, jakie konsultacje tam na was czekają, jacy eksperci, z kim możecie się spotkać, na jakie warsztaty się udać. I bardzo dziękuję za to spotkanie. Też w przyszłym tygodniu będzie tutaj na naszej antenie rozmowa z państwem, już taka dłuższa troszkę forma. Zachęcam do tego, żeby śledzić informacje także na naszej stronie. No i cóż, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: I dziękuję również pani Agnieszce.
2: Dziękuję bardzo.

0: To dla nich pierwszy taki sprawdzian, egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 20 maja wyrok w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dopiero co ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Rozpoczęły się egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur. Też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
1: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
0: Do egzaminów podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast te wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
3: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
0: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, w USA jeden pasażer ma hantawirusa, a drugi wykazuje objawy. W środę 20 maja sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła trzykondygenacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
4: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. W piątek zakończyła się rozprawa odwoławcza. Sąd wysłuchał ostatnich głosów stron. Sąd apelacyjny odroczył ogłoszenie.

0: że wysokość kar nie jest satysfakcjonująca dla strony skarżącej. Od wyroku pierwszej instancji odwołały się ostatecznie wszystkie strony procesu. Wpłynęło w sumie 9 apelacji.
1: Cztery minuty po godzinie 10:00 sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj deszczowo, ale ciepło, maksymalnie 21 stopni we Wrocławiu, Oławie i w Strzelinie, 20 w Legnicy, 19 w Jeleniej Górze i Środzie Śląskiej, a we Wrocławiu teraz jest 14 stopni, temperatura powoli rośnie. Deszczu możemy spodziewać się zwłaszcza po południu, warto zabrać z sobą parasolkę, a także no, można ubezpieczyć się w sweter, płaszcz, bo będzie wiało. 22 km na godzinę, to jest prędkość wiatru.
2: Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
5: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
2: Reklama.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, 10:10 na zegarach, to na naszej antenie zawsze Przystanek Kultura, a ze mną w studiu Martyna Piąta z Concordia Design. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I porozmawiamy dzisiaj o nadchodzącym wydarzeniu właśnie u Was, czyli Intersection Photo Festival Obraz Pragnień, już z końcem maja odbędzie się na Wyspie Słodowej.
2: Tak, zapraszamy Państwa na 4-dniowe święto fotografii. Sercem festiwalu rzeczywiście jest Concordia Design na Wyspie Słodowej, ale pojawimy się w dwóch miastach. 28 maja to początek festiwalu, tutaj zapraszamy do Legnicy, do centrum Vitellona, które być może Państwo znają, bo to jest takie duże centrum edukacyjne, bardzo prorodzinne. Tam zapraszamy na wystawę jednego z najsłynniejszych polskich fotografików, Ryszarda Horowica. A później przenosimy się już do Wrocławia na kolejne 3 dni, 29 maja, 30 i 31. Program jest bardzo bogaty i bardzo otwarty. I to nie tylko dlatego, że możecie Państwo wejść na wszystkie wydarzenia bezpłatnie, ale też dlatego, że zapraszamy zarówno pasjonatów fotografii właściwie w każdym wieku, na wystawę, którą organizujemy już 4. rok, czyli Galeria Bezdomna, gdzie każdy pasjonat może przynieść swoje zdjęcia i tutaj naprawdę od 3 do 85 lat można przyjść, pokazać swoje zdjęcie, zawiesić je w Concordia Design. W ten sposób powstaje taka potężna, otwarta wystawa, ale zapraszamy również pasjonatów fotografii, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej. Mamy cykle ciekawych wykładów, mamy całkowicie darmowe warsztaty fotograficzne, przeglądy portfolio oraz 11 wystaw fotograficznych rozsianych praktycznie po całym mieście.
1: Właśnie, skupmy się na tym podtytule wydarzenia, Obrazy Pragnień. Do czego ono się odnosi?
2: Ono odnosi się do idei, którą przyniósł ze sobą kurator festiwalu, Jacek Kołodziejski, którego Państwo możecie znać z działań zarówno takich stricte artystycznych, jak i komercyjnych. I tu właśnie, stąd właśnie wzięła się idea Obrazu Pragnień, czyli pewnego rodzaju napięcia między tym, co artystyczne, a tym, co komercyjne. I czy to, co komercyjne, nie może być artystyczne? Stawiamy trochę takie pytanie i myślę, że trochę chyba na nie też odpowiadamy, bo pokazujemy chociażby na wykładzie profesora Szymanowicza fenomenalną fotografię reklamową polską okresu PRL-u. Temat nieznany, a naprawdę bardzo ciekawy. Mamy wystawę Ryszarda Horowica właśnie w Legnicy, który był przecież prekursorem takiej fotografii efektowej, fotografii reklamowej, a we Wrocławiu w bulwarach Tomek Sikora, no jedna z największych postaci polskiej fotografii lat 80. i 90. Także myślę, że ten obraz pragnień to pewna metafora tego, czego szukamy i w sztuce, ale co możemy również znaleźć w komercji.
1: Czyli wydarzenie jest skierowane do, właściwie do wszystkich, jak mówisz, ale myślę też, że do pasjonatów fotografii i może początkujących fotografów, bo widzę, że w ofercie jest opcja konsultacji swojego portfolio.
2: Tak, to jest opcja wyjątkowa, dlatego że chętni będą mieli możliwość porozmawiania w takiej bezpiecznej, dobrej atmosferze z wybitnymi fotografami. To, co jest też ciekawe, to rozpięcie, o którym mówisz, czyli z jednej strony po prostu pasjonaci, ale też jeżeli wśród słuchaczy są osoby, które zastanawiają się nad tym, jak właściwie wejść do branży fotograficznej, jak właściwie zarobić też na tych zdjęciach, jak to właściwie zrobić, to tutaj też możemy pomóc. Wykład dr Michałkiewicz, która opowiada o tym, jak funkcjonuje rynek sztuki, jak właściwie to zrobić, żeby do tego obiegu komercyjnego wejść.
1: No właśnie, bo wszyscy potrzebujemy, można powiedzieć, dobrych zdjęć i ktokolwiek prowadzi jakiekolwiek media społecznościowe trochę bardziej niż prywatnie, ale też chce zaistnieć, potrzebuje dobrych zdjęć i często stoimy przed tym właśnie wyzwaniem, jak za to się zabrać. Trzeba mieć profesjonalny aparat, przejść 10 tysięcy różnych kursów, mieć jakieś zaświadczenie, a może droga jest dużo prostsza, tak mi się wydaje czasami, żeby zrobić ten pierwszy krok. O tym wszystkim możecie właśnie się przekonać, korzystając właśnie z konsultacji czy jakichś warsztatów. Tutaj tych warsztatów też jest bardzo dużo, może kilka słów o nich.
2: Warsztaty w tym roku, mogę polecić oczywiście wszystkie, ale może najpierw zacznę od warsztatu, który prowadzi Jacek Łodziejski. Trochę to, o czym mówisz, to znaczy jak zacząć, co jest tak naprawdę w fotografii ważne. I Jacek będzie na swoim warsztacie opowiadał o stanie flow. I właściwie mniej skupiamy się na tych technikaliach, a bardziej na tym, jak złapać to coś. Jak wejść w taki kontakt z tym obiektem, który fotografujemy, który sprawi, że uda nam się uchwycić to, co trochę może nieuchwytne.
1: I to tak, jak my to widzimy i czujemy.
2: To tak, jak my to widzimy.
1: Bo czasem jest tak, że ja też troszkę miałam przygodę z fotografią, że mamy takie poczucie, że my coś widzimy, super, to będzie fantastyczny kadr i potem po prostu... To nie było tak, to nie miało tak być. Więc te umiejętności techniczne też są ważne, myślę, że nie warto ich lekceważyć, ale może nie przejmować się tak bardzo tą swoją niewiedzą i dać sobie ten czas na naukę, która przychodzi czasem trochę z praktyką.
2: Oczywiście i przede wszystkim powiedziałabym tak, odwagi. I ten projekt Galerii Bezdomnej, który prowadzimy w Concordii, ja obserwuję go, tak jak powiedziałam, już 3 lata, bo od 3 lat tą wystawę organizujemy. I naprawdę proszę mi wierzyć, co roku przychodzi więcej osób. Co roku te osoby przynoszą swoje zdjęcia. Uwaga, te zdjęcia są drukowane w każdy możliwy sposób. To są zdjęcia małe, duże, na papierze fotograficznym, nie na fotograficznym. Jest coraz więcej amatorów fotografii, te zdjęcia są fantastyczne i my zresztą co roku razem z Tomkiem Sikorą, który z kolei jest kuratorem tego projektu, wybieramy takie, które podobają nam się najbardziej i te osoby mają u nas potem na tarasie Concord Design na 5. piętrze swoją wystawę. I to jest takie święto pasji i święto miłości do fotografii tak naprawdę, bo to jest najważniejsze.
1: No właśnie, ja kiedyś usłyszałam, że żeby robić zdjęcia, trzeba robić zdjęcia, więc...
2: Tak, dokładnie tak.
1: Nie poddawać się tak naprawdę tematów. Tematy leżą koło nas, jak to niektórzy mówią, pieniądze leżą na ulicy, a tutaj tematy do zdjęć leżą na ulicy, dookoła nas, w naszej rodzinie. Zacząć można naprawdę po prostu od zaraz. Zachęcamy do tego, no i zachęcamy do udziału w festiwalu.
2: Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie festiwalu Intersection. Tam są również linki do rezerwacji miejsc, dlatego że no, festiwal jest oczywiście darmowy, ale ilość miejsc na warsztaty czy portfolio jest dość ograniczona, także zachęcam do rezerwowania sobie takich miejscówek.
1: Bardzo dziękuję. Ze mną w studiu była Martyna Piątas z Concordia Design i zapraszałyśmy na festiwal Intersection Photo Festival.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia. Dobrego dnia.
0: Przystanek Kultura.

0: Dzisiaj na naszej antenie kolejna audycja Rodzic ma moc. Jest to nowy cykl o rodzicielstwie widzianym z wielu perspektyw. Rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy o momencie w życiu rodziny, kiedy pojawia się w niej rodzeństwo. Gośćmi będą Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta systemowy oraz Zuzanna Kociuga, założycielka fundacji Mamy Teatr i co ważniejsze dla tej audycji mama 7-letniego Ziemowita i rocznego Jacka. Co najczęściej zmienia się w rodzinie, gdy pojawia się drugie dziecko? Jest bardzo wiele scenariuszy i najczęściej chyba pojawia się taka zazdrość ze strony pierwszego dziecka, mówi Piotr Kopyto, ale nie zawsze. A z perspektywy mamy?
1: W mojej rodzinie zmieniło się wiele. Przede wszystkim skurczył się czas, bo już dzielimy ten czas nie tylko na jednego syna, ale dwóch. Druga rzecz to w sumie pojawiła się taka duma, że jesteśmy rodzicami dwójki dzieci. Jesteśmy w większym wyzwaniu. Tak to poczuliśmy. Ja to tak poczułam, że jest dwójka osób, które stworzyliśmy i dla mnie to jest też takie trochę też wzruszające i metafizyczne może.
0: Nie ma idealnego momentu na pojawienie się rodzeństwa, ale z perspektywy psychologii rozwojowej są pewne etapy w rozwoju rodziny, które powinny poprzedzić tę decyzję.
2: No i mówi się właśnie, zaleca się, żeby tego wspólnego doświadczenia było sporo. Sporo nie chodzi o to, żeby jakoś długo czekać, tylko sporo, żeby na początku skupić się na tym, żeby się sobą nacieszyć. To jest takie powiedzmy zalecenie gdzieś tam w psychologii rozwojowej. I tam też będzie kilka takich dodatkowych zadań. Na przykład no oprócz tego, że się sobą nacieszyć, to trochę się nauczyć tej drugiej osoby. Tam będzie też jakaś renegocjacja wyobrażeń o związku. To jeszcze się później podzieje oczywiście na każdym etapie, ale już jak znamy partnera i nie jest on taki powiedzmy wyidealizowany, no to już wtedy no, musimy jakoś sobie sami, a najlepiej wspólnie renegocjować te wyobrażenia z tym, co jest realnie. No zadbanie o te trzy sfery, to mówimy, to też jest myślę uproszczone, no, ale jakoś tak w teorii wpisane o tą sferę intymną. Chodzi właśnie o rozmowy, o taką relację przyjacielską, o sferę też namiętności oczywiście w tym czasie szczególnie. No i o tą sferę zaangażowania, czyli podjęcia się jakiejś odpowiedzialności i decyzji. I można powiedzieć oczywiście tak podręcznikowo, że jeżeli przeszliśmy te etapy, tak, czy o to wszystko zadbaliśmy, to wtedy możemy sobie zrobić taki bilans zysków i strat i jeżeli te zyski będą przeważały, to znaczy, że jesteśmy gotowi. To wszystko jest teoria.
1: Bardzo ciekawe.
2: Tak, ale może być przydatna w małżeństwie, zwłaszcza dla par, które jeszcze nie mają dzieci. Jak te, które już mają dzieci, to zawsze można gdzieś tam wrócić do tych etapów.
0: W rozmowie porozmawiamy także o konfliktach w rodzeństwie, o tym, jak przygotować starsze rodzeństwo na pojawienie się nowego członka rodziny oraz o różnych trudnych emocjach temu towarzyszących. Na rozmowę zapraszamy już dzisiaj o godzinie 16:10, powtórka audycji w sobotę o tej samej porze.

0: Wypłata z programu SAFE jeszcze w maju, tymczasem nie milkną głosy krytyki. Zbiory rzepaku zagrożone przez suszę. 50 maratonów w 50 stanach USA to wyzwanie, którego podjął się polski ultrabiegacz. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
1: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
0: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Tymczasem profesor Anna Łabno, konstytucjonalistka, uważa, że podpisanie umowy kredytowej SAFE przez rządzących było niezgodne z konstytucją.
2: Zupełnie inaczej powinna przebiegać procedura, ponieważ to jest umowa międzynarodowa, która powoduje bardzo poważne zadłużenie państwa, a to zgodnie z konstytucją wymaga akceptacji Sejmu na to, żeby taką pożyczkę zaciągnąć i dopiero wtedy decyzję dalej podejmuje prezydent, który ratyfikuje umowę tego typu i wtedy ona może być podstawą naszego działania. Natomiast tak jak działa w tej chwili rząd, to narusza w sposób oczywisty najbardziej podstawowe przepisy konstytucji.
0: Przypomnijmy, przeciwko SAFE była parlamentarna opozycja. Ustawę wdrażającą program zawetował też prezydent Karol Nawrocki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna, Mateusz Garbatowski.
4: Przez dwa miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało pół litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
0: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Stadion w Sosnowcu będzie miał jedną z najlepszych muraw w Polsce. Obiekt wchodzący w skład Zagłębiowskiego Parku Sportowego będzie jednym z gospodarzy wrześniowych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Wartą ponad 1 000 000 złotych murawę hybrydową na ten turniej sfinansowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA. A jak wygląda pielęgnacja tego typu trawy, mówi Dariusz Kozielski, opiekun murawy na stadionie Zagłębia Sosnowiec.
5: Opieka to jest w zasadzie w 100% tak jak była z trawą naturalną, czyli codzienne koszenie, nawożenie, podlewanie. Tu się nic nie zmienia, poza tym, że po prostu największą korzyść z tego mają piłkarze, użytkownicy, bo oni mają po prostu murawę zdecydowanie bardziej powtarzalną, zdecydowanie szybszą, to co dzisiaj cały świat piłkarski oczekuje.
0: Finały kobiecych mistrzostw rozpoczną się 5 września. Jakie reprezentacje będą grać w Sosnowcu, tego dowiemy się po losowaniu, które przewidziano na 15 maja. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrest Gumpem Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
6: Pięć minut po godzinie 11:00 sprawdzamy prognozę pogody.

18 minut po godzinie 11. Dzisiaj w naszym konkursowym poniedziałku do wygrania będą bilety na koncert w Narodowym Forum Muzyki Światło-Cień. Będzie to muzyka współczesna z wykorzystaniem nowych mediów i elektroniki, także jeśli nasi słuchacze teraz mają ochotę na połączenie, na fuzję tego świata klasyki i czegoś zupełnie nowoczesnego, to słuchajcie nas uważnie. Za chwilę będziemy ogłaszać zasady konkursu, a teraz na naszej antenie chyba najbardziej pozytywna piosenka i najczęściej wykonywana w wersji na ukulele, czyli Riptide.

25 minut po godzinie 11, a ja przychodzę tutaj z konkursem. Można wygrać bilety na koncert Światło-Cień. Światło-Cień w Narodowym Forum Muzyki już 16 maja. Posłuchajcie trochę o tym koncercie. Czy można usłyszeć światło, czy cień ma własne brzmienie? A może współczesna muzyka symfoniczna nie tyle opowiada o zmysłach, ile sama staje się doświadczeniem zmysłowym? Takie właśnie pytania stawia 35. edycja festiwalu Muzyka Polonikanowa, odbywająca się pod hasłem Zmysły. I właśnie ten koncert Światło-Cień jest częścią tego festiwalu. Będzie to podróż przez kontrasty między blaskiem i mrokiem, ciszą i pulsacją, materią i emocją, a publiczność poprowadzą przez nią Łukasz Długosz oraz NFM Filharmonia Wrocławska pod dyrekcją Geoffreya Petersona. W programie znajdą się utwory pięciorga współczesnych twórców, w tym kompozytorki rezydentki festiwalu Jagody Szmytki. Usłyszymy m.in. kompozycję Fire Żanety Rydzewskiej, muzyczną obserwację procesu spalania, w której dźwięk żarzy się, migocze i nieustannie zmienia swoją formę, a z kolei Akles, nie wiem czy dobrze czytam ten tytuł, Michała Ziółkowskiego, prowadzi nas w świat cienia i mitycznej mgły smutku, gdzie noc wyostrza percepcję, a wokół ciemnego centrum zaczynają krążyć dźwiękowe refleksy niczym gwiezdny pył. W programie znajdą się także dwie premiery, Symfonia Zmysłów Jagody Szmytki oraz Postmuzyka Adama Porębskiego, wrocławskiego kompozytora, z udziałem elektroniki wykonywanej przez samego kompozytora. To koncert, który pokaże nam, że współczesna orkiestra symfoniczna może być przestrzenią nie tyle do słuchania, ale do pełnego, wielozmysłowego doświadczenia świata. I właśnie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wybrać się na taki koncert, mam nadzieję, że ten opis krótki zachęcił Was do tego, wystarczy wysłać do mnie SMS-a pod numer 7148 i odnieść się może do tego zmysłowego doświadczenia muzyki. Kiedy słucham muzyki, to co czuję, kiedy słucham muzyki, jak się czuję, w jaki świat się przenoszę, jakieś takie Wasze różne skojarzenia będą tutaj mile widziane, chętnie o nich posłuchamy, poczytamy. Czekam na Wasze wiadomości. Już teraz 7148. Zaczynamy od słowa rodzina.

30 minut po godzinie 11. Wkrótce na naszej antenie intencje, ale o tym wspomnę za chwilę. A teraz wspomnę o tym, że rozdajemy bilety do Narodowego Forum Muzyki na koncert Światłocień, który jest częścią 35. Festiwalu Muzyka Polonika Nowa. Będzie to koncert łączący muzykę klasyczną, współczesną, ale też elektronikę i nowe media. Myślę, że to może być taka gratka dla tych, którzy są na bieżąco z muzyką współczesną, ale też dla tych, którzy nie znają tego oblicza tej muzyki, można powiedzieć. Koncert już 16 maja, w najbliższy weekend. Aby otrzymać podwójne zaproszenie, wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina i napisać trochę o swoim doświadczeniu słuchania muzyki, w jakie światy się przenoszę, kiedy słucham muzyki, zamykam oczy, o czym myślę, co czuję. Dość krótko i ciekawie. Czekam na wasze wiadomości. Bardzo chciałabym, żeby któryś z naszych słuchaczy wybrał się na ten koncert.

35 minut po godzinie 11, przy mikrofonie do godziny 12 jeszcze z Wami Judyta Exner i teraz zapowiadam nadchodzące na naszej antenie intencje. Jest to czas wspólnej modlitwy, kiedy słuchacze mogą do nas dzwonić i pisać, zgłaszać swoje różne prośby, intencje modlitewne. Do tego zachęcam, do takiej wspólnej modlitwy. Udział możecie wziąć w niej zawsze na dwa sposoby, dzwoniąc do nas od godziny 11.45, wybierając numer 71 322 20 22 lub nieprzerwanie wysyłając swoje SMS-y z intencjami, wybierając numer 71 48 i zaczynając wiadomość od słowa intencje.

Rozpoczynamy intencje na antenie Radia Rodzina. To czas wspólnej modlitwy, gdzie nasi słuchacze mogą dzwonić, łączyć się z nami, dzielić się z nami ze swoimi prośbami. Numer, pod który możecie dzwonić, to 71 322 20 22, a swoje intencje SMS-owe należy kierować na numer 71 48, zaczynając wiadomość od słowa intencje.

0: jest z nami pierwsza słuchaczka. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Wszystkim słuchaczkom, żeby odnaleźć wiarę Boga i w siebie, żeby nie bały się reanimacji, bo ja mogę mieć zaraz reanimację, czy nawet. Oraz proszę Boże, dla rodzin Zimrozów, Żydów, Mazurkiewiczów, Bugańskiewiczów, Olejników, dla wszystkich znajomych, rodziny oraz już tych, którzy są w niebie. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

0: Jest już z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Cześć Boże, Maria z parafii Jaszkodle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich podróżujących i pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też o Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej dla Marty, Łukasza i ich synka. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy za każde wypowiedziane słowo. Przyłączamy się oczywiście do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Nasza słuchaczka Jadwiga prosi o gorącą modlitwę w swoim imieniu o ustąpienie dolegliwości bólowych. Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy, dla mojego brata, dla całej mojej rodziny. I bardzo proszę o niebo dla mojej przyjaciółki, która odeszła 2 kwietnia, o niebo dla niej i za wszystkich chorych, cierpiących i w intencji Panu Bogu wiadomej. Szczęść Boże, pozdrawiam całą redakcję Radio Rodzina. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy. Oczywiście liczymy na to, że do usłyszenia. Przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. W modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, błogosławieństwo Boże dla nich, mądrość, dary Ducha Świętego, roztropność, o bezpieczeństwo. W modlitwie też polecamy Kubę, o cierpliwość dla niego, o to, żeby zdawał wszystkie te egzaminy, zaliczenia, które go czekają. O zdrowie dla mojej żony Małgosi, o potrzebne łaski dla niej, siłę. Chcemy też modlić się w naszych intencjach, które nosimy głęboko w sercu. Modlitwie też polecamy wszystkich podróżujących, kierowców, o bezpieczne dotarcie do celu. Modlitwie też chcemy polecić zmarłych, naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. A także modlitwie polecamy ósmoklasistów, którzy zdają teraz egzaminy i przez najbliższe dni będą zdawać, o dobre zdanie tych egzaminów. Chcemy też modlić się w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, bardzo dziękujemy za każde wypowiedziane słowo. Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

Otrzymaliśmy wiadomość SMS-ową z intencją o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. To jest czas wspólnej modlitwy. Możecie wziąć w niej udział dzwoniąc do nas, wybierając numer 71 322 2022 lub swoje SMS-y kierując do nas drogą SMS-ową, wybierając numer 71 48 i zaczynając wiadomość od słowa intencje.

0: Przemysław Czarnek pytany o Zbigniewa Ziobrę. Awaria profilu zaufanego. Apel do premiera w sprawie sytuacji hutnictwa. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt i udał się do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości sam potwierdził tę informację. Na porannym briefingu prasowym do sprawy odniósł się Przemysław Czarnek. Sprawa Zbigniewa Ziobry jest trzeciorzędna. Odpowiadał kandydat PiSu na premiera, pytany o to, czy nie razi go fakt, że Ziobro zamiast wrócić do Polski z Węgier udał się teraz za ocean.
1: Mnie razi, że sadownicy, którzy mają 100% strat w sadach na Lubelszczyźnie czy w obszarze Grójca, nadal nie mają konkretów co do ewentualnej pomocy, która jest im potrzebna. To są polskie rodziny, polskich rolników, polskich sadowników, którzy nie mają żadnych konkretów. Mnie razi, że właściciel Bogdanki, czyli Enea, przedstawia związkom zawodowym informację, że w ciągu kilku lat ma zwolnić do 4000 z 5000 pracowników. To są realne problemy Polaków.
0: Prokurator generalny i obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie zaleca się korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji M-Obywatel.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rada Miejska Rudy Śląskiej jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie apelu do premiera o podjęcie pilnych działań w związku z aktualną sytuacją branży hutniczej. To wspólny głos władz samorządowych miasta, radnych oraz prezydenta miasta, Michała Pierończyka.
3: Zwracamy uwagę razem z przedstawicielami załogi spółek hutniczych, czyli Huty Pokój, Huty Pokój Profile i Huty Pokój Konstrukcje, na temat dalszego rozwoju i funkcjonowania hutnictwa w naszym mieście. Plany są pieniądze dedykowane. Niemniej potrzeba wiążących decyzji podjętych na szczeblu ministerialnym. No i o to apelujemy.
0: Jak podkreśla prezydent Rudy Śląskiej, sytuacja ludzkich zakładów wymaga natychmiastowej reakcji rządu, odblokowania środków na inwestycje oraz ochrony rynku przed nieuczciwą konkurencją. W szkołach podstawowych dziś egzamin ósmoklasisty. Uczniowie piszą egzamin z języka polskiego. Pytaliśmy ich o samopoczucie przed egzaminem.
4: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść wygielna, najbardziej bym chciał.
5: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
6: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
5: Pan Tadeusz.
7: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
6: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie, wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda? To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
8: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
0: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
9: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 20 stopni na termometrach i jak jeszcze szłam do radia, to gdzieś tam to słońce nam się przebijało zza tych chmur, a teraz tak widzę, że troszeczkę zaszło i tak jakby się zrobiła taka atmosfera deszczowa. Dziś możliwe są opady deszczu we Wrocławiu, ale i nie tylko we Wrocławiu, praktycznie na całym Dolnym Śląsku. Dziś spore zachmurzenie i opady deszczu mogą się pojawiać.
10: Reklama.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.

0: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
1: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

11 minut po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. I już teraz rozpoczynamy poniedziałkowe popołudnie i na dobry początek kawałek Pochodnia, Tilaf i Kwiat Jabłoni.

Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

To był Rafał Brzozowski na antenie Radia Rodzina, myślę, w dobrze znanym nam wszystkim kawałku Nie dokazuj. No i nie wiem jak wy, ale ja zawsze tak lubię posłuchać takiej właśnie takich starych, dobrych przebojów. One zawsze wprawiają w taki dobry nastrój, a my teraz ten dobry nastrój będziemy chcieli podtrzymać kawałek Don't Worry, Be Happy, troszkę nowszy, ale równie taki pozytywny już teraz na naszej antenie.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina, Wrocław.

Fałszowanie pieniędzy to temat, myślę, powszechnie popularny, wiadomy, ale też zdarza się, że fałszuje się i żywność. I tak się okazuje, że miód jest trzecim po oliwie i mleku najczęściej podrabianym produktem na świecie. Fałszowany jest już od XIX wieku, a dziś wiele tanich miodów, powiedzmy miodów w cudzysłowie, to mieszanka syropów i aromatów. Musimy pamiętać, że naturalny miód z czasem się krystalizuje i to jest właśnie ta oznaka, która nam powie, czy miód, który trzymamy w ręce, jest prawdziwy, czy też fałszywy.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 13 na zegarach, a o 13.10 na antenie Radia Rodzina zapraszam Was na audycję Dziś w Kościele. Dziś zapraszam na relację z Festiwalu dla Życia i Rodziny, który miał miejsce w dniu wczorajszym we Wrocławiu, a w wydarzeniu tym wzięły udział setki osób. W trakcie marszu głoszono świadectwa o ochronie życia od jego poczęcia, natomiast po południu odbył się piknik w ogrodach Papieskiego Wydziału Teologicznego, a także koncerty i atrakcje dla najmłodszych. Staramy się żyć Panem Bogiem. W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie rodzina schodzi na drugi albo dalszy plan, potrzebujemy takich miejsc, mówi Michał, uczestnik pikniku dla rodzin.
1: Przede wszystkim myślę, że to jest taka inicjatywa, która wspiera rodziny w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie tak naprawdę ta rodzina gdzieś tam schodzi na drugi albo nawet trzeci plan, to potrzebujemy po prostu takich miejsc, gdzie rzeczywiście można zobaczyć ludzi, którym zależy na dzieciach, na rodzinach całych, na budowaniu rodziny, też z wartościami.
2: A jakimi wartościami wy żyjecie w waszym domu?
1: No przede wszystkim Panem Bogiem, staramy się, próbujemy na co dzień. Różnie to wychodzi, wiadomo, różne stresy rodzinne, trudności i tak dalej, zawsze tam jakieś problemy życiowe są, ale przede wszystkim staramy się z Panem Bogiem budować cały dom. Na ten moment czekamy na drugą córkę, urodzi się za niecałe 2 tygodnie. Jest to misja na pewno wymagająca. Ja zauważyłem osobiście, że ojcostwo trochę się zaczyna dopiero od porodu, bo tak do porodu jednak mama bardziej czuje, widzi i pomimo tego, że optycznie to widzę, to dopiero takie prawdziwe ojcostwo, myślę, że się, jak się bierze córkę na ręce, trzeba więcej cierpliwości, trzeba się po prostu tego nauczyć.
0: Pan Michał był jednym z setek osób, które przyszły na ten marsz i wzięły udział we wczorajszym wydarzeniu. A jak było, no to posłuchajmy.
3: Kapłanie Pana Jezusa, którzy po prostu doświadczyli obecności Pana Boga w swoim życiu, Jego interwencji, Jego miłości, Jego dobroci, będą chcieli powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg zadziałał w ich życiu. Wszystkich Was zapraszamy.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty.
5: Tomek, jestem z Wrocławia, mam 12 lat, akurat miałem wczoraj urodziny.
2: Jak odbierasz w ogóle takie wydarzenie jak Marsz dla Życia i Rodziny?
5: Dobrze jest, bo jestem drugi raz. Przychodźcie, żeby było dużo ludzi.
2: Na co najbardziej czekasz?
5: Może na dmuchańce, kiełbasy.
2: I chyba coś słodkiego.
5: No.
3: Chcemy przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Wam za udział. Arcybiskupowi, księdzu Józefowi Kuchnemu, za to, że wziął patronat, że jest mu tak bardzo bliskie życie i chce z nami to świętować.
0: Większą relację z tego wydarzenia usłyszycie już o godzinie 13.10 w audycji Dziś w Kościele. W imieniu Darii Detlaff, która ją przygotowała, bardzo serdecznie Was na nią zapraszam.
6: Radio Leśne. Góra 97 FM.

0: Radio Leśne.
1: Świdnica 98 i 1 FM.
2: Wiem, że na mnie czekasz.

0: Unijna pożyczka niebawem popłynie do Ukrainy. Statek, na którym wykryto hanta wirusa, przybył na Teneryfę. Kardynał Wyszyński powraca na rzymskie Zatybrze. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu Komisja Europejska będzie mogła dokonać pierwszej wypłaty z wynoszącej 90 miliardów euro unijnej pożyczki dla Ukrainy, oświadczyła unijna komisarz do spraw rozszerzenia wspólnoty Marta Kos. Z wcześniejszych zapowiedzi Komisji Europejskiej wynika, że w tym roku Ukraina otrzyma 45 miliardów euro, z czego 16 miliardów 700 milionów zasili jej budżet, a reszta zostanie przeznaczona na zaspokojenie potrzeb wojskowych. Pożyczka przyznana Ukrainie przez Unię Europejską na obecny i przyszły rok ma uchronić zmagające się z rosyjską agresją państwo przed bankructwem.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja także szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Ghebreyesus.
2: Ta choroba to nie COVID. I wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludzi. Ludności dla lokalnej społeczności jest niskie.
0: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. W marcu z kolei skorzystało w Polsce 40 milionów pasażerów, czyli o 3,5 miliona więcej niż w tym samym miesiącu 2025 roku, mówi raport Urzędu Transportu Kolejowego. Ale w skali Europy Polska nie wygląda już tak dobrze, zauważa profesor Marek Sitarz, specjalista do spraw transportu z Akademii WSB w Chorzowie.
3: Jest taki jeden wskaźnik, który mówi, ilość podróży w roku na jednego mieszkańca, to jeżeli w poprzednich latach, na przykład Szwajcaria, ten wskaźnik miała 60, to jak pan nie chciał bym zgadywać, albo żeby państwo zgadywali, ale Polska ma 8,1.
0: Jeżeli do 2030 roku będzie 30% wzrost, to wtedy dogonimy Słowację, która miała ten wskaźnik na poziomie 13, dodał profesor Marek Sitarz. Kardynał Wyszyński powraca na Zatybrze. Po niemal 70 latach od objęcia rzymskiej bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu przez prymasa tysiąclecia, jego relikwie zostaną symbolicznie wniesione do Jetaj, jednej z najstarszych i najważniejszych świątyń wiecznego miasta. Wspólną historię bazyliki i błogosławionego kardynała Wyszyńskiego przypomina Justyna Stolwik-Binda.
4: W 1952 roku papież Pius XII mianował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem. Władze komunistyczne nie pozwoliły jednak prymasowi pojechać do Rzymu na konsystorz. Dlatego dopiero po uwolnieniu z internowania prymas tysiąclecia udał się do wiecznego miasta. 18 maja 1957 roku otrzymał z rąk Piusa XII insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako swój kościół tytularny. 30 maja tego samego roku kardynał Waszyński uroczyście objął bazylikę. Jak relacjonował wówczas L'Osservatore Romano, na placu i w świątyni zgromadziły się tłumy wiernych. Gorące brawa z daleka oznajmiały przybycie kardynała na plac, pisał Watykański Dziennik, podkreślając niezwykle serdeczne przyjęcie polskiego hierarchy przez mieszkańców Zatybrza.
0: A teraz arcybiskup Wojciech Polak dokona uroczystego wniesienia relikwii kardynała do bazyliki. Uroczystości odbędą się 28 maja o godzinie 18.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy dzień, cały czas mamy 20 stopni na termometrach. Temperatury jeszcze mogą wzrosnąć do 21, a miejscami nawet do 22 stopni. Synoptycy przypowiadają, że to w drugiej połowie popołudnia i w ciągu wieczoru możemy spodziewać się opadów deszczu. No i one mogą potrwać również przez całą noc. Jednak jutrzejszy dzień raczej bezdeszczowy, a bardziej pochmurny.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie.

0: internetowej.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniakwroclaw.pl. Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Witajcie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Dziś w Kościele, a w niej relacja z drugiego festiwalu dla życia i rodziny. Było to wydarzenie, które odbyło się w dniu wczorajszym na Ostrowie Tumskim i przyciągnęło tłumy, a także było świadectwem wartości, jakimi dziś w świecie są rodzina, małżeństwo i dzieci. A w tej audycji porozmawiamy m.in. z Halszką Bielecką z Centrum Życia i Rodziny, jedną z organizatorów tego wydarzenia, ale będzie też i o wiele więcej. Także bardzo serdecznie zapraszam. O 13.10 startujemy.

0: 13:10 już na zegarach, a więc zapraszam na audycję dziś w kościele, którą poprowadzi Daria Detlaff.
1: Dziś w kościele.
2: W niedzielę 10 maja we Wrocławiu odbył się drugi Festiwal Życia i Rodziny. Za wydarzeniem stoją środowiska od lat zaangażowane w pomoc rodzinie, małżeństwom i w obronę życia, takie jak Fundacja Evangelium Vitae, która w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia, a także Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, Centrum Życia i Rodziny i wiele organizacji pomocowych i charytatywnych, które wczoraj mogliśmy spotkać tutaj wzdłuż ulicy Katedralnej. Dlaczego warto organizować takie wydarzenia w przestrzeni publicznej? Już teraz porozmawiamy z Halszką Bielecką z Centrum Życia i Rodziny.
3: Dzisiaj jesteśmy na Ostrowie Tumskim, ale tak naprawdę cały Wrocław dzisiaj świętuje dla rodzin, dla życia i rodziny. To wielkie święto, które ma polegać przede wszystkim na afirmacji dobra, bo na tym chcemy się dzisiaj skupić. Jesteśmy na Ostrowie Tumskim, gdzie organizacje, które pomagają w najróżniejszych sytuacjach, małżeństwom, dzieciom, osobom niepełnosprawnym, rodzinom, spotkały się, aby zaprezentować i pokazać wrocławianom, co właściwie robią. Ponieważ tak naprawdę nie wiemy. Każdy z nas żyje w jakiejś bańce. Internet daje ogromne możliwości, ale one są tak duże, że nie docieramy do tego, co tak naprawdę mamy koło siebie, obok siebie, lokalnie. Dlatego tak bardzo nam zależało, żeby przede wszystkim dzisiaj na spokojnie, w ten piękny poranek i popołudnie spotkać się, porozmawiać, pokazać ludziom, czym się kto zajmuje. Organizacje są najróżniejsze. Od Evangelium Vitae, Okna Życia, Caritas, po hospicjum, po ośrodek adopcyjny, Centrum Życia i Rodziny, Tato.net, Wspólnotę Trudnych Małżeństw. Naprawdę bardzo szeroko podchodzimy do kwestii ochrony życia i ochrony rodziny. Rodziny, żeby mogła się właśnie rozwijać, żeby mogła być szczęśliwa i pokazywać światu, a przynajmniej wrocławianom dzisiaj, że możemy się tutaj spotkać. O godzinie 13 wyruszy marsz spod kościoła garnizonowego i dojdzie do nas, przejdzie przez tą strefę dobra, jak to nazwaliśmy, a zakończymy wspólnym festynem, kiełbaskami, kawą, herbatą, ciastami w ogrodach Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie będą koncerty, atrakcje dla dzieci i będzie można jeszcze raz na spokojnie porozmawiać, spotkać się. Chcemy po prostu wokół tych wartości tworzyć jedną wspólnotę, która ma swoje problemy na pewno, ale która chce się nimi dzielić i po prostu chcemy się bardziej wspierać.
2: A co już pytali ci, którzy podchodzili do stoisk, do waszego stoiska?
3: Do naszego stoiska podchodzą różne osoby. Mieliśmy nawet turystów z Neapolu, którzy bardzo się zainteresowali naszymi materiałami, między innymi wzięli koszulki afirmujące życie, zabiorą je do Włoch, ale pytają o różne rzeczy. Od takich zwyczajnych pytań, czyli po prostu kim jesteśmy, czym się zajmujemy, ale także pytają o to, jak można pomóc. Też bardzo miłe są wyrazy takie, że nas już znają po prostu i że bardzo się cieszą, że jesteśmy, że prowadzimy różne akcje, że mogą się zapoznać, że mogą z nami porozmawiać. Bardzo dużo działamy w internecie. Tak jak mówiłam, jednak ten internet nie daje tej bliskości. Dlatego takie spotkanie z różnymi osobami, no, jest bardzo cenne. A dodatkowo właśnie dochodzimy też, możemy wreszcie pokazać się też turystom. Dlatego to miejsce jest dla nas, no, z jednej strony ważne, ponieważ no, tutaj jest to serce też archidiecezji, ale z drugiej strony jest dla nas też ważne, bo tutaj dużo turystów, którzy w ogóle nie mają pojęcia, jak w Polsce może być chronione życie i rodzina, że może być to po prostu radosna afirmacja, gdzie przekazujemy też oczywiście czasami trudne treści i też nie uciekamy od trudnych tematów. Dzieci głównie oczywiście pytają, czy mogą wiatraczka lub balonik, ale to o to chodzi, żebyśmy właśnie dzisiaj mogli trochę też tak na luzie spędzić ten czas.
4: Posłanie Pana Jezusa, którzy po prostu doświadczyli obecności Pana Boga w swoim życiu, Jego interwencji, Jego miłości, Jego dobroci, będą chcieli powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg zadziałał w ich życiu. Wszystkich Was zapraszamy.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty.
6: Tomek, jestem z Wrocławia, mam 12 lat, akurat miałem wczoraj urodziny.
2: Jak odbierasz w ogóle takie wydarzenie, jak Marsz dla Życia i Rodziny?
6: Dobrze jest, bo jestem drugi raz. Przychodźcie, żeby było dużo ludzi.
2: Na co najbardziej czekasz?
6: Może na dmuchańce, kiełbasy.
2: I chyba coś słodkiego.
6: No.
4: Chcemy przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Wam za udział, arcybiskupowi księdzu Józefowi Kutnemu, za to, że wziął patronat, że jest mu tak bardzo bliskie życie i chce z nami to świętować.
7: Przede wszystkim myślę, że to jest taka inicjatywa, która wspiera rodziny w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie tak naprawdę ta rodzina gdzieś tam schodzi na drugi albo nawet trzeci plan, to potrzebujemy po prostu takich miejsc, gdzie rzeczywiście można zobaczyć ludzi, którym zależy na dzieciach, na rodzinach całych, na budowaniu rodziny, też z wartościami.
2: A jakimi wartościami wy żyjecie w waszym domu?
7: No przede wszystkim Panem Bogiem, staramy się, próbujemy na co dzień. Różnie to wychodzi, wiadomo, różne stresy rodzinne, trudności i tak dalej, zawsze tam jakieś problemy życiowe są, ale przede wszystkim staramy się z Panem Bogiem budować cały dom. Na ten moment czekamy na drugą córkę, urodzi się za niecałe 2 tygodnie. Jest to misja na pewno wymagająca. Ja zauważyłem osobiście, że ojcostwo trochę się zaczyna dopiero od porodu, bo tak do porodu jednak mama bardziej czuje, widzi i pomimo tego, że optycznie to widzę, to dopiero takie prawdziwe ojcostwo, myślę, że jak się bierze córkę na ręce, trzeba więcej cierpliwości, trzeba się po prostu tego nauczyć.

0: Maj w ogóle jest miesiącem dedykowanym rodzinom. Mamy Dzień Matki, za chwilę Dzień Ojca. Jest dużo inicjatyw. Centrum Życia i Rodziny na co dzień działa, pracuje w Warszawie, ale tak naprawdę prowadzicie działania na skali całej Polski, Europy szerzej. Jak wygląda ten łącznik między Warszawą a Wrocławiem, a może też innymi miastami, bo takie marsze i festiwal dla życia i rodziny odbywają się w różnych miastach.
1: Zgadza się. Centrum Życia i Rodziny koordynuje marsze w całej Polsce, a także za granicą niektóre. Łącznik między Wrocławiem a Warszawą jest taki bardzo silny i wyjątkowy, ponieważ jestem rodowitą wrocławianką, mieszkam tutaj i no, na razie takie jednoosobowe centrum prowadzę we Wrocławiu i coraz więcej akcji właśnie robimy we Wrocławiu. No, mam to szczęście, że rzeczywiście zawsze koledzy z Warszawy przyjadą mi pomóc i zawsze pomogą coś zorganizować. Dlatego bardzo dużo rzeczy zaczynamy właśnie zaraz po Warszawie, jest Wrocław i możemy tutaj prezentować nasze nowe inicjatywy. Na przykład jedną z takich inicjatyw jest projekt Mecenas dla Maluszka, który ma pomagać w adopcji dzieci. Głównie dzieci z niepełnosprawnościami lub dzieci, które są trochę starsze. To jest nasz jeden z najnowszych takich projektów. No i właśnie tutaj między innymi we Wrocławiu będziemy go na pewno bardzo intensywnie też promować. Ale robimy też pokazy filmów, też już we Wrocławiu były w tym roku 2 pokazy filmów. Za 2 tygodnie będzie też kolejne spotkanie organizowane przez Centrum Życia i Rodziny. Tutaj akurat mnie jest wyjątkowo łatwo i wyjątkowo przyjemnie organizować coś we Wrocławiu, ale też muszę przyznać, że jest ogromne wsparcie. Bardzo dobra jest atmosfera, zupełnie inna niż na przykład w Warszawie, gdzie wiemy, to środowisko pro-life jest trochę podzielone, bywają różne konflikty. No, tu we Wrocławiu naprawdę nam się bardzo dobrze współpracuje, nawet jeżeli mamy troszkę inne podejście do niektórych spraw, to nie mamy problemu, żeby się dogadać. Ostatnio właśnie z Fundacją Evangelium Vitae, to już 2 raz organizujemy festiwal wspólnie, ale też właśnie marsze, które też osoby, które przychodzą co roku na te marsze, już pewnie widzą różnicę, że są one nieco inne niż w poprzednich latach.
0: Dużo mamy tutaj publikacji, możemy parę słów o nich opowiedzieć, bo domyślam się, że na co dzień z tych materiałów mogą też korzystać instytucje prorodzinne, będące za życiem, być może szkoły. Co tutaj mamy i w jaki sposób można się do Was, do centrum, po nie zgłosić?
1: Tak, tutaj już wspomniałam o tym poradniku Otwórz serce, otwórz dom, adopcja dziecka krok po kroku. W tym momencie poradnik jest na stronie mecenasdlamaluszka.pl, można sobie ściągnąć w PDF-ie albo zamówić taką wersję. My teraz planujemy też wysyłkę właśnie do ośrodków adopcyjnych, do powiatowych centrum pomocy rodzinie i chcemy do duszpasterstw rodzin w całej Polsce, planujemy taką większą wysyłkę, ale mamy też inne materiały oczywiście. To jest taka nasza najnowsza akcja, czyli coś, czego nie było wcześniej po prostu na innych naszych stoiskach. Mamy oczywiście broszurę Droga Mama, dedykowaną kobietom w nieplanowanej ciąży i też pomaga, co można zrobić w takiej sytuacji, gdzie się zgłosić. Jest cała lista miejsc, od okien życia po prostu miejsca pomocy, ośrodki adopcyjne, jeżeli podejmie kobieta taką decyzję, ale zachęcamy, żeby po prostu urodzić dziecko i pokazujemy, jak można pomóc. Mamy też kompendium wiedzy na temat obrony życia. Mamy też książkę o świętym Józefie. To troszkę starszy materiał dotyczący akcji akurat przeniesienia Dnia Ojca, połączenia go ze świętem świętego Józefa. Mamy też poradniki, które są przygotowywane przez prawników Ordo Iuris, bardzo takie kompetentne, dotyczące wytycznych dla szpitali, ale też vade mecum katolika, w jaki sposób można wiedzieć przede wszystkim też, jakie prawa mamy i jak możemy o to walczyć. W tym roku bardzo promujemy znowu małżeństwo. I chcemy podkreślać tutaj, że małżeństwo, nawet jeżeli dochodzi do kryzysów, to nadal można o nie walczyć i nie należy od razu też rezygnować, szukać kogoś innego. Tutaj współpracujemy właśnie ze Wspólnotą Trudnych Małżeństw Sychar, jeździmy po całej Polsce, udostępniamy nasze materiały, ale także pokazujemy nasz film oraz Życie nie opuszczę, który akurat przedstawia świadectwa osób, które rozeszły się, ale pozostają wierne przysiędze i sakramentowi małżeństwa. Bardzo cenne świadectwa, przedstawiciele trudnych małżeństw, przedstawiciele tej wspólnoty dają świadectwa, jeździmy i opowiadamy o tym. Bardzo poruszająco często historie. Te rozmowy nie są nagrywane, dlatego film można obejrzeć, natomiast no, na spotkaniu też bardzo tak osobiście można też porozmawiać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście zapraszamy do Centrum Życia i Rodziny.
1: Dziękuję bardzo, dziękujemy i dziękujemy za wspieranie naszych inicjatyw. Halszka Bielecka, Centrum Życia i Rodziny.
2: Dziś w Kościele.

0: W tym momencie przenosimy się na wrocławskie tory tramwajowe, bo od niedawna jeździ po nich tramwaj, który nosi imię kolejnej wybitnej wrocławianki Teresy Swędrowskiej, wybitnej koszykarki, która związana była ze Ślęzą Wrocław i reprezentacją Polski, była też działaczką sportową i trenerką. Tak przez wiele lat właśnie była czołową zawodniczką ligową w Ślęzie Wrocław, a także podstawową koszykarką kadry reprezentacji Polski. I ze Ślęzą, tak się składa, zdobyła Mistrzostwo Polski w 1987 roku. Nie wiem, czy już widzieliście ten tramwaj. Ja przyznam się, że jeszcze nie znalazłam go, no ale posłuchajmy o szczegółach. Cieszymy się, że możemy nadać imię patrona tak wyjątkowej osobie. Pani Teresa reprezentowała nie tylko Wrocław, ale i nasz kraj na arenach międzynarodowych. Poprowadziła Ślęzę Wrocław do Mistrzostwa Polski, wymienia Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy nadać to imię patrona dla jednego z naszych pojazdów tak wyjątkowej osobie, bo to wrocławianka z urodzenia, osoba, która reprezentowała też nie tylko Wrocław, ale nasz kraj na arenach międzynarodowych i w Mistrzostwach Europy, i w Mistrzostwach Świata. No i osoba, która poprowadziła naszą Ślęzę Wrocław do Mistrzostwa Polski. Także cieszymy się bardzo. Rzeczywiście każde tego typu wydarzenie jest dla nas wyjątkowe, ale to jest rzeczywiście szczególne. Tak jak ta idea przypominania o tych osobach, które zapisały się w historii Wrocławia, jest dla nas ważna i szczególna, tak upamiętnienie w taki sposób pani Teresy jest też dla nas ważne i cieszymy się, że rodzina wyraziła zgodę, żebyśmy mogli tego dokonać.
0: Żona byłaby wzruszona tą inicjatywą, była skromną osobą, mówi Tomasz Swędrowski, mąż koszykarki.
2: Byłem zaskoczony, bo jak mniej więcej miesiąc temu otrzymałem telefon, że jest taka inicjatywa, że będzie taka piękna uroczystość. Organizatorzy tej imprezy robili wszystko, żeby zgrać z terminami, bo ja jestem trochę w rozjazdach, bo to naprawdę jest wzruszające. Moja żona była wzruszona, bo była skromną osobą, a gdyby wiedziała, że tramwaj jej imienia, bo chyba tak trzeba powiedzieć, będzie jeździł po Wrocławiu, to by rumieńce złapała i łzy w oczach by się też pojawiły. Musiałem odświeżyć taki specjalny karton, który mam w domu ze zdjęciami mojej świętej pamięci żony i sam znalazłem tam bardzo dużo ciekawych rzeczy, też i przy okazji moich gdzieś jeszcze zgrania, bo też byłem zawodnikiem czynnym, grając w siatkówkę. Także wspomnienia ożyły. Paru zdjęć w ogóle nie widziałem, że była w takich akcjach dynamicznych moja żona, chociaż wiele razy ją obserwowałem na boisku, także to wszystko wróciło i bardzo się cieszę, że tutaj mogę być, bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała i dzięki Ślęzie i dzięki MPK wrocławskiemu. Pamięć o mojej żonie chyba będzie długo tutaj we Wrocławiu.
0: Pierwszy klub sportowy Ślęza Wrocław ma duże grono wiernych kibiców, którzy dodają motywacji na meczach. Trzymamy kciuki za Mistrzostwo Polski w następnym sezonie, mówią nam Andrzej i Michał.
3: Pamiętam pierwsze Mistrzostwo Polski. Ja jestem najstarszym kibicem, który tak, że z dziewczynami jeździłem normalnie na wszystkie mecze prawie.
0: Czym wyróżniała się wtedy, lata 80., gra Teresy Swędrowskiej i naszej drużyny?
3: Razem z Mariolką to była nierozłączna para, nie do przejścia normalnie pod koszem, także zawodniczka pierwszej klasy, jeszcze klasy, wspaniała zawodniczka i wspaniała kobieta.
4: Ja jestem dosyć młodym kibicem od 10 lat, więc jakby wspomnień nie mam, więc jedynie, że tak powiem.
0: Ale jest pan kibicem Ślęzy. Ta koszykówka przeciąga.
4: I to bardzo. Emocje, jeszcze raz emocje. W większości we Wrocławiu na wyjazdy czasami. Zależy jak jest daleko.
0: Trzymamy mocno kciuki za Ślęzę.
4: Za mistrzostwo w przyszłym sezonie.
0: Natomiast Katarzyna Ziobro, prezes zarządu klubu sportowego Ślęza Wrocław, zauważa, że wielu młodych sportowców mogłoby dziś się wzorować na Teresie Swędrowskiej.
5: Jest to niesamowity moment, bardzo taki wzruszający. Ja nie miałam okazji poznać pani Teresy, ale oczywiście bardzo dużo o niej słyszałam. Realizujemy również jej memoriał już kolejny raz. Wybitna postać i wyjątkowa historia, przynajmniej na dzisiejsze realia na pewno, że zawodnik całą swoją karierę krajową tak naprawdę realizuje w jednym klubie. Jest to rzecz dzisiaj praktycznie niespotykana. Wyjątkowa postać, niesamowity sportowiec, niesamowicie skromny, co też często nie idzie w parze. Osoba, na której absolutnie wielu dzisiaj młodych sportowców mogłoby się wzorować.
0: To jeszcze kilka słów o pani Teresie. Po zakończeniu kariery była ona pracownikiem naukowym i trenerem. Prowadziła zajęcia z koszykówki i wychowania fizycznego na Uniwersytecie Uniwersytecie Wrocławskim i inspirowała kolejne pokolenia. Pracowała też w Polskiej Lidze Koszykówki Kobiet, była komisarzem meczów lig zawodowych i zmarła 9 listopada 2012 roku po długiej chorobie w wieku 53 lat. Od piątku na torach, wrocławskich torach, spotkamy tramwaj z jej wizerunkiem i biogramem. Jest to pojazd o bocznym numerze 33-37 i kursuje on na różnych liniach, także wypatrujcie. No i cóż, poczytajcie, poznajcie panią Teresę jeszcze lepiej.

Już za chwileczkę będzie godzina 14, a jak co poniedziałek o 14.10 na naszej antenie radiowy klub Seniora. Dziś przeniesiemy się do wrocławskiej Leśnicy, bo właśnie stamtąd będą nasi goście, a będą to ksiądz Przemysław Pulnik oraz panie seniorki z klubu Seniora, który działa przy parafii świętej Jadwigi Śląskiej właśnie w Leśnicy. Ksiądz Przemysław jest liderem klubu Seniora, absolwentem szkoły liderów projektu, czyli projektu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Seniora. No i opowie, jakie plany ma na ten rok Leśnicki Klub Seniora, jakie planują spotkania, jakie warsztaty dedykowane seniorom i działania międzypokoleniowe się odbędą, czyli porozmawiamy o działalności klubu Seniora, o ofercie zajęciach dla seniorów, o wycieczkach, o misji klubu, o przeciwdziałaniu samotności, a także zapytamy, czy można dołączyć. Więc bardzo serdecznie zapraszam, bądźcie z nami.

0: Polska złożyła skargę na umowę Unii z Mercosurem. Część oszczędności ma być zwolniona z podatku Belki. Amerykański prezydent o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę dotyczącą umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosuru, poinformował polską agencję prasową wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Zdaniem polskiego rządu obecny kształt umowy może uderzać nie tylko w polskie, ale również w europejskie rolnictwo. Władze obawiają się napływu tańszych produktów spoza Unii Europejskiej, które nie muszą spełniać tych samych norm środowiskowych i jakościowych, jakie obowiązują producentów w Europie. Wcześniej o złożenie skargi apelowała opozycja i Pałac Prezydencki.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych. Przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspert fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
2: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
0: Nowe rozwiązania dotyczące osobistych kont inwestycyjnych mają wejść w życie od przyszłego roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia dzięki jego wysiłkom, ale też dzięki wysiłkom polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Trump podziękował też Aleksandrowi Łukaszence. Trump zamieścił swój wpis ponad tydzień po tym, gdy doszło do uwolnienia Poczobuta. Dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu i kolonii karnej. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością. Bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
0: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek w ciągu kilku dni. Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba.
4: Już teraz sprawdzimy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy 21 stopni na termometrach, w odczuciu 22. Jest troszeczkę pochmurno, a mówiąc troszeczkę, mam na myśli, że tak dość mocno. Słońce też czasem nam wychodzi zza tych chmur. W tym momencie akurat jest ono we Wrocławiu schowane. W drugiej połowie popołudnia możliwe są opady deszczu we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku. Dziś do 24 stopni też w naszym regionie.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
4: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Już prawie 5 minut po godzinie 14. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę Radiowy Klub Seniora na antenie Radia Rodzina. A dziś gośćmi będą m.in. ksiądz Przemysław Pulnik, prowadzący Klub Seniora przy parafii Świętej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu w Leśnicy, a także panie seniorki, które do tego klubu uczęszczają.

0: 14.10 już na zegarach, a więc zapraszam na audycję Radiowy Klub Seniora.
1: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Szczęść Boże, przy mikrofonie Daria Detlaw. Zapraszam na program, a dzisiaj opowiemy o działalności klubu seniora, który działa przy parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Leśnicy we Wrocławiu. Witamy naszych gości. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże. Szczęść Boże.
2: A są z nami ksiądz Przemysław Pulnik, wikariusz, lider klubu seniora.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Oraz uczestniczki pani Bożena Szlark i Klara Szymańska.
5: Witam serdecznie.
6: Witam serdecznie, dziękuję.
2: Od jak dawna działa klub seniora przy parafii? Bo w Leśnicy, z tego co wiem, to są przynajmniej dwa takie miejsca. Przy Radzie Osiedla, klub, który aktywizuje osoby po 60 roku życia. A jak narodziła się potrzeba utworzenia takiej grupy przy parafii, przy świętej Jadwidze?
3: Nasz klub jest młodziutki, działamy od roku, w zeszłym roku w marcu. Taki pomysł pojawił się wśród księży, także wśród parafian, żeby reaktywować klub, bo ten klub niegdyś przed laty działał. Kiedyś był klub seniora w Leśnicy i postanowiliśmy, żeby odnowić działania tego klubu. Zebrała się grupa chętnych i rozpoczęliśmy te nasze spotkania poniedziałkowe.
2: Jak się panie dowiedziały o tym, że w parafii powstaje taka grupa?
6: Do ogłoszeń w kościele właśnie na mszy świętej były ogłoszenia.
2: I co pani usłyszała?
6: Że właśnie powstaje taki klub i chętnych ksiądz zaprasza.

0: bardzo i bardzo chętnie z tego skorzystałyśmy.
1: Ja tak samo, bo ja zawsze tak marzyłam, żeby uczestniczyć w takim klubie seniora, bo czułam taki niedosyt, taką pustkę, taką samotność po śmierci mamy. Ale właśnie też tak jak Klara mówi, na mszy świętej właśnie ksiądz ogłosił, i że będzie taki klub u nas i będzie prowadził jeszcze ksiądz Przemek, no to już w ogóle. To już nawet nie było dwóch zdań po prostu. Po prostu zaczęłam korzystać.
2: To jest trochę tak, że z jednej strony no, musi być lider klubu, tak, ale to miejsce jest tworzone przez uczestników, uczestniczki. Sami możecie zgłaszać swoje pomysły na zajęcia. Jak ta rzeczywistość wasza wygląda? Spotykacie się w poniedziałki, to jest zawsze w harmonogramie. A jak wygląda program takich spotkań?
3: Chcieliśmy, żeby spotkania były regularnie. To też było na początku rozmowa o tym, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie lub rzadziej. Przyjęło się raz w tygodniu, w każdy poniedziałek od 15 do 17 mamy spotkania. Ja jako lider tej wspólnoty, tej naszej grupy staram się wcześniej planować zajęcia, czyli zapraszać jakichś gości, prelegentów lub też planować zajęcia, które ja prowadzę. Do przykładowych zajęć to możemy zaliczyć, mamy gimnastykę raz w miesiącu dla seniorów, którą prowadzi pani fizjoterapeutka. Ja prowadzę gry planszowe, także łamigłówki dla seniorów, różne krzyżówki, sudoku i zapraszamy także gości. Mieliśmy w zeszłym roku zajęcia z funkcjonariuszami, był pan z policji, panowie strażacy, także był żołnierz oraz pani doktor była i prowadzili takie warsztaty właśnie kierowane dla seniorów.
2: Jak panią się podobają takie zajęcia? Co najbardziej przyciąga waszą uwagę?
0: Bardzo nam się podobało, dlatego że mamy też warsztaty z panią psycholog, która właśnie opowiada też i o depresji, o różnym właśnie, o rozwiązywaniu różnych krzyżówek, żeby mózg ćwiczyć. Klub zaczynamy najpierw od koronki Miłosierdzia Bożego o 15:00. I później mamy swoje takie zajęcia, to właśnie jak się to powiadał, że różne łamigłówki, mamy ćwiczenia, gimnastykę.
2: I co się pani najbardziej podoba?
0: Wszystko mi się tutaj podoba. Jestem bardzo zadowolona, bo mamy naprawdę styczność z ludźmi, którzy są naprawdę bardzo, tak przyjaźni jesteśmy z tym, bo jak już kogoś nie ma jeden dzień, czy dwa, jedno spotkanie, czy drugie, to już martwimy się, dzwonimy, darzymy taką sympatią, czy coś się nie stało, czy potrzebują jakiejś pomocy od nas.
2: Mhm. A może państwo się znaliście wcześniej, no bo jesteście też parafianami. Czy okazuje się, że dopiero na zajęciach człowiek się poznaje bardziej.
0: Dopiero na zajęciach się spotkałyśmy. Ale... Tak to z widzenia się znałyśmy w kościele, ale tak to bardziej się zaprzyjaźniłyśmy w klubie seniora.
3: Ale da się odczuć w naszym klubie seniora atmosferę taką bardzo miłą, bardzo życzliwą, otwartość. Jesteśmy też otwarci na każdego nowego seniora, który przychodzi. Bo wiadomo, czasem jedni przychodzą tak na próbę, jedno, dwa spotkania. Niektórzy zostają na stałe, ale jest pewnego rodzaju rotacja. Natomiast około 20 osób mamy takich, które regularnie uczestniczą we wszystkich spotkaniach.
2: I panie, i panowie. Czy panów brakuje?
3: Właśnie pan.
2: Bo z tym się spotkałam, jak rozmawiamy tutaj w Radiu Rodzina z przedstawicielkami klubów seniora, to mówią, że no panowie, zmobilizujcie się, brakuje was.
3: My też mamy taki apel serdecznie, zapraszamy panów, seniorów do naszego klubu. No, gdzieś tam sporadycznie panowie się pojawiali, uczestniczyli w kilku spotkaniach, natomiast jednak przewaga pań, same panie mamy teraz.

0: To teraz zapytam jeszcze panią Bożenę, jakie zajęcia budzą największe zainteresowanie, co się najbardziej podoba, daje poczucie może rozkwitu w pani przypadku?
1: Dla mnie najbardziej to uwielbiałam gimnastykę. Gimnastyka, różne takie te spacery, po prostu warsztaty manualne. To, że się spotykamy wszyscy razem w jednej grupie, bo tam są cudownie naprawdę ludzie. W tej naszej grupie, osoby, które przychodzą, to jest tak jak rodzina. Oni są tacy jak rodzina. Tak, są po prostu bardzo bliscy, serdeczni, życzliwi. Martwią się o każdą osobę. Martwimy się. Jeżeli którejś brakuje, to od razu jest telefon i dzwonimy. Dlaczego jej nie ma? Czy jakaś pomoc jest którejś potrzebna? To też dzwonimy, że zapytać, czy potrzebuje czegoś.
0: Poleciłaby pani?
1: Poleciłabym każdemu.
0: Myślały panie o tym, żeby kiedyś same poprowadzić jakieś spotkanie? Może o hobby, o waszych pasjach, tym, czym się kiedyś zajmowałyście, żeby to przedstawić grupie, wspólnocie?
1: Ja, jeżeli miałabym taką możliwość, to na pewno chciałabym spróbować, bo na przykład ja uwielbiam gotowanie, pieczenie, czytanie książek, poezji. Chciałabym naprawdę takie warsztaty prowadzić sama, samodzielnie.
0: Co ksiądz Przemek na to?
2: Oczywiście, jest zielone światło. Ja też bardzo dziękuję wszystkim moim seniorkom i tutaj obecnym, pani Bożenie, pani Klarze, ale także wszystkim pozostałym za wiele inicjatyw i pomysłów, bo to właśnie ja, wsłuchując się w ich głos, no później mogę zorganizować jakieś wspólne wyjścia, czy do opery, forum muzyki, czy do muzeów, czy nawet właśnie tę gimnastykę, wyjście na jakiś spacer. Ja słucham tego, co mówią seniorzy, czego potrzebują, i staram się wpisywać w te ich oczekiwania, właśnie realizując nasze zajęcia w klubie seniora.
0: Tu jeszcze pytanie do pani Klary o pani pasje i zainteresowania.
3: Tak jak patrzyłam, jak ksiądz nad nami się bardzo opiekuje, jak tego, to też bym chciała poprowadzić właśnie, czy jakieś wyjść na spacery, czy jakieś, bo mamy bardzo ładny park w Leśnicy koło zameczka, także też na kijki chodziłabym też z seniorami. Po parku, posiedzieć na ławeczce, porozmawiać, żeby nie były osoby samotne.
0: To bardzo ważne, co pani mówi.
3: Tak. Także bardzo, bardzo bym właśnie chciała tak pocieszyć niektóre osoby, żeby właśnie czuły się dobrze, żeby w tą depresję nie wpadały, jak są same, samotne, żeby nie wpadały w depresję.
0: A sposobnością do pozyskania takich kompetencji może być projekt prowadzony przez Wrocławskie Centrum Seniora, WCRS. To jest projekt pod nazwą Szkoła Liderów, polegający na tym, że kształci się, wyposaża w pewne kompetencje osoby, które potem prowadzą zajęcia, są liderami, uczą się bycia z drugim i dla drugiego, wsłuchują się w ich głos. Księże Przemku, chcielibyśmy podpytać o tą historię, bo ksiądz skończył taką Szkołę Liderów. Jak to się stało? I jakie były, księdza, wrażenia? Ile trwał taki projekt?
2: Tak, miałem tę przyjemność ukończyć Szkołę Liderów we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Kurs trwał kilka miesięcy. Tam zdobywaliśmy narzędzia do tego, żeby właśnie pracować z seniorami owocnie. Uczyliśmy się, w jaki sposób prowadzić te kluby seniora, jak przygotowywać też zajęcia, jak wsłuchiwać się w głos tych, z którymi będziemy pracować. Polecam tym, którzy chcieliby gdzieś tam w przyszłości taką pracę z seniorami nawiązać, czy na gruncie parafialnym, czy też świeckim, bo wiemy, że też wiele klubów świeckich jest, klubów seniora, i też pięknie funkcjonują. To zachęcam, żeby skorzystać z tej Szkoły Liderów, ukończyć ten kurs. Tam też udało mi się go ukończyć, pisząc projekt, i właśnie dzięki temu ten projekt mogę w parafii realizować, pracując z seniorkami. Aby zakończyć taką Szkołę Liderów, egzaminu końcowego nie ma, ale trzeba napisać właśnie projekt, czyli w ramach takiej pracy zaliczeniowej opisać swoje działania z seniorami. Ja taki projekt napisałem, tam uwzględniłem właśnie to, w jaki sposób będzie ten nasz klub seniora funkcjonować, w jakim miejscu, w ramach czasowych, jakie będą zajęcia. To wszystko tam zostało uwzględnione, no i ten projekt został oceniony bardzo pozytywnie. Dzięki temu też mogłem go wcielić w życie, realizując spotkania w naszej parafii.
4: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Przypominam, dzisiaj rozmawiamy o klubie seniora, który jest prowadzony przy parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Leśnicy w Wrocławiu. Z nami są ksiądz Przemek Pulnik oraz panie Bożena Szlark i Klara Szymańska. W Leśnicy jest już parę miejsc, ale jest też duże zapotrzebowanie, bo tak z tego, co już do tej pory wybrzmiało, że takim jednym z ważniejszych celów jest przeciwdziałanie samotności, izolacji osób starszych. Czy państwo byliście świadkami takich sytuacji? Jak w ogóle się żyje w Leśnicy? Czy tam mieszka dużo osób starszych, samotnych?
1: Tak, w Leśnicy mieszka sporo osób starszych, w tym część rzeczywiście samotnych. Pomysł na klub seniora właśnie zrodził się także z takiej potrzeby. Ja wcześniej byłem w Oleśnicy, w parafii świętego Jana Apostoła, teraz w Leśnicy. I podczas wizyt duszpasterskich, kiedy odwiedzamy wiele z osób starszych, samotnych, rozmawiamy z nimi, to właśnie usłyszałem takie głosy, że byłoby dobrze zorganizować taką przestrzeń, w której mogliby spotykać się seniorzy, czuliby się tam dobrze, bezpiecznie. I czasem to naprawdę wystarczy po prostu wspólnie usiąść przy herbacie, przy kawie, przy ciastku, porozmawiać, spędzić ten czas w bliskości i jest już to działanie takie no, integrujące w atmosferze życzliwości pobyć razem.
0: W jakim wieku są uczestniczki?
1: Najstarsza pani, nasza ukochana Helenka, którą serdecznie pozdrawiamy, w tym roku 98 lat kończy.
2: Jak mi się żyje w Leśnicy? Znaczy z Leśnicą jestem związana od urodzenia. Podziwiam Leśnicę za to, że rozwija się bardzo. W Leśnicy jest dla osób samotnych i seniorów, jest przepiękny zamek otoczony pięknym parkiem, gdzie są ławeczki, alejki piękne, taki stawek tam jest. Jest też są jakieś tam kawiarenki, gdzie sobie można usiąść, wypić kawkę i zjeść ciasteczko. Można sobie na tych ławeczkach z przyjemnością porozmawiać jedna z drugą, prawda, panie seniorki? Według mnie, no to takiego osamotnienia, jeżeli ktoś chce, no to po prostu jest klub seniora, spotykamy się tam i tam rozmawiamy po prostu ze sobą. W Leśnicy żyje mi się dobrze, tyle powiem. A, dojazdy jeszcze, tak właśnie. Komunikacja jest bardzo dobra. Bardzo dobra jest komunikacja.
0: A czy brakuje wam siłowni zewnętrznych?
2: Tak, brakuje basenu, ośrodka sportowo-rekreacyjnego takiego, miejsca parkingowe. Miejsca parkingowe też, tak.
0: No tam remonty cały czas się odbywają.
2: Remonty
0: i Dolnobrzeska.
2: Też właśnie tutaj te kamieniczki u nas, to powinny być właśnie odrestaurowane, bo one są piękne.
0: To dokąd musi pani jechać, jak chce pani skorzystać z basenu?
2: Na Nowy Dwór. Do Redeko.
0: No, to jest kawał drogi, nie?
2: To jest kawał, tak.
0: Pani Klaro, jak się pani mieszka?
3: Też mieszka się bardzo dobrze, bo powstała nowa pętla tramwajowa, że jest wszędzie może i autobusowa, że w każdym kierunku mogę dojechać. Dworzec WKF został wyremontowany, że blisko jest właśnie osobom samotnym dojechać do centrum Wrocławia. Jeszcze bym właśnie, żeby chodniki, żeby były remontowane, bo niektóre są właśnie...
0: Na przykład? Jakaś lokalizacja konkretna?
3: Tak, właśnie przy dworcu PKP. Tak, na ulicy Średkiej, ale tam już właśnie zaczynają właśnie remont. Powstało dużo nowych bloków, dużo osiedla. Powinno jak najwięcej być też ławeczek, żeby ludzie samotni mogli sobie posiedzieć, odpocząć sobie na świeżym powietrzu, a także trochę jest brak toalet. Bo na przykład na pętli tramwajowej autobusowej nie ma żadnej. Ludzie muszą aż do zameczka iść, albo gdzieś, na parafię, bliżej parafii, tam na Wolską. Mhm.
0: Także jest jeszcze co robić. Jest. Mam nadzieję, że odpowiednie osoby usłyszą ten apel. Chciałabym teraz odnieść się do współpracy różnych grup senioralnych w Leśnicy, bo z tego co wiem, to udaje wam się razem na przykład wyjeżdżać na wycieczki. Proszę nam o tym opowiedzieć.
3: Mamy dużo wycieczek. Mieliśmy wycieczkę do Warszawy z seniorami. Bardzo fajna była wycieczka.
0: Kiedy to było?
3: To było...
0: W tym roku?
3: Tak, w marcu. Koniec marca.
0: I jaki był cel tego wyjazdu?
3: Grób księdza Popiełuszki i Muzeum księdza Popiełuszki.
0: I to była inicjatywa księdza Przemysława?
1: Tak. No na mój pomysł właśnie seniorami, bo jechaliśmy w tygodniu. Większość to oczywiście byli seniorzy, ludzie niepracujący. Ale mieliśmy także ostatnio przy współpracy z klubem seniora w Zamku w Leśnicy wyjazd do Świdnicy, tam zwiedzaliśmy katedrę świdnicką, bardzo piękną, mieliśmy oprowadzanie z przewodnikiem, także byliśmy w tym kościele pokoju. Zwiedzaliśmy także w ramach tej wycieczki sztolnię w podziemnym mieście w Osówce. Byliśmy także w Krzyżowej, w tym centrum pojednania polsko-niemieckiego, także wycieczka bardzo udana. Także zapraszamy z pałacu, tam jest chór Ballada, zapraszamy panie z koncertami, już 3 razy u nas był koncert patriotyczny, teraz niedawno mieliśmy koncert wiosenny, pięknie panie śpiewają i także jest to wspólny czas integracji, wsłuchiwania się w te pieśni, a po koncercie zawsze nasze seniorki z klubu pieką pyszne ciasta, przygotowują kawę, herbatę, jest to także czas integracji, bycia razem.

0: Jakie plany na przyszłość? Co jeszcze przed nami? Bo pewnie pakiet pomysłów ma ksiądz Przemysław, ale i same uczestniczki, marzenia, jakieś projekty, już coś konkretnego państwo mają na myśli? Co by się paniom marzyło? Co by wam się przydało? Czy na pielgrzymki gdzieś chcielibyście, nie?
1: No oczywiście, tak. Wyjazd do Krzeszowa byłby też mile widziany. Na pielgrzymki też z chęcią byśmy jeździli, oczywiście.
2: Przed nami mamy także jeszcze wyprawę do Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, także na oprowadzanie z przewodnikiem. Chcielibyśmy, no nie wiem, czy to się uda jeszcze przed wakacjami, ale jeśli nie, to może po wakacjach. Chcielibyśmy także zorganizować wycieczkę, aby zwiedzić panoramę racławicką i nasze wrocławskie Muzeum Archidiecezjalne. Takie mamy plany, mamy nadzieję, że się uda.
0: To zapraszamy przy okazji na Katedralną 4.
2: No, na pewno wybrzmieć powinno to, że jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu wspaniałemu księdzu proboszczowi, księdzu Rafałowi, który jest człowiekiem bardzo serdecznym, bardzo życzliwym, otwartym i to także...
0: I udostępnia salkę.
2: No, to nie tylko. Nie dość, że udostępnia salkę, to przede wszystkim wspiera bardzo mocno działania naszego klubu. Klub powstał także z jego inicjatywy, bardzo za to mu dziękujemy, że jest proboszczem otwartym na seniorów i to da się odczuć.
0: Tak sobie myślę o darczyńcach też, bo inaczej jest w firmach, które mają budżety, które starają się o finansowanie zewnętrzne, a tutaj własnym sumptem wspólnie staracie się o te wyjścia, o różne inicjatywy. Czy jesteście też otwarci na darczyńców poprzez parafię?
1: Tak, tak, z miłą chęcią, tak, jakiegoś sponsora. I to byłby sponsor mile widziany, gdyby ktoś taki zechciał nas pomóc po prostu, bo tak naprawdę to jest nam tak troszkę ciężko się tak zorganizować bez tego dofinansowania jakiegoś takiego, prawda? Mhm. Są nieraz wyjazdy, gdzie naprawdę nas jako seniorów nie stać jest na taki wyjazd, bo wiadomo, że to są drogie koszty.
3: Właśnie ja już też organizowałam takie, jak pracowałam jeszcze, nie byłam jeszcze na emeryturze, też organizowałam dla dzieci biednych kolonie. Pracowałam w urzędzie celnym, także było dofinansowanie i to bardzo duże, że każdy mógł jechać sobie, nie płacąc nic.
0: No zawsze taki gest serca, gest dobroci okazuje się dużym wsparciem dla kogoś, kto na co dzień może nie mógłby sobie na to pozwolić.
3: Bardzo chętnie dawali właśnie, bardzo chętnie.
0: To można się przez parafię pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu Leśnicy kontaktować. Ulica Wolska, można podjechać na miejscu, na pewno ktoś zawsze będzie, a na pewno w poniedziałki od 15, kiedy odbywają się spotkania klubu seniora. Swojej strony internetowej, Facebooka nie macie, ale wiem, że harmonogram jest poprzez ogłoszenia parafialne. Zazwyczaj...
2: Tak, jak są jakieś wydarzenia, spotkania, to zawsze w ogłoszeniach parafialnych dajemy komunikat, bo jesteśmy też otwarci na wszystkich seniorów, nie tylko z naszej parafii, ale także i z całego Wrocławia. Jeśli ktoś z państwa ma taką chęć, potrzebę serca, to serdecznie zapraszamy, by dołączyć, by razem z nami współtworzyć Klub Seniora w Leśnicy.
0: Bardzo wam dziękujemy za spotkanie. Dzisiaj gośćmi Radia Rodzina byli ksiądz wikariusz Przemysław Pulnik.
2: Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
0: Pani Bożena Szlark.
1: Bardzo dziękuję.
0: I pani Klara Szymańska.
3: Bardzo dziękuję i też pozdrawiam.
0: Ja nazywam się Daria Detlaff. Do usłyszenia za tydzień.
4: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Eksner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Rodzina.

8 minut pozostało nam do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ja oczywiście już teraz zapraszam Was do wspólnej modlitwy, a my rozpoczynamy takie muzyczne przygotowania.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Prokuratura Krajowa podkreśla, jaki jest obecny status Zbigniewa Ziobry. Opozycja bije na alarm w sprawie finansów publicznych. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie, a dotyczy ono przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale prokuratura krajowa podkreśla dziś, że były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, mówi jej rzecznik Przemysław Nowak.
2: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
0: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości do dziś nie został rozpatrzony. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Alarm budżetowy ogłasza opozycja. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek twierdzi, że kryzys finansów państwa przekłada się na służbę zdrowia, rosnące bezrobocie wśród najmłodszych i sytuację rolników.
3: Mamy, proszę państwa, już ponad 2 biliony 335 miliardów złotych długu publicznego. On urósł tylko w ciągu tych 2 lat ponad rządów Platformy Obywatelskiej z poziomu biliona niecałych 700 miliardów złotych, a urośnie według przewidywań analityków jeszcze bardziej.
0: Dziś posłowie PiSu zaczynają kontrolę w 3 spółkach Skarbu Państwa. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z 3, które w tym tygodniu piszą uczniowie 8 klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
4: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
5: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
6: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
0: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, w środę wybrany język obcy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Radio Rodzina, już teraz czas na prognozę pogody. Tak patrzę się za okno i widzę, że słońce już wyszło nam zza chmur. Temperatura to 21 stopni na termometrach i w odczuciu również tyle mamy. Tak mniej więcej od godziny 16 synoptycy zapowiadają, że we Wrocławiu możemy spodziewać się opadów deszczu. Jutrzejszy dzień natomiast bez deszczu, ale też i troszkę chłodniejszy, do 15-16 stopni na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Reklama.
10: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
8: 15.26 już na zegarach. Witam was serdecznie. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie bardzo smaczna rozmowa. Rozmowa z Maciejem Kołą, organizatorem Gastromiasto, który opowie nam o rozpoczynającej się już w najbliższy piątek kolejnej edycji, kolejnej odsłonie tego wydarzenia. Ale powiem wam tylko tyle. Słuchajcie nas uważnie, bo po rozmowie będziemy mieli dla was vouchery na Gastromiasto. Także myślę, że warto zostać z nami do końca. No i już teraz rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Rodzina. Ania Rusowicz na naszej antenie, a za chwileczkę rozmowa Ilony Baran z Maciejem Kołą.

0: jesteś ty. 15.30 już na zegarach, a my oddajemy głosy Ilonie Baran i jej gościowi.
1: Gastromiasto 2026 już niedługo przed nami, a w studiu Radia Rodzina Maciej Koła, organizator. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przed nami największy w historii festiwal dobrego jedzenia, dobrego smaku i po prostu uczty kulinarnej.
2: Tak, rozrosło nam się to już niesłychanie i to dobrze. Jakościowo jest super. W tym sezonie we Wrocławiu blisko 140 wystawców, z czego restauracyjnych, czyli tych, na których nam najbardziej zależy, blisko 60 na jednej edycji. I potem rotacja, oni troszeczkę się będą zmieniali, ale rząd wielkości między 50 a 60 restauracji na każdej edycji.
1: 5 weekendów nad Odrą. Co będzie się działo w pierwszej edycji?
2: Startujemy 15 maja. Co będzie się działo? Tak jak wspomniałem, ponad 50 restauracji, z czego wrocławskich jest 90%, a około 10% przyjezdnych, na przykład z Krakowa czy z Katowic.
1: To pierwszy raz będzie tak, że przyjadą z innych miast na Gastromiasto, czy już to było?
2: Było, ale nie na taką skalę, bo na przykład przyjeżdża do nas z Krakowa restauracja z przewodnika Michelin, a to już jest naprawdę wydarzenie, która ma gwiazdkę, więc to takich rzeczy jeszcze nie było. Do tego Dolnośląscy Winiarze, to klasyka, oni tutaj przyjeżdżają do nas za każdym razem. Też z Urzędem Marszałkowskim robimy strefę produktów regionalnych, gdzie ponad 20 producentów żywności typu oleje, miody, kiszonki będzie się wystawiało, więc dlatego ta liczba już blisko 140 wystawców jedzeniowych nam się zrobiła.
1: Pierwszej edycji, jakie nowości się pojawią? Jakie smaki będziemy mogli skosztować?
2: W pierwszej edycji jest dużo smaków, które możemy kojarzyć, bo na przykład wymienię ramen, ale będzie to całkiem nowa, świeża restauracja Kochana Sushi, bardzo popularna, ale niestety na południu Wrocławia, gdzie ciężko dojechać, a tu przyjeżdża na bulwar i wszyscy będą mogli spróbować tych ramenów. Chłopcy z Kochana robią to naprawdę autentycznie i wszyscy znają. Mówią, że to jest najlepszy ramen, jaki we Wrocławiu można spróbować, ale nie tylko to, pastrami, czyli peklowana wołowina, nagradzana w Europie, kanapka od pastrami Summer będzie też do spróbowania. Z Katowic przyjeżdża tacosownia, czyli meksykańska restauracja, która serwuje tacosy, też warto spróbować, bo tacosy we Wrocławiu są może w dwóch, trzech miejscach. Tutaj zobaczymy, jak to robią w Katowicach, bardzo uznana restauracja katowicka. Tak jak wspomniałem, z Krakowa też przyjeżdżają restauracje. W czerwcu będzie to restauracja z przewodnika Michelin, a teraz inna krakowska z rakletem, z ostrygami, z serami.
1: Każdy weekend ma mieć swój własny rytm. Jaki będzie rytm najbliższego weekendu?
2: Każdy weekend ma ogólnie podobny rytm, czyli mamy odkrywać smaki, mamy chodzić,
1: tak,
2: patrzeć,
1: to wspólny mianownik.
2: Co tam jest do zaoferowania u każdego wystawcy, bo ci wystawcy zmieniają menu. To jest tak, że jeżeli mamy daną restaurację w maju, to w czerwcu ona będzie chciała coś zmienić i to będzie trochę inne menu. Majowy rytm jest taki, że w końcu nam się skończyła, mam nadzieję, na dobre zima i ta wiosna taka pochmurna i w końcu możemy spragnieni plenerów i ciepła i słońca wyjść razem i sobie posiedzieć na trawie. Więc to będzie takie otwarcie sezonu, zawsze takie odświętne, bo zima w tym roku bardzo nam się dłużyła.
1: Oprócz dobrego jedzenia będziemy mogli jeszcze skorzystać z chilloutu, z widokiem na Odrę. I co tam będzie można jeszcze porobić?
2: Najważniejsze właśnie w Gastromiasto jest to, żeby przyjść i odpocząć sobie, pocieszyć się naszym miastem, popatrzeć sobie na piękny widok Ostrowa Tumskiego, na łódki, które pływają po Odrze. To jest dobry moment, żeby nawet pójść pozwiedzać, bo niedaleko jest przecież Ostrów Tumski wspomniany, czy Hala Targowa, Panorama Racławicka, a nawet Rynek, Muzeum Narodowe, to jesteśmy w środku tego. Fajne jest też, myślę, godne polecenia skorzystanie z rejsów statkami, bo wszyscy armatorzy wychodzą na chodnik, zapraszają do swoich statków, czy to katamaranów, czy dwupokładowych statków, takich większych, wycieczkowych. Myślę, że to jest super czas, bo chyba rzadko mamy okazję przyjechać do centrum i poczuć się jak turysta we własnym mieście. A to jest taki moment. Strefy dla dzieci będą też, 3 strefy dla dzieci. Muzyka, cały czas muzyka na żywo. DJ-e będą grali spokojną muzykę. To nie taką do końca do tańczenia. Jak ktoś chce, to może potańczyć rzeczywiście.
1: Do
2: kotleta. Ale nie, bo też nie do kotleta. To są fajni DJ-e wrocławscy z dobrych klubów, ale mają, są ukierunkowani ukierunkowanie na to, żeby grać muzykę tła taką spokojną, żeby sobie odpoczywać. Ja podkreślam, najważniejsze jest to, nie szukajmy, ja bym nie szukał tutaj w Gastromiasto tego, żeby jakiś mieć tam specjalny program, według którego spędzamy tam czas. To ma być czas przyjścia z rodziną, ze znajomymi, poodkrywania jedzenia wrocławskiego. Każdy może sobie wybrać coś innego. Nawet przychodzimy z żoną, mężem, dziećmi i każdy może wybrać inny rodzaj kuchni. Hinduskie, drugi polskie, trzeci włoskie i siadamy razem i jemy w takiej niezobowiązującej, lekkiej atmosferze i odpoczywamy. Tam po 2-3 godziny możemy sobie leżeć na leżakach.
1: Zapowiadacie się jako najmocniejszy sezon w historii. Dlaczego?
2: Dlatego, że nigdy do tej pory nie mieliśmy tak dużej ilości wystawców i zainteresowanie branży gastronomicznej naszej, wrocławskiej, nigdy nie było tak duże. Ponad 30 debiutów, czyli restauracji i też piekarni, kawiarni, które do tej pory nie występowały na Gastromiasto, będą. Odzew był, i to nawet odzew, to nie wysyłaliśmy żadnego hasła, nie krzyczyliśmy, że zapraszamy. Sami wszyscy się do nas zgłaszali, bo widzą, że to jest fajny event, że bardzo dużo popularnością się cieszy wśród wrocławian i sami się już teraz do nas zgłaszają. To jest piękne, bo wcześniej musieliśmy namawiać, musieliśmy tłumaczyć, na czym to polega. Teraz ta impreza już jest tak duża i tak jakościowa, że restauratorzy do nas piszą sami.
1: To przypomnijmy na koniec, w jakich 5 terminach odbędzie się w tym roku Gastromiasto.
2: Najważniejsze jest to, że odbywa się w 15, 16, 17 maja, czyli za tydzień w weekend. Zawsze od piątku do niedzieli. W piątki od 16, a w niedzielę, w sobotę i w niedzielę od 12 po południu, czyli dosyć wcześnie. Potem 19-21 czerwca, potem za miesiąc 10-12 lipca, potem za półtora miesiąca 21-23 sierpnia i zamykamy sezon 11-13 września, czyli w 4 miesiące 5 imprez.
1: O Gastromiasto opowiadał organizator Maciej Koła. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

Powiem wam, że tak smacznie się zrobiło, że ja aż tutaj czuję zapachy tych potraw. No i tak jak zapowiadałam, mamy dla was vouchery na Gastro Miasto, a jedyne co trzeba zrobić, to po prostu odpowiedzieć na pytanie, jakie jest najdziwniejsze danie, jakie jedliście. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, a treść wiadomości poprzedźcie słowem rodzina. Raz jeszcze przypomnę pytanie, jakie jest najdziwniejsze danie, jakie jedliście? 7148, poprzedzamy słowem rodzina i wysyłamy taką wiadomość.

0: Mamy już kilka smakowitych odpowiedzi, ale czekamy na kolejne, bo w końcu mamy dla Was vouchery na Gastromiasto. Słuchajcie, jeden z naszych słuchaczy pisze tak. Najdziwniejsze danie, jakie jadłem, to kotleciki smażone w panierce zrobione z muszczków drobiowych. No brzmi to bardzo ciekawie, bardzo oryginalnie. No i powiem szczerze, że nie wiem, czy sama bym się na to skusiła, aczkolwiek zapytamy naszą słuchaczkę o ten smak, ale to dopiero za jakiś czas. Jeżeli chcecie wziąć udział i zdobyć vouchery na Gastromiasto, bardzo serdecznie zapraszam. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jakie jest najdziwniejsze danie, jakie jedliście. 7148, na ten numer wysyłamy wiadomości SMS-owe i pamiętajcie, by poprzedzić je słowem rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

To była Natalia Kukulska na antenie Radia Rodzina. Ja chciałam już powiedzieć o tym, że o 16.10 zapraszam Was na audycję Rodzic ma moc. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o momencie w życiu rodziny, kiedy pojawia się w niej rodzeństwo, a gośćmi Judyty Exner będą Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta systemowy, a także Zuzanna Kociuga, założycielka fundacji Mamy Teatr i co ważniejsze dla tej audycji, mama 7-letniego Ziemowita i rocznego Jacka. Powiemy o tym m.in., co najczęściej zmienia się w rodzinie, gdy pojawia się drugie dziecko, co się wtedy dzieje, jak reagować na różne scenariusze. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Judyty Exner.

0: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Polska skarga do Trybunału Sprawiedliwości na umowę wspólnoty z Mercosurem. W ciężkim stanie jest żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj uległ wypadkowi. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd, a obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować po Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości na umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Rząd wskazuje, że napływ tańszych produktów z Ameryki Południowej może być niekorzystny dla polskiego i europejskiego rolnictwa. O wysłaniu skargi poinformował w mediach społecznościowych Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
1: Polska jako jedyny kraj członkowski złożyła skargę do TSUE dotyczącą umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Złożyliśmy dodatkowo wniosek o wstrzymanie wykonania tymczasowego tej umowy.
0: Wcześniej o skargę na umowę apelowała parlamentarna opozycja i prezydent.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Radni miejscy z Rudy Śląskiej zapelemy do premiera o podjęcie pilnych działań w związku z aktualną sytuacją w branży hutniczej. Przedstawiciele ruskiego samorządu byli jednogłośni w tej sprawie. To wspólny głos władz samorządowych miasta, radnych oraz prezydenta miasta Michała Pirończyka.
3: Zwracamy uwagę razem z przedstawicielami załogi spółek hutniczych, czyli Huty Pokój, Huty Pokój Profile i Huty Pokój Konstrukcje, na temat dalszego rozwoju i funkcjonowania hutnictwa w naszym mieście. Plany są pieniądze dedykowane. Niemniej potrzeba wiążących decyzji podjętych na szczeblu ministerialnym. No i o to apelujemy.
0: Jak podkreśla prezydent, sytuacja ruskich zakładów wymaga natychmiastowej reakcji rządu, odblokowania środków na inwestycje oraz ochrony rynku przed nieuczciwą konkurencją. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo czterodniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie dwóch żużlowców, w tym Budniak, zczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia. Upadł na tor, a do parku maszyny wrócił w karetce.
4: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy 21 stopni w dalszym ciągu na termometrach. Zachmurzenie jest spore, chociaż momentami niebo nam się przejaśnia. Dzisiejszej nocy i dzisiejszego wieczoru możemy spodziewać się opadów deszczu, takich przejściowych. Natomiast jutrzejszy dzień raczej bez opadów, ale zachmurzenie w dalszym ciągu będzie spore, choć momentami będzie wychodziło z zachmur słońce.
5: Reklama.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Dziewica, Matka, Królowa. Spotkania z Maryją w tradycji i historii. To wspólne dzieło Michaela O'Neilla, znanego jako Łowca Cudów, oraz teologa doktora Roberta Fastigiego. Publikacja ta stanowi szczegółowy przewodnik po 10 najważniejszych objawieniach maryjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Autorzy analizują w niej historyczne i duchowe aspekty wizji z takich miejsc jak Fatima, Lourdes, Guadalupe czy rwandyjskie Kibeho. Każdy rozdział łączy rzetelną wiedzę badawczą z przesłaniem nadziei i miłości, jakie Maryja kieruje do współczesnego świata. Publikacja wyjaśnia również znaczenie tytułów nadawanych Matce Bożej oraz ich zakorzenienie w chrześcijańskiej tradycji na przestrzeni wieków. Książka do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witam Was serdecznie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie nowa audycja nasza radiowa Rodzic ma moc, czyli nowy cykl o rodzicielstwie widzianym z wielu perspektyw. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o momencie w życiu rodziny, kiedy pojawia się w niej rodzeństwo, a gośćmi Judyty Exner będą Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta systemowy oraz Zuzanna Kociuga, założycielka Fundacji Mamy Teatr i mama 7-letniego Ziemowita i rocznego Jacka. W imieniu Judyty Exner bardzo serdecznie zapraszam na audycję Rodzic ma moc.

0: 16.10 już na zegarach, a więc oddajemy głos Judycie Exner i jej gościom. Rozpoczynamy audycję Rodzic ma moc.
1: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu są dzisiaj Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta rodzinny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Zuzanna Kociuga, założycielka fundacji Mamy Teatr, a co ważniejsze dla tej audycji, mama dwóch chłopców, 7-letniego Ziemowita i rocznego Jacka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to jest w rodzinie, kiedy pojawia się rodzeństwo. Czy można w jakiś sposób się do tego przygotować, a jeśli tak, to w jaki sposób? Pierwsze pytanie. Co najczęściej zmienia się w rodzinie, gdy pojawia się drugie dziecko, zarówno z perspektywy psychologicznej, jak i praktycznej?
3: No ja myślę, że różne są scenariusze i najczęściej pojawia się taka zazdrość ze strony tego pierwszego dziecka, ale nie zawsze, czasami jest to też taka radość. A z perspektywy rodziców, no to dużo zależy od doświadczenia związanego z pierwszym dzieckiem, bo zazwyczaj rodzice spodziewają się podobnych doświadczeń, a więc jest wtedy albo radość przeważająca, albo obawa. Tak czy inaczej myślę, że zawsze jakaś radość jest i najlepiej jest, kiedy ten bilans, można powiedzieć, zysków i strat jest dodatni i kiedy tej radości jest jak najwięcej. Na razie powiem tak ogólnie, bo mamy tutaj specjalistkę od praktyki, także myślę, że tutaj więcej powie.
2: Właśnie, Zuzanno, co się zmieniło w twojej rodzinie, gdy pojawiło się drugie dziecko?
4: W mojej rodzinie zmieniło się wiele. Przede wszystkim skurczył się czas. Tego czasu było, jest mniej dla nas jako mnie mamy, kobiety, dla mojego męża, mężczyzny, dla naszych zawodowych przestrzeni i dla pasji, bo już dzielimy ten czas nie tylko na jednego syna, ale dwóch, więc to się bardzo, bardzo zmieniło. No i ten pierwszy etap roku, który właśnie skończyliśmy, gdzie wyszliśmy już z niemowlęctwa, z tego etapu to był bardzo intensywny i nasz starszak nie poszedł w odstawkę, ale więcej czasu, wydaje mi się, że spędziliśmy z naszym mniejszym synkiem, ale o tym jeszcze opowiem, więc na pewno czas. Druga rzecz to w sumie pojawiła się taka duma, że jesteśmy rodzicami dwójki dzieci. Jesteśmy w większym wyzwaniu, tak to poczuliśmy, ja to tak poczułam, że jest dwójka osób, które stworzyliśmy i dla mnie to jest też takie trochę też wzruszające i metafizyczne, może duchowe, że stworzyliśmy dwójkę osób, więc to też się zmieniło, oprócz tego, że o wiele mniej czasu jest na wszystko.
2: A słuchajcie, czy jest idealny moment na pojawienie się rodzeństwa?
4: Nie ma idealnego momentu, proszę państwa, wszyscy to wiemy. Ale myślę, że takim ważnym punktem, takim ważnym momentem jest to, kiedy rodzice poczują, że to jest dobry moment, mama poczuje, że ma siły na kolejną ciążę, na kolejny poród. No,

0: na kolejne nieprzespane noce lub przespane, tego życzymy. Więc chyba ten idealny moment to jest wtedy, kiedy zdecydujemy, że to jest ten moment na poszerzenie rodziny.
1: Z perspektywy psychologii mamy kilka takich wyznaczników i ten idealny moment to jest jakiś kolejny etap rozwoju rodziny tak zwanego. I tak sobie myślę, że ten pierwszy etap rozwoju rodziny to jest właśnie ta faza małżeństwa bez dzieci i tam mamy takich kilka zadań. Oczywiście mówię z perspektywy psychologii rozwojowej i z perspektywy psychologii rodziny. I te pierwsze zadania dla małżonków to będzie jakieś określenie takich w ogóle przeżycie wspólnego doświadczenia. To wiele młodych małżeństw ma takie różne dylematy, czy właśnie już starać się o dzieci, czy jeszcze gdzieś na przykład pojeździć sobie po świecie, popodróżować. No i mówi się właśnie, zaleca się, żeby tego wspólnego doświadczenia było sporo. Sporo nie chodzi o to, żeby jakoś długo czekać, tylko sporo, żeby na początku skupić się na tym, żeby się sobą nacieszyć. To jest takie powiedzmy zalecenie gdzieś tam w psychologii rozwojowej. I tam też będzie kilka takich dodatkowych zadań. Na przykład oprócz tego, że się sobą nacieszyć, to trochę się nauczyć tej drugiej osoby. Tam trzeba będzie się też dostosować. Jest taki kryzys u każdego z współmałżonków pomiędzy tym, co przeżywamy razem, a co osobno. Czyli to jest taki tak zwany kryzys takiej powiedzmy zależności od drugiej osoby i kryzys indywidualności. Trzeba sobie z tym jakoś poradzić, znaleźć, no nie wiem, czy złoty środek będzie po środku, ale jakieś rozwiązania wspólne. Takim też ważnym etapem, czy zadaniem w tym etapie będzie odcięcie pępowiny od naszych rodziców. To takie hasło, ale mam na myśli to, że te decyzje podejmowane są jednak w odniesieniu do naszego nowego małżeństwa wszystkie. Znamy takie sytuacje pewnie wśród znajomych, czy nie tylko, może z własnego też doświadczenia, kiedy jest jakaś chęć ucieczki, czy porozmawiania z mamą, albo z tatą o tym, co tam nasz partner czy partnerka wyczyniają, to odcięcie pępowiny będzie polegało, że jednak się będziemy skupiać bardziej do środka i tam będzie centrum zarządzania tej naszej przyszłej rodziny w małżeństwie, dlatego no tak ta psychologia poznawcza na to jakoś no, zachęca czy zwraca uwagę. Tam będzie też jakaś renegocjacja wyobrażeń o związku, to jeszcze się później podzieje oczywiście na każdym etapie, ale już jak znamy partnera i nie jest on taki powiedzmy wyidealizowany, no to już wtedy no, musimy jakoś sobie sami, najlepiej wspólnie renegocjować te wyobrażenia z tym, co jest realnie. No zadbanie o te trzy sfery, to mówimy, to też jest myślę uproszczone, no, ale jakoś tak w teorii wpisane o tą sferę intymną. Chodzi właśnie o rozmowy, o taką relację przyjacielską, o sferę też namiętności oczywiście w tym czasie szczególnie. No i o tą sferę zaangażowania, czyli podjęcia się jakiejś odpowiedzialności i decyzji. I można powiedzieć oczywiście tak podręcznikowo, że jeżeli przeszliśmy te etapy, tak, czy o to wszystko zadbaliśmy, to wtedy możemy sobie zrobić taki bilans zysków i strat i jeżeli te zyski będą przeważały, to znaczy, że jesteśmy gotowi. To wszystko jest teoria.
0: Bardzo ciekawe.
1: Tak, ale jest, może być przydatna w małżeństwie, zwłaszcza dla par, które jeszcze nie mają dzieci, jak te, które już mają dzieci, to zawsze można gdzieś tam wrócić do tych etapów.
2: No dobrze, ale teraz jesteśmy w tej rozmowie w momencie, kiedy wiemy, że pojawi się już rodzeństwo.
0: Już jest.
2: I jak tak. I kiedy powiedzieć starszemu dziecku, że właśnie będzie z nami ktoś jeszcze?
0: Nie ma chyba takiego dobrego momentu, idealnego. Też bym jakoś z własnego doświadczenia próbuję też unikać jakichś dążenia do ideałów, bo to może być dużo przeszkodów w rodzicielstwie. A jeśli chodzi o taki moment, kiedy powiedzieć dziecku pierwszemu, że będzie drugie, to wydaje mi się, że to trzeba po prostu wyczuć. Nie ma jakiejś takiej recepty. Z mojego praktycznego punktu widzenia to po prostu kiedy już wiedzieliśmy, że akurat moja ciąża jest bezpieczna i wszystko będzie dobrze, to wtedy się podzieliliśmy. Aha, i to jest ważne, teraz mi się przypomniało, że zadbaliśmy o to, żeby ziemowit dowiedział się pierwszy, bo on z nami, wiecie, tworzy tą podstawową komórkę rodzinną i chcieliśmy, żeby to on wiedział jako pierwszy, a nie dowiedział się na przykład od babci, od koleżanki, sąsiadki i tak dalej, i tak dalej. Więc to wydaje mi się, że ważne, żeby traktować swoje dzieci, no to jest pewnie niby jasne, ale jak ludzi w swoim też rodzicielstwie, kierować się szacunkiem do nich jako do oczywiście osób, które się kształtują, aczkolwiek są ludźmi malutkimi, ale ludźmi. To jest akurat w moim macierzyństwie i naszym rodzicielstwie jest ważne.
2: A z perspektywy psychologa, czy jest taki idealny moment na rozmowę tego typu?
1: Tutaj też bym polegał na doświadczeniu rodziców, że każdy z rodziców bardzo dobrze zna swoje dziecko i myślę, że Że dobrym momentem jest ten moment, gdzie już widać, gdzie się tego nie da ukryć. To już jest ten dobry, najpóźniejszy moment, żeby powiedzieć o tym dziecku. Też tak różne scenariusze sobie próbuję przypomnieć czy wyobrazić, że nieraz właśnie jest taka obawa też o bezpieczeństwo ciąży, taka nawet w tle nienazwana, że a co jak na przykład utracimy to dziecko i co jak powiemy starszemu, a potem będzie utrata, czy to nie będzie zbyt obciążające. Dużo może być jakichś takich lęków, które nas będą jakby trochę blokować, żeby tego dziecka tam nie angażować. No i tutaj też możemy się nad tym zastanowić, najpierw jakoś sami sobie z tymi lękami w cudzysłowie poradzić, no, porozmawiać właśnie znowu w małżeństwie i tam ustalić, nie, w jaki sposób to mówimy, w jaki sposób informujemy, no bo my chcemy, to jest zupełnie naturalne, chcemy przekazywać radosną informację, taką no wolną od lęków, chcemy też, żeby dziecko żyło w takiej radości i szczęściu i myślę, że to jest też taki dobry moment, że no już widać, już wiadomo, więc dziecko same by zaczęło za niedługo pytać, nie? I też, no pewnie o tym jeszcze powiemy, ale myślę sobie, że czasem nie tyle ważny jest moment, ale sposób, w jaki to powiemy.
2: To myślę, że też musi to być dostosowane do wieku dziecka na
0: tak,
2: pewno.
0: Tak, a moim zdaniem, obojętnie jaki wiek, warto zadbać o tą podmiotowość dziecka. Nasz pierwszy syn, córka nie idą w odstawkę i nasz świat krąży tylko wokół dzidziusia w brzuchu, tylko ty jesteś ważny po prostu, jako najstarszy, jako nasze najstarsze dziecko jesteś ważny i chcieliśmy się z tobą tym podzielić. I wydaje mi się, że też takie nastawienie rodziców do tego dziecka, myślę, że na pewno będzie procentować takie traktowanie dziecka jako właśnie osobę, potem bardzo procentuje w przyszłości i w bliższej, i w dalszej, to też polecam.
3: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Czy warto angażować starsze dziecko w przygotowania na pojawienie się rodzeństwa? Na przykład, nie wiem, wybór ubranek, umeblowanie pokoju i tak dalej?
3: Tak, myślę, że to jest mega super, żeby angażować. Jeśli dziecko chce, bo może nie będzie chciało, ale tak, myślę, że ogólnie dzieci chcą współpracować, więc myślę, że to będzie, może być też świetny sposób na spędzanie razem czasu. I też w takiej, to myślę, że może kolega więcej powie, ale w takiej książce pod tytułem Rodzeństwo bez rywalizacji, była tam taka metafora, że nowe dziecko jest jak, może kontrowersyjne, ale gdyby do twojego domu miała przyjść druga żona albo drugi mąż, jak ty byś się wtedy czuł? I więc ta sytuacja, to porównanie kieruje nas do tego, żeby być bardzo uważnym w stosunku do tego pierwszego dziecka i bardzo uważnie i z takim szacunkiem kierować się do niego, jak chcemy właśnie i informować go, że przyjdzie nowy członek do naszej rodziny i jeśli robimy kolejne kroki związane właśnie z nowym dzieckiem i jeśli na przykład przekazujemy ubranka po starszaku dla młodszego, no to właśnie spytać się go, czy mogę przekazać twoje ubrania właśnie Dzidzi, bo będą jej potrzebne, spytać się go o zgodę, to wtedy nasze dziecko też poczuje, że no tak, jestem ważny i ktoś na mnie zwraca uwagę i to rzeczywiście były moje ubrania i teraz mogę je przekazać dalej. Warto pomyśleć, jak ja bym się czuł w takiej sytuacji, gdyby ktoś nagle przekazał wszystkie moje rzeczy nagle drugiemu dziecku i po prostu nawet mnie nie pytał o zgodę i tylko według swojego planu. Więc takie, wiecie, niuanse a tworzą naszą codzienność.
2: No właśnie, a z perspektywy psychologa, co zrobić, kiedy dziecko nie cieszy się z tej wiadomości o tym, że będzie miało rodzeństwo?
4: Jeżeli wcześniej postaramy się też zadbać o to, żeby przygotować dziecko, to zmniejszamy sobie prawdopodobieństwo takiej sytuacji. Możemy się zastanowić nad tym, jaką możemy rolę przypisać dziecku, to znaczy jak ono ma myśleć o tym, jak się w tym odnaleźć, bo jeżeli my nie nazwiemy, to też oczywiście od wieku dziecka zależy, a i od wielu innych czynników i różnych przekazów, na przykład z rodzin pochodzenia naszych. W każdym razie chodzi o to, żeby jakąś taką rolę dziecku nadać. Myślę tutaj trochę o starszym rodzeństwie, na przykład w wieku szkolnym, że no ty będziesz starszym bratem, tak, albo starszą siostrą i zapytać się właśnie, jak się w tym czujesz, jak się z tym odnajdujesz. Myślę, że zdecydowanie na większość dzieci cieszy się z tego, że będą takim jakby przykładem dla młodszego rodzeństwa, że może jakimś autorytetem, to więc też można o tym powiedzieć. No, trudno jest na pewno, jeżeli jest mniejsza różnica wieku, tak sobie myślę o takich sytuacjach, gdzie no, wcześniejsze dziecko tak, ma na przykład 2 lata, no to jest jeszcze taki wiek, że dziecko nie oddziela siebie od mamy, to znaczy, że rozumie siebie i świat jako jest z mamą w swoim rozumieniu jako jedno, czyli mama do mnie należy, jest jednocześnie jakby mną. To takie może trudne dla nas do wyobrażenia, ale mniej więcej w taki sposób dziecko funkcjonuje, więc zabranie mamy przez kogoś innego jest naprawdę ogromną traumą, może być ogromną traumą dla dziecka. No i tutaj też wtedy warto zadbać o to, tylko to wszystko jest myślę takie trudne, bo jakbyśmy sobie pewnie wyobrazili, niektórzy właśnie rodzice, to z doświadczenia własnego, ale czasami to wygląda tak, jakby się było na jakimś froncie, tak, że trzeba gasić pożary i tam, gdzie to w ogóle jeszcze zadbać o tą podmiotowość, a to jest tak właśnie bardzo istotne, jak tutaj Zuzia powiedziałaś, że podmiotowość dziecka, czyli zawsze będziemy się starali spojrzeć z jego poziomu, z jego perspektywy na tą sytuację. Więc jeżeli dziecko no, na przykład, nie wiem, jest zazdrosne, bije, czy no, jest taka rywalizacja, że jak trzymamy dziecko, to już to drugie podbiega i zaczyna uderzać albo nas ciągnąć tam za, albo się wspinać, to ważne jest nie tyle, żeby właśnie tego najlepiej nie robić, żeby nie zaprzeczać temu dziecku, nie rób tak, możemy wpaść w taką no, niefajną rolę, albo wrzucić taką niefajną rolę tego starszego dziecka, to jest też taka pułapka poznawcza, czy błąd poznawczy, że starsze rodzeństwo, mimo że na przykład jest tylko różnica wieku 2 lat, jakbyśmy sobie porównali później na przestrzeni życia, jak traktowaliśmy starszego i młodszego, to się okazuje, że jak ten miał 2 lata, no to już go traktowaliśmy trochę jak 5-latka, a tego drugiego w wieku 2 lat cały czas był tym takim nowonarodzonym. Bardzo duże są różnice różnicę wtedy, nie? Więc to warto też zastanawiać się nad takimi pułapkami poznawczymi, żeby nie wpadać. Jeszcze tak lądując już trochę, to myślę, że w ogóle to wszystko jest pomiędzy takim, to jest takie kontinuum pomiędzy dwoma skrajnymi punktami i jeden skrajny punkt to będzie no, takie porzucenie tego drugiego dziecka, a drugi skrajny punkt to będzie parentyfikacja, czyli takie pełne zaangażowanie i nadanie pełnej odpowiedzialności im starszemu rodzeństwu. Pomiędzy tymi dwoma biegunami jest cała przestrzeń do zagospodarowania i tam myślę, że to jest takie trochę do kombinowania dla rodziców, nie? Żebyśmy nie wpadli w to, a tam pomiędzy tym jest bezpiecznie.
3: Właśnie słyszałam ostatnio taki fajny sposób, że jeśli właśnie dziecko zrobiło coś nie tak, zbiło, czy właśnie wchodzi na starszaka, na starszaka albo na młodszego, można powiedzieć mu, zrób to jeszcze raz. Czyli wierzyć w dobre intencje dziecka. To Jasper Juhl też mówił, że dziecko chce zawsze współpracować, a jeśli robi właśnie coś złego, co my uważamy za złe, to jest jakiś komunikat do nas, że mu jest czymś niedobrze, że może woła o pomoc, że może coś się takiego dzieje, co jest dla niego po prostu za trudne, bo ma tylko 2 latka albo ma tylko 4 latka. Dopiero jest 4 lata na tej ziemi i nie wymagajmy od niego, że będzie dorosłym, który jest, nie wiem, 27-letnim człowiekiem i podejmuje swoje decyzje.
2: W kontekście zazdrości albo takich trudnych dla nas rodziców zachowań, jak rozmawiać z dzieckiem o tych trudnych emocjach, które przeżywamy, które ono przeżywa, tak, żeby czuło się wysłuchane?
3: Właśnie to jest męczące bardzo w rodzicielstwie, że wiecie, że my musimy nie tylko ze swoimi tutaj emocjami sobie radzić, wychowywać siebie na nowo, za pomocą książek, podcastów czy na terapiach, ale także musimy wychowywać nasze dzieci, więc jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wychowuje i siebie, i nasze dzieci. Jeśli chodzi o nasze dzieci i ich trudne emocje, to po prostu najważniejsze jest, żeby nie zaprzeczać i dać mu tą przestrzeń do wyrażenia tej emocji, a czasem postawić już też tą granicę, że czujesz, że jesteś smutny, że jest to dla ciebie trudne, ale zrobimy teraz to i to. I jako rodzic, lider podjąć decyzję, żeby nie zostawiać tych decyzji dziecku. Chyba, że jest na to przestrzeń i jesteśmy, nie wiem, w parku, mamy dużo czasu, jest luz. Wtedy jest, mi się wydaje, dobry moment, żeby dziecko podjęło jakąś decyzję. Ale właśnie być dobrym rodzicem to być liderem też w tej naszej rodzinie.
4: No, nic mądrzejszego na pewno nie dodam, ale tak sobie myślę, że możemy mieć takie poczucie tego poprzedniego pokolenia, że tam było dużo takiego pozostawienia dzieci samych sobie. My też jeszcze pamiętamy pewnie ze swoich takich przedszkolnych i wcześniejszych lat, że no, tych rodziców właściwie nie było. Gdzieś tam dopiero wieczorem na przykład sobie biegaliśmy tam po jakichś placach zabaw, osiedlach, po kolegach, dzieci, rodzice, nie? W ogóle, a teraz już mamy tak, że wyobrazić sobie, żeby dziecko w wieku przedszkolnym gdzieś bez rodziców było, no to już jakaś jest no, niebieska karta co najmniej. No i... Więc jest zupełnie inne podejście do wychowania. Trochę tak czasami sobie myślę, że takie odbicie, to takie naturalne jest, że jeżeli czegoś jest za dużo, to później jak to naprawiamy, to przechodzimy na chwilę w taką drugą skrajność i wydaje mi się, że teraz już się to zaczyna trochę tak prostować, ale jeszcze z, nie wiem, może z 10 lat temu, czy 20, było takie no, silne, że tak powiem, nurty w rodzicielstwie, do takiego tak zwanego bezstresowego wychowania, to oczywiście są takie hasła, ale chodziło o to, żeby o tych emocjach mówić i żeby je zaopiekować, te emocje, i to same w sobie jest bardzo dobre, myślę, to podejście, żeby przyjąć to, co dziecko przeżywa, żeby jakoś się tymi emocjami zaopiekować. Natomiast tej drugiej nogi wymagań wcale nie musimy odcinać, nie? Czyli myślę sobie, że właśnie z jednej strony przyjąć dziecko takie, jakie jest, to, co przeżywa, nazwać, też zwrócić, mówić, że się złości, widzę, że jesteś wściekły, że możesz, nie? No, rodzice też się wściekamy, to czemu ty nie możesz? Ale że też staramy się jakoś nad tymi emocjami panować w różnych sytuacjach, nie? Czyli widzę, że teraz jesteś wściekły, ale wiesz co, no, może to zrobimy tak i tak, jakieś rozwiązanie, nie? Nie, że od razu, bo czasami te emocje są rzeczywiście na zbyt dużym poziomie. W każdym razie tak sobie myślę w takich poszukiwaniach właśnie rodzicielskich, że dobrze jest te emocje przyjąć, ale też jakoś wyznaczyć te granice, w której my się poruszamy w tych trudnych emocjach.
3: Mi pomagają też takie dwie rzeczy w moim macierzyństwie, że jeśli mój starszak ma taką silną emocję, na przykład po szkole, no to on przez nią przechodzi jak przez tunel. Ja jeśli jestem w dobrej kondycji, to staram się po prostu mu w tym towarzyszyć. I potem ta emocja po prostu u niego mija i idzie się bawić. I tak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, że łatwiej mi jest, jak ja zamykam ten temat. Czyli mówię, dobrze, on miał wielkie uczucie złości, albo wielkie uczucie złości na mnie. Był zły, dobrze, teraz nie jest. Okej, lecimy dalej z życiem, jestem super mamą. I to myślę, wydaje, że jest dobre, żeby lecieć dalej z życiem, że zamykać te tematy. Dobra, było się wydarzyło, zła rzecz się wydarzyła, albo bardzo ciężka dla nas. I właśnie trochę znaleźć też w tym wszystkim siebie, rodzica. Co ja teraz jakby w tym wszystkim czuję? Może potrzeba też, żebym zadbała o siebie. Więc myślę, że tak, że zrobić ten wdech, wydech, czego ja teraz, co by mi pomogło towarzyszyć mojemu dziecku w tej trudnej emocji. Może tak.
4: No, to myślę, że to jest kluczowe. To są takie też fajne porównania, te samolotowe, tak, że mamy najpierw muszą założyć maskę, później dopiero dziecku.
3: Mieliśmy taki spektakl.
4: Pięknie. No, myślę, że jest w tym taka też mądrość i w tym haśle, że martwy ratownik to słaby ratownik, więc no to taka podstawa. Myślę, że z perspektywy takiej psychologicznej też jest to punkt wyjścia, żeby zadbać o siebie, żeby móc służyć lepiej dzieciom.
3: Tak, myślę, że też zapominamy często, jak się pojawia drugie dziecko, że ja i mój mąż albo mój partner tworzymy tą rodzinę i to my jesteśmy bardzo ważni w tym, my jesteśmy tymi liderami, o których też trzeba zadbać, bo my tworzymy ten szkielet, w którym są te nasze malutkie dzieciątka i jakby, sorry dziemowit, i nasze dzieci, szkolniaki, więc to my jesteśmy tym szkieletem i my musimy być silni i my musimy się też wspierać, a jak to zrobić, bo są kłótnie, są te huragany nasze takie związkowe też, myślę, że dać sobie ponownie wyrozumiałość, bo to ostatnio mój wniosek z moim mężem, że dajmy sobie wyrozumiałość ponownie, bo jak właśnie jest dużo tych potknięć w ciągu dnia, dużo wkurzenia na siebie, dzieci też mają te trudne emocje, może pokazują tymi trudnymi emocjami nam, że no oni czują, że jest ciężko, więc taki reset dla wszystkich jest też świetnym pomysłem, może jakieś wspólne wyjście, zmienienie, w ogóle wyjście do parku, jakiegoś innego parku, może poeksplorowanie okolicy, zrobienie jakiejś wspólnej rodzinnej aktywności razem i takie, wiecie, zatrzymanie się, uziemienie się, to też wydaje mi się, że to jest dobre remedium na ten taki chaos, który często wchodzi w to nasze rodzicielstwo, szczególnie jak jest więcej dzieci.
1: Rodzic ma moc. W rodzinie każdy jest ważny.
0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
5: Dość można

0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.
1: Mówimy o tym, że tych trudnych momentów jest dużo i też jednym z takich aspektów, tych takich rzeczy, nad którymi musimy się pochylić, są konflikty między rodzeństwem. Jak powinniśmy na nie spoglądać? Czy one są konieczne?
2: No, każdy konflikt jest okazją do rozwoju. Każda zmiana jest rozwojem, więc to dobrze, że konflikty się pojawiają, a to jak są rozwiązywane, to już może być dobrze albo niedobrze. Dzieci bardzo takie, można być wyostrzone jest poczucie sprawiedliwości i to jest może też taki dla nas punkt odniesienia jako rodziców, że każde dziecko bardzo będzie zwracało uwagę na taką sprawiedliwość. Jeżeli poświęcimy więcej czasu jednemu dziecku, a drugiemu ten czas zostanie w jego nawet subiektywnym odczuciu zabrany, no to od razu będzie się czuło takie jakieś właśnie gorsze, zaniedbane i będzie ta złość niekoniecznie w stronę rodzica szła, ale właśnie w stronę rodzeństwa. No i tak samo, jeżeli jest jakiś konflikt, to jeżeli wskazujemy jednoznacznie na kogoś, że to on zaczął, to też duże ryzyko. Lepiej jest wysłuchać, na ile oczywiście możemy i potrafimy, bo jeżeli, nie wiem, jesteśmy akurat w teatrze, tak, czy gdzieś, to możemy to jakoś jeszcze odroczyć, ale jak tylko można, to wysłuchać jedną i drugą stronę. To jakieś takie zasada rzymska, tak, czy już od wielu lat, że oskarżony ma prawo do obrony, więc też powinniśmy, myślę, jako rodzice o to zadbać i tak te konflikty wchodzić, żeby zacząć od tego, żeby wysłuchać każdą ze stron, bo wysłuchanie już będzie dawało takie poczucie bezpieczeństwa i te poczucie sprawiedliwości zamieni się w takie poczucie budowania jakiegoś wspólnej jakby sprawiedliwości, czyli to nie będzie z tego egocentryzmu dziecięcego, przejdziemy na tą wspólnotę. Oczywiście bym się tak mógł rozwinąć, bo to zależy od wieku, bo dzieci w wieku przedszkolnym będą patrzyły na jakieś takie raczej karanie czy nie karanie i zawsze będą tak odczuwać, że na przykład jak rodzic zajmuje się drugim dzieckiem, to jest dla niego kara, bo takie mają postrzeganie świata, a już dzieci w wieku szkolnym będą podążały bardziej za przykładem rodziców. Jeżeli coś wolno rodzicowi, to przecież w sumie mi też można, więc trochę będziemy mieli inne podejście do dzieci w wieku przedszkolnym i będziemy ich starać się chronić przed karą, mówić, czym jest tak zwana konsekwencja. Natomiast dzieci w wieku szkolnym już będziemy zapraszać do tego wspólnego rozumienia i dawania przykładu własnego.
1: A jak ty, Zuzanna, rozwiązujesz konflikty? Czy one się już pojawiają pomiędzy dziećmi, które mają... No ta różnica wieku w twoim przypadku jest bardzo duża.
3: Jest bardzo duża, 6 lat. Troszkę się pojawiają te konflikty i wtedy obserwuję, co moje dzieci robią. Też ja bardziej wierzę w to, że one powinny się nauczyć siebie, bo będą ze sobą jeszcze przez te, powiedzmy, 12-13 lat w domu ze sobą. I to jest ten moment budowania też więzi z nimi. Nie miałam, oczywiście też nie miałam takich sytuacji hardkorowych, rękoczynów czy bicia, więc tego nie miałam, więc może dlatego też w to wierzę. Mogę nawiązać jedynie do tego, że często mam wyrzuty sumienia, że poświęcam więcej czasu jednemu, a mniej drugiemu. Ale potem sobie też mam takie mocne w sobie przemyślenie, że moje dzieci są bardzo mądre i wiedzą o tym, że ja poświęcam więcej czasu jednemu dziecku, bo ono wtedy tego potrzebuje, a mniej tamtemu, bo tamto jest zaopiekowane, a potem się zmienia. Starszakowi na przykład więcej czasu poświęcam, a temu, co poświęcałam więcej czasu, poświęcam mniej, bo jest taka potrzeba starszaka. Czyli jeśli starszak ma teraz potrzebę dużą, odrabiamy na przykład lekcje, potrzebuje, żebym coś mu wyjaśniła albo coś mu pomogła, to jestem z nim i nie zwracam uwagi, że malutki mi jęczy i chce na rączki. Też uczę moje dzieci, że jestem tym rodzicem, który pomoże i który wypełni te ich potrzeby, no jeśli będzie mógł, i nie rozdzielam po równo. Bo wiecie, gdybym musiała wszystkiego po równo rozdzielić, to bym oszalała. Jestem za tym, żeby jednak sobie ułatwiać w rodzicielstwie, w macierzyństwie, żeby sobie nie dokładać. I to, co bym też zmieniła z perspektywy czasu w moim macierzyństwie, to bardziej bym się chwaliła, bardziej się doceniała, nie dodawała sobie, że zrobiłam to nie tak, to nie tak, to nie tak. Że wykonuję codziennie heroiczną pracę, ja i mój mąż, razem się staramy i doceniajmy siebie. I to bym zmieniła, żeby się jeszcze bardziej doceniać, bo jeśli my będziemy się jeszcze bardziej doceniać, będziemy szczęśliwymi rodzicami, to nasze dzieci będą się po prostu dobrze z nami czuły. Może będzie tych konfliktów trochę mniej, będzie trochę więcej spokoju w brzuszku i u mnie, i u moich dzieci.
1: No właśnie, ale jeśli te konflikty są, bo są wpisane troszeczkę w fakt istnienia rodzeństwa, to kiedy rodzic powinien interweniować? Bo nam się wydaje, że może słyszymy krzyk i tam po prostu dochodzi do jakichś już takich rękoczynów i po prostu zaraz ktoś straci rękę, nogę. Kiedy powinniśmy zaglądać do tego pokoju, czy pozwolić jednak dzieciom rozwiązywać konflikty na własną rękę? Co myślisz o tym, Piotrze?
2: No, każdy z nas ma inny moment zapalenia się czerwonej lampki, ale jak ona się już pali, no to znaczy, że już możemy się zainteresować, co się dzieje przynajmniej i ocenić, czy to już ta interwencja, czy nie. No myślę sobie, jakbyśmy tak chcieli zacząć od skrajności, no to zagrożenie życia, zdrowia, no to jest taka sytuacja, w której natychmiast tak powinniśmy zainterweniować, jeżeli widzimy, że jakieś dziecko, nie wiem, biegnie z jakimś ostrym przedmiotem w stronę drugiego dziecka i nie wiadomo, czy się zatrzyma, no to możemy spróbować zdążyć. Lepiej jakbyśmy zdążyli oczywiście, no to już takie kolejne etapy, no to jeżeli widzimy jakieś zagrożenie pewnych zasad, tak mi się to kojarzy trochę z moralnością, bo w psychologii na moralność trochę inaczej patrzymy niż, tak jak rozumiemy ogólnie moralność, ale chodzi o rozwój moralny dziecka. Jeżeli chcemy dziecku przekazać właśnie jakieś zasady i widzimy, że te zasady są przekraczane, no to mamy prawo też zainterweniować. I to nie chodzi o to, żeby ukarać dziecko, tylko żeby właśnie nazwać, żeby dziecko zawsze, jak chodzi w ten obszar, no, poza zasady, no to usłyszy, że już jest poza, nie? Żeby miało taką informację, bo jeszcze zwłaszcza młodsze dzieci nie mają takiej zdolności, żeby to tak ocenić. I też myślę o tym, co wcześniej tutaj Zuzia powiedziałaś, że my jako rodzice powinniśmy dawać przykład, bo dzieci będą się kłócić trochę nas, no mam nadzieję, że nie małpując, ale trochę nas kopiując. I jeżeli my jakiś dobry przykład kłótni damy dzieciom...
3: No właśnie, wiecie co mój... Przepraszam, że wejdę słowo. Proszę, wiecie co mój starszak mówi do tego roczniaka? O, braciszku, kocham cię. Co tam u ciebie? Kocham cię. I on tak do niego mówi, a my tak na niego to patrzymy i się śmiejemy tak z radością i z dumą, że on kopiuje, to my też mówimy, po prostu my tak mówimy do tego młodszego. I to jest takie modelowanie, bo my widzimy to, co my mówimy, to automatycznie to jest kalka. Starszak też to powtarza, więc czym skorupka za młodym nasiąknie, tym później trąci, więc na starość, więc to ważne. Jeśli chodzi o te konflikty, to myślę, że dla nas jako rodziców to jest trudne, że nasze ukochane dziecko starsze leje młodsze. I to jest kwestia też jakiegoś, wiecie, opracowania sobie tego, może właśnie na spotkaniu tutaj z terapeutą, może między rodzicami, bo często jeden rodzic ma do tego dystans albo jest mądrzejszy w danej sytuacji, w danym obszarze. I porozmawianie o tym, w ogóle powiedzenie na głos, że jest mi bardzo ciężko, ja jako mama, jest mi bardzo ciężko, jak widzę, jak moje ukochane dziecko najstarszy bije młodszego albo odwrotnie. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja. I w ogóle zrozumienie tego, tych mechanizmów, jak my działamy, tych naszych triggerów, to też jest kluczem do takiego trochę swobodniejszego rodzicielstwa, też takiego wzięcia oddechu.
0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.

0: A jak nie porównywać ze sobą dzieci? Bo to ważne dosyć, prawda?
1: Proste, to jest proste. Ja tylko szybko powiem jedno zdanie, potem już oddam specjaliście głos, że jedno zdanie u nas załatwiło temat. Ziemowit, kocham cię jak ziemowita. Jacek, kocham cię jak Jacka. I nasz starszak miał po prostu, kopara mu opadła, w sensie, no był zaskoczony. Zaskoczony był człowiek. I to mu dało takie poczucie bezpieczeństwa i wydaje mi się, że to jest ważne zdanie. No,
2: chciałem powiedzieć to samo w 30 zdaniach i naokoło, że właśnie indywidualne podejście to jest taki...
0: Znaczy, może odnieśmy do takiej sytuacji życiowej, myślę, bo ja często staję w takiej sytuacji, gdzie moja córka ma 2 lata i jest bardzo słodkim dzieckiem, jesteśmy wszyscy razem i po prostu słucham właśnie, jak ona jest wspaniała i tak dalej i bardzo chcę tego rozmówcę jakby skierować jego uwagę i mówić, ale Marcel też jest super, no nie? I właśnie nie wiem, czy to moje zachowanie jest okej, czy to jest takie bycie wiecznym adwokatem tutaj po prostu własnego dziecka. Co o tym myślicie?
2: To też jest chyba nauczenie takiej, no zależy od wieku też, ale jakiejś takiej wewnętrznej frustracji, zniesienia na chwilę, że ktoś może być lepszy w tym momencie, ale że każdy jest w czymś dobry. I nie, moja siostra tak może być dobra w tym, a ja mogę być dobry w tym, że każdy ma swój obszar. Znowu takie indywidualne podejście. I nie musi to być zawsze reakcja na to, bo to tak naprawdę też mówi trochę o lękach rodziców, że my na przykład obawiamy się, żeby tylko oni nie rywalizowali ze sobą na przykład. No i dlatego wtedy mówimy, ale podbijamy to, nie? No bo jak dziecko słyszy wtedy, że mama mnie broni albo tata, jak tylko ktoś usłyszy inne rodzeństwo, no to tak będzie się porównywać od razu, nie? Wtedy. Więc możemy też zapytać się tam później dziecka albo zaobserwować, jaka jest reakcja dziecka. Jeżeli widzimy ewidentnie tak, że ona się źle z tym czuje, to też o tym porozmawiać, że nie zawsze musimy w ten sposób reagować, ale no też możemy, tak? To w sensie możemy, tylko myślę właśnie w tym kierunku indywidualnym, że no tutaj jestem z ciebie dumny, z ciebie, tak? Imię. I z ciebie jestem dumny też, nie? Dla nas taki właśnie indywidualny sposób.
0: A jeśli chodzi o relacje rodzeństwa, czy są jakieś takie konkretne rytuały, czy sposoby na wzmacnianie, budowania tej bliskości pomiędzy rodzeństwem?
1: Wydaje mi się, że wspólne wyjścia, wspólne robienie czegoś, zmiana otoczenia z domu na park albo gdzieś indziej, jakąś inną okoliczność, bo wydaje mi się, że to jest też taka wizja idealnego rodzicielstwa, że nasze dzieci będą tak blisko, a nasze dzieci, tak naprawdę każdy chce być ważny sam w sobie i chce żyć w szczęśliwej rodzinie, tak mi się wydaje, a wiecie, nie rozkminia tego, jak tu dzisiaj poczuć bliskość z moim bratem albo siostrą. No nie, bardziej chyba jest nastawiony na dobrą zabawę i na czucie się ważnym i bezpiecznym w domu. Wydaje mi się, że to są potrzeby dziecka, a oczywiście nasze potrzeby są takie, żeby dzieci budowały bliskość. Ale wydaje mi się, że ta budowanie tej bliskości to jest wspólne spędzanie czasu i zauważanie indywidualnych potrzeb każdego dziecka przez rodzica. To nie muszą być jakieś ogromne rzeczy, no bo jak mamy na przykład 3 dzieci, 4 dzieci, to już jest case bardzo wymagający. Ale takie drobne rzeczy, zauważanie każdego członka rodziny, wydaje mi się, że to tak naprawdę buduje bliskość i otwartość w domu.
0: Rodzice, którzy mają na przykład już 2 dzieci, wyobrażają sobie, że te dzieci będą po prostu spędzać czas razem, będą się bawić, a rodzice będą tacy, powiedzmy, gdzieś obok, będą obserwować z uśmiechem, jak te dzieci pięknie się bawią. No. A często tak się nie dzieje i po prostu mamy takie, a miało być tak pięknie. I myślę, że może chodzić tutaj o to po prostu, jak wzmacniać to, żeby dzieci potrafiły ze sobą fajnie spędzać czas, żeby siebie słuchały. Powiedzieliśmy już trochę, chyba one kopiują trochę nasz styl funkcjonowania, rozwiązywania konfliktów, bawienia się też pewnie.
2: No tak, i każde dziecko ma też swoje indywidualne potrzeby i jakoś warto się też zastanowić, zadać sobie takie pytania czasami, jakie te indywidualne potrzeby, jakie są różnice między naszymi dziećmi, żeby niekoniecznie robić, że każdy po godzinie, poniedziałek, nie wiem, poniedziałek Jacek, we wtorek Agatka, w środę po godzinie z rodzicami, tylko właśnie tak trochę indywidualnie, nie? Do tego rodzice intuicyjnie, indywidualnie podchodzą mi bardzo dobrze. Ale właśnie z tymi rytuałami to te wyjścia są fajne. Zmieniamy otoczenie i jakieś takie, nie wiem, wyjście w góry ojca z synem, czy ojca z córką, czy wspólnie z rodzicami, jakiś taki, no tam każda rodzina ma swoje i jest dużo, dużo pomysłów, cała taka paleta. taki mieć swój czas, że to jest taki specjalnie dla ciebie, że teraz no tutaj nie będzie wchodzić inne z rodzeństwa. Oczywiście to nie zaprzecza temu wspólnemu też czasowi, ale myślę, że to jest taka przestrzeń indywidualnej relacji dla dziecka i to dużo, dużo właśnie daje dziecku, że jestem w grupie, ale też jestem taki indywidualnie relacji, jestem jakiś sposób wyjątkowy dla rodziców. I też sobie tak myślę, że to co ważne, to Zuzia powiedziałaś, że dzieci często nas informują, właśnie dają jakiś komunikat i one nie potrafią inaczej, czyli czasami nie potrafią inaczej niż no, tak brutalnie mówiąc uderzyć, nie? I my chcemy ich nauczyć, żeby się same też nauczyły, my sami też się musimy nauczyć tego, żeby rozpoznawać, jakoś nazywać swoje emocje i swoje potrzeby i jak znajdować inny sposób na tą komunikację. No gdybyśmy powiedzieli w ten sposób dzieciom, to dla nich to jest abstrakcja oczywiście, nie? Więc to trzeba jakoś dostosować do ich wieku. Więc jeżeli jakieś takie sygnały niepokojące się pojawiają, no to to jest komunikat od dziecka, że ona czegoś potrzebuje, a dla nas to jest taka kolejna zagadka dla rodzica, żeby to rozwikłać, ale warto zapraszać samego zainteresowanego do współrozwiązywania tej zagadki.
1: Ja też słyszałam takiej ważnej rzeczy, że nasze dzieci potrzebują też czasu na przetworzenie, że teraz tego nie zastosuję, ale na przykład za pół roku już to przetworzę i zastosuję. Więc niestety macierzyństwo i rodzicielstwo to jest szkoła cierpliwości dla nas.
2: No i inwestowania, tak? No bo dziecko jest taką inwestycją, no dla osób wierzących dla nas to w nieskończoność. Jedyną inwestycją, która się zwróci i na stałe. Więc no, to też jest dla nas taka informacja, że czasami trzeba zainwestować i nie ma od razu zysków, tylko są po jakimś czasie.
1: Ja jestem też ze szkoły, że dzieci wszystko rozumieją. No ja mam taką po prostu silną intuicję, że on to rozumie, twój syn i twoja córka. Mimo, że tak logicznie nie, ale to rozumie to. Jak ja mam taką wiarę w to wielką.
2: Tak, myślę, że jak jest taki afekt, tak, czy jak dziecko jest w emocjach, to na chwilę w cudzysłowie zapomina. Tak?
1: Jak my jesteśmy w emocjach, to zapominamy.
2: Zapominamy, a jak jest tak stabilnie, no to one to wszystko wie. Nie? To jest kwestia... No właśnie, radzenia sobie z emocjami. Jakbyśmy tak chcieli jeszcze, no bardzo krótko, ale iść taki temat jakiś neurorozwojowy, no to dzieci nie mają takich możliwości jak my działania, że tak powiem, kory przedczołowej, żeby regulować te emocje, więc tam jest taka jazda bez trzymanki trochę u dzieci, szczególnie później u nastolatków, więc my nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, jesteśmy w stanie ewentualnie przekierować to w jakiś sposób, a dzieci tym bardziej, nie? Także no czasami nie ma co się tam też... obwiniać, że nie nauczyliśmy czegoś dziecka, no bo no nie da się w cudzysłowie jeszcze tego nauczyć, że w takich sytuacjach, no...
0: Ale wszystko przed nami.
2: Wszystko przed nami.
0: Dobrze, dziękuję wam bardzo. Wieńcząc tę rozmowę, zadam ostatnie pytanie i proszę, żeby każdy z was odpowiedział indywidualnie. Jedna najważniejsza rada dla rodziców oczekujących drugiego dziecka to...
1: Zrobienie tego, co zawsze chciałaś, a nigdy nie było na to czasu, to właśnie teraz jest ten czas. Bo potem już nie będzie. Chcę powiedzieć o jedną ogromną radę dla rodziców, żebyśmy mniej się katowali, a więcej byli wdzięczni za to, że mamy dzieci wspaniałe i za to, że jesteśmy w tej roli, za te podstawowe rzeczy, które mamy. Żebyśmy byli naprawdę wdzięczni bardziej i doceniali po prostu to, co mamy i że możemy mieć w ogóle dzieci. To jest moja ostatnia myśl na tą rozmowę.
2: Myślę, że właśnie każde kolejne dziecko jest błogosławieństwem i być może większość osób tak marzy, jak kupuje sobie drugi samochód, to się cieszy, jak nie wiem, jak kupuje jakąś drugą rzecz, która jest potrzebna, to też się cieszy, a dziecko nawet nie jest rzeczą, także możemy się cieszyć nieskończenie. Tak, oczywiście to tak górnolotnie, ale warto mieć ten punkt odniesienia w kryzysowych sytuacjach.
0: Bardzo wam dziękuję. A ze mną w studiu była Zuzanna Kociuga, założycielka Fundacji Mamy Teatr oraz mama 7-letniego Ziemowita i rocznego Jacka oraz Piotr Kopyto, psychoterapeuta i psycholog.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.

0: Rusza śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach. Jutro w Sejmie. Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jak doszło do przelotu rosyjskiego drona wojskowego na teren Polski, to zbada prokuratura okręgowa w Olsztynie. Śledczy wszczeli postępowanie w tej sprawie. A szczegóły zna Mateusz Kornas.
1: Drona znaleziono w polu rzepaku we wsi Osieka, około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Był to statek wojskowy służący do obserwacji, nie posiadał ładunku wybuchowego, komentowała rzecznik żandarmerii wojskowej, która została wezwana na miejsce zdarzenia. To, że maszyna nie była uzbrojona, potwierdzili potem też strażacy i pirotechnicy z Komendy Policji w Olsztynie. Śledczy ustalili również, że dron przyleciał z Rosji. Jeśli sąd ustali sprawcę, będzie mu grozić do 5 lat więzienia.
0: Służby nie potwierdziły natomiast informacji, że dron był opatrzony napisami w cyrylicy i miał przenosić kamery. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami – rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
0: Ale Jarosław Sellin z PiS-u liczy, że prezydent nie zmieni zdania. Jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
3: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
0: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W większości miejsc w Polsce kolejki do specjalistów w szpitalach rosną, ale inaczej jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Tutaj operacje przeszczepienia rogówki oka z roku na rok są prowadzone sprawniej. Od początku stycznia do końca kwietnia wykonano 113 takich przeszczepów.
5: Jeszcze rok temu, gdy pacjenci pytali, jaki będzie czas oczekiwania, to mówiłem 2 lata, a w tej chwili zbliżamy się już do tego, żeby można było powiedzieć, że tylko rok, więc jest to ogromny postęp.
0: Mówił profesor Dariusz Dobrowolski, kierownik klinicznego oddziału okulistyki. W ubiegłym roku wykonano w sosnowieckim szpitalu ponad 300 takich operacji. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadania o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania o teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Małe Książę.
6: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
7: Jakich wyników się spodziewacie?
6: No na pewno dobrych, no może tak 60-70%.
8: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
9: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczę na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70%.
0: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników.
10: Już teraz czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy. Jutro na Dolnym Śląsku temperatury tak do 15, może miejscami do 16 stopni będą się takie pojawiały. Będzie pochmurno dość, chociaż miejscami, szczególnie na północy naszego województwa, może wyjść słońce momentami. Natomiast na południu możemy spodziewać się przejściowych opadów deszczu, to szczególnie w rejonie Szklarskiej Poręby.
11: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
13: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu.
7: Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
10: Sześć minut po godzinie 17. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia, a dziś gościem Łukasza Gligorowskiego będzie Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia, a w audycji podejmiemy temat trwającej kampanii Rowerowy Maj. Zapytamy m.in. kto bierze w niej udział, na jakich zasadach, czy będzie w tym roku pobity rekord uczestników i jakie nagrody czekają na zwycięskie klasy i szkoły, które biorą udział w tym przedsięwzięciu. Więcej szczegółów już o 17.10 w Radiu Rodzina.

0: 17.10 już na zegarach, a więc rozpoczynamy audycję Oblicza Wrocławia. Oddajemy mikrofon i antenę Łukaszowi Ligorowskiemu.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj aktywna audycja, chociaż my na fotelach w studiu, ale myślę, że to będzie taka mobilizacja dla wszystkich, również dla nas. Gościnią Oblicza Wrocławia dzisiaj jest Urszula Jagielnicka z Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ja tak trochę skromnie, że na fotelach, chcę pewnie na rowerze przyjechałaś, a ja się bożę samochodem.
3: No cóż, nie wszyscy są doskonali.
2: Ja mam takie pytanie, bo takie hasło mi się dzisiaj urodziło. Rowerowy maj zalewa cały kraj, ale my się dzisiaj mocno na Wrocławiu skupiamy. Jesteśmy w trakcie tej fantastycznej kampanii i przynosisz dobre wieści. Ja myślałem, że nie można z roku na rok bić rekordów, a to się okazuje, że da radę.
3: Dokładnie. I tak mamy nadzieję, że będzie w tym roku. Na pewno już mamy rekord w liczbie zgłoszonych placówek, bo w zeszłym roku w kampanii wzięło udział ponad 170 szkół i przedszkoli, szkół podstawowych i przedszkoli z Wrocławia. Natomiast w tym roku mamy ponad 200 zgłoszeń i 200 szkół i przedszkoli bierze udział w kampanii Rowerowy Maj. W ubiegłym roku mieliśmy blisko 35 aktywnych uczestników kampanii, więc w tym roku liczymy na kolejny frekwencyjny rekord. No i jeździmy. I to, co ciekawe i co fajne i co mnie zawsze cieszy, bo też zajeżdżamy czasem pod szkoły, sprawdzamy, jak to wygląda nie tylko w Rowerowym Maju, ale również tak na co dzień. I bardzo wiele placówek cieszy się tym, że uczniowie dojeżdżają przez cały rok na hulajnogach, na rowerach. Niektórzy nawet w zimie dojeżdżają, więc to jest gratulacje. Natomiast teraz jakby oczywiście wzmożony ruch pod szkołami. Hulajnogi, deskorolki, wrotki, rowery. Tym wszystkim przemieszczają się maluchy.
2: Jak to działa? Bo tutaj mówisz o tym, że młodzież, dzieci jeżdżą częściej, ale maj jest taką mobilizacją, bo jest pewna rywalizacja. Zgłaszamy się indywidualnie, klasowo, szkoły, jak to wygląda?
3: Tak jest. Kampania Rowerowy Maj jest to ogólnopolska kampania, która promuje pozytywne nawyki transportowe wśród dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli. No i ta kampania jest ogólnopolska, ale we Wrocławiu mamy ją już po raz 10. I teraz tak, dzieciaki codziennie rano wychodząc do szkoły, zabierają rower, zabierają kask, zabierają lampki i ruszają w drogę do szkoły. Za to otrzymują w szkole naklejki, zarówno na plakat klasowy, jak i do takiego dzienniczka rowerowego, którego każdy uczeń biorący udział w kampanii posiada. No i później te naklejki decydują o tym, która szkoła wygrywa. Frekwencja jest tutaj ważna. Oraz o tym, która szkoła i klasa otrzymują nagrody.
2: Czyli nawyki, regularność wygrywa. Kto jeździ bardziej regularnie, ten ma więcej punktów, zakładam. Nie chodzi o kilometry wykręcone. Tutaj myślę, że jeszcze jeden aspekt w tej części chciałbym audycji poruszyć. Wspomniałeś o tym, że to jest wzmożony ruch rowerowy, rolkowy, tam etc., hulajnogi i tak dalej. Jest to też do nas apel uczestników ruchu, żeby być czujnym.
3: Tak, tutaj niektóre szkoły również wystosowały do nas prośbę, żebyśmy przygotowali jeszcze taki specjalny, dodatkowy plakat skierowany do kierowców, do osób, które przejeżdżają w pobliżu placówek, żeby poinformować dodatkowo, że taki ruch się odbywa wzmożony. Więc tutaj apelujemy do kierowców o to, żeby w godzinach porannych uważać pod szkołami. Tam dzieciaki dojeżdżają sobie rowerkami, hulajnogami. Przypominam, że dziecko do 10 roku życia jedące na rowerku jest traktowane jako pieszy, może jechać chodnikiem, a nawet powinno jechać chodnikiem, może przejeżdżać przez przejścia dla pieszych, także tutaj prosimy o uwagę.

0: Fantastyczna inicjatywa, kolejna edycja Rowerowy Maj we Wrocławiu. Słyszeliśmy o tym, że to jest inicjatywa ogólnopolska. Jak Wrocław się plasuje? Jesteśmy gdzieś w czołówce? Ja chciałbym, żebyśmy byli.
1: No oczywiście, jako jedno z największych miast w Polsce jesteśmy bardzo, bardzo dobrze się plasujemy. Teraz o konkretnej liczby nie powiem, ale tak jak powiedziałam, mamy kilkadziesiąt tysięcy aktywnych uczestników.
0: Powód do dumy, jest?
1: Powód do dumy.
0: Jakie korzyści są z tego przedsięwzięcia, z tej rywalizacji? Chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, rywalizacja.
1: No troszkę rywalizują pomiędzy sobą i klasy, i szkoły, bo oczywiście tutaj najlepsza klasa i grupa przedszkolna wychodzą na ten taki zorganizowany przez naszych partnerów wycieczkę taką szkolną. Natomiast tak, to jest, tutaj liczą się przejazdy, nie sprawdzamy ilości kilometrów, które przejechaliśmy, bo jak wiadomo, tutaj te szkolne dzieci mają do podstawówki bliżej. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, żeby pokazać również rodzicom, a może i przede wszystkim, że takie aktywne docieranie dzieci do szkoły, po pierwsze, jest dla nich ogromnie satysfakcjonujące. To, że mogą sobie umówić się z kolegami i dojechać razem do szkoły rowerem albo hulajnogą, to, że są sprawcze, że mają możliwość same zdecydować o tym, w jaki sposób
0: Wzmacnia się ta samodzielność też, tak?
1: Bardzo, bardzo wzmacnia się samodzielność, proszę państwa, bo jeżeli dowozimy dzieci codziennie samochodem, bojąc się o ich bezpieczeństwo, co, jak pokazuje badania, tak naprawdę największe zagrożenie pod szkołami tworzą rodzice, którzy odwożą dzieci samochodami i wysadzają je bezpośrednio pod placówkami. Także tutaj chcemy pokazać to, że można. Co więcej, też rodzice bardzo często przesiadają się również w tym czasie na rowery i dojeżdżają na przykład z dzieciakami razem. Ja też jeżdżąc do pracy bardzo często widzę właśnie takie fajne małe peletony. Tato, córka na rowerze, czy tam mama, jakiś brzydąc jeszcze na hulajnodze gdzieś tam z tyłu. Puszczamy łączenie komunikacji zbiorowej i roweru, czy hulajnogi. Także i wiadomo, są szkoły, gdzie jest ciężej i jakby też na to zwracamy uwagę i tutaj robimy w tym roku też taki, w ramach konkursu Najbardziej Mobilnie Aktywną Szkołę we Wrocławiu, zapraszamy też szkoły do tego, żeby zrobili taki z dziećmi audyt tych dojść do szkół. Jak im się dochodzi, co jest, na co zwracać uwagę, na co powinno się zwrócić uwagę bardziej. Więc to jest oczywiście jak najbardziej brane pod
0: uwagę. Ja myślę, że jeszcze tutaj postawy takie proekologiczne, tak? Zrównoważony transport plus aktywność taka, tak? Prozdrowotna. To są ważnymi aspektami właśnie tego programu. No nic nie mówimy o nagrodach, ale chyba to jest dosyć istotna kwestia tego programu dla uczestników.
1: No oczywiście, to są takie wyjścia wspólne dzieciaków, to są dla nich największa zabawa. Zresztą jak rozmawiam z dziećmi przed rowerowym majem, pytam dlaczego biorą udział, no to najpierw mówią, że tak, że fajnie dojechać z kolegami, ale później od razu się pojawia kwestia nagród. Nagrody są bardzo ważne, więc takie wyjście do akwaparku, do różnych centrów aktywności. Mamy w tym roku nowych partnerów kampanii, więc teraz nie będę wymieniać, bo ich jest 27, więc nie chciałabym kogoś pominąć, ale naprawdę mamy sporo tych nagród i ciekawostką jest też to, że a propos tego ekologicznego podejścia, kiedyś mieliśmy tak, że przekazywaliśmy do szkół takie nagrody rzeczowe, czyli jakieś bidony, dzwonki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zdajemy sobie też sprawę z tego, że przychodzą wakacje, tych takich pikników dla rowerzystów i około rowerowych będzie dużo, więc tych takich fantów to się nazbiera jeszcze sporo. A tutaj skupiliśmy się bardziej właśnie na te przeżyciowe nagrody, czyli dziecko zbiera naklejki do swojego dzienniczka rowerowego i później tak z takim dzienniczkiem zgłasza się do partnera akcji, pokazuje dzienniczek, a dobrze, 10 naklejek, możesz wejść za darmo i się pobawić.

0: Ja jeszcze mam taki wykres, patrzę, jak to się rozkładało w latach, jeżeli chodzi o aktywny udział uczestników 2016-2025. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Mhm. No to i słupki cały czas rosną. No. To wysokie, ale wysokie zadanie przed wami, bo tutaj mówisz, że dużo placówek, ale to jeszcze nie decyduje o rekordzie, jeżeli chodzi o udział, tak? Bo to trzeba jeździć po prostu.
1: Tak, trzeba jeździć. Oczywiście zgody, to, że się szkoła zgłosi, to jest jedno. My tutaj zgłoszenia szkół otwieramy i przeprowadzamy w lutym już, więc już teraz się nie można dołączyć. Natomiast jeżeli jakaś szkoła przedszkole przegapiło, no to już w przyszłym roku polecamy, żeby w tym lutym się interesować tymi zapisami. I od rodziców zależy, czy dane dziecko będzie się działało w akcji.
0: Czy jest jakieś podsumowanie tej kampanii? Jest jakiś finał tego wszystkiego, gdzie możemy poczuć ducha tego rowerowego maja?
1: Maja, oczywiście. Nawet mieliśmy, powiem szybko jeszcze, że przed startem rowerowego maja, jako że to jest 10. jubileuszowa edycja, mieliśmy taką akcję rowerowa mobilizacja i z 3 punktów we Wrocławiu ruszyły takie rowerowe peletony rodzic, dziecko. Było nas kilkaset. W każdym z peletonów, to było w centrum, na południu oraz na zachodzie, takie rowerowe peletony przejechały i to była super zabawa. Rodzice mieli chyba większy fan nawet niż dzieci. A jeżeli chcielibyście to państwo powtórzyć albo się nie załapaliście, to takim podsumowaniem rowerowego maja będzie również Wrocławskie Święto Rowerzysty. Wrocławskie Święto Rowerzysty jest organizowane co roku przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową i ono się odbędzie w tym roku 14 czerwca. To jest taki wielki, kilkutysięczny przejazd rowerzystów przez miasto. Natomiast po tym przejeździe spotykamy się wszyscy w Parku Tołpy i tam my jako Urząd Miejski organizujemy piknik taki rowerowy i tam będzie można również...
0: Nie wiem, czy się pomieszczą uczestnicy w tym parku.
1: W zeszłym roku się pomieścili, więc mamy nadzieję, że w tym roku również.
0: Fantastyczne zaproszenie, drodzy państwo. Przypomnijmy, to jeszcze w połowa czerwca, tak? 14
1: czerwca. Mhm.
0: Nasza audycja do słuchania też za chwilę na stronie. Można ponotować te wszystkie daty. No i no myślę, że też liczby warto ponotować. Będziemy sprawdzać, jak się udało zrealizować rekord, czy pobiliśmy go w tym roku, czy nie. Ja wierzę, że na pewno się to uda, jak już tyle placówek się zgłosiło. No i mobilizujemy się do tej aktywności. Drodzy rodzice, drodzy młodzi słuchacze nasi, nie odpuszczamy, jak słyszeliśmy tutaj od naszego gościa, najważniejsza jest regularność.
1: Dokładnie tak.
0: Tak jest.
1: I proszę państwa, jeszcze tylko na koniec dodam. Wychowujmy dzieci, wychowujmy młodych wrocławian, którzy będą potrafili się poruszać po mieście efektywnie. Bo to, że wsiądziemy sobie do samochodu i spędzimy w nim 2 godziny stojąc gdzieś tam, no to nie jest efektywne przemieszczanie się. A niestety lepiej nie będzie. Dopóty będzie tyle samochodów, lepiej po Wrocławiu się jeździć nie będzie, więc pokazujmy, jak jeździć efektywnie.
0: Na pewno lepiej będzie się jeździć rowerem, bo powstają nowe ścieżki, nowe trasy. Zachęcamy i namawiamy do wyboru tego właśnie środka lokomocji. A o rewelacjach kampanii Rowerowy Maj dzisiaj opowiedziała Urszula Jagielnicka z Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Dziś na antenie Radia Rodzina mamy dla Was vouchery na Gastromiasto, czyli najsmaczniejszą imprezę sezonu na pewno we Wrocławiu. Ze mną na linii jest nasza słuchaczka, pani Paula. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Paulo, przysłała nam pani taką wiadomość, tak pięknie opisane danie, które spróbowaliście, nie wiedząc, co to właściwie jest. Więc chciałabym, żeby nam pani opowiedziała, jakie najdziwniejsze danie pani próbowała.
1: To było na Krymie 15 lat temu, jak byliśmy na wycieczce. Zamówiliśmy w restauracji, nie wiedząc, co zamawiamy, jakieś danie i dostaliśmy pulpeciki w panierce i dopiero po zjedzeniu okazało się, pan z stolika obok nam powiedział, że to były muszczki drobiowe. Potem nikt nie mówił po angielsku, a myśmy nie znali języka, więc nie wiedzieliśmy wcześniej, dopiero nam pan wyjaśnił.
0: Ale smakowały.
1: Bardzo, bardzo. Były takie duże, jakby to porównać do czegoś. Jakby kotlety mielone, tylko że w panierce z jakimś takim sosikiem pomidorowym. Więc naprawdę były bardzo dobre, takie delikatne mięsko.
0: Ale to chyba bardzo często tak jest, prawda? Że jeżeli próbujemy coś i nie wiemy, co to jest, to zawsze nam smakuje, nawet jeżeli nie lubimy czegoś, a później jak się dowiadujemy, no to troszeczkę zaskoczenie.
1: No było duże zaskoczenie, muszę przyznać. Lubię takie smaki różne, dziwne.
0: No to mam nadzieję, że teraz na zbliżającym się Gastromiasto również będzie miała pani okazję popróbować różnych nietypowych smaków. Skoro już jesteśmy na naszej antenie, czy pozdrawiamy kogoś?
1: Tak, oczywiście. Chciałam pozdrowić moją rodzinkę, z którą się wybiorę na Gastromiasto. No i Radio Rodzina również.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. My oczywiście dołączamy się do pozdrowień i życzymy smacznego już teraz. Proszę się nie rozłączać, pozostać na linii. Za chwileczkę przekażę pani szczegóły odbioru voucherów.
1: Dobrze, dziękuję serdecznie, pozdrawiam.

0: crown again.
1: Dziś na naszej antenie jest bardzo smacznie, a to za sprawą rozmowy Ilony Baran na temat zbliżającego się Gastromiasto, a także i za sprawą naszych słuchaczy, którzy przysyłają nam informacje o różnych dziwnych potrawach, jakie jedli. Tymczasem na naszej antenie jest ze mną pani Katarzyna. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani również przysłała nam SMS-a z dziwną potrawą, więc chciałabym, żeby nam pani opowiedziała, co to było, jak smakowało i jak to się stało, że spróbowała pani tej potrawy.
2: No to tak, zaczęło się właściwie od tego, że kiedyś jako studentka jeszcze pracowałam na Islandii i tam miałam właśnie okazję próbować różnych takich lokalnych przysmaków. I kiedyś było takie, powiedzmy, zorganizowane święto z okazji zbiorów, takie zimowe, i Islandczycy mają to do siebie, że oni wszystkiego w trudnych czasach, kiedyś głodu, robili różne dania i tak naprawdę z wszystkich możliwych rzeczy, które były dostępne, i między innymi właśnie była ta potrawa z głowy owcy, a właściwie z mózgu, czyli wnętrzności generalnie są tak mielone i są przygotowywane w formie takiej rolady, trochę takiej, powiedzmy, sfermentowane mięso, które jest tak przyprawiane, że to smakuje dosyć dziwnie, ale jakby sam fakt chyba tego jemy po prostu powoduje, że mamy takie dziwne uczucie, ale generalnie w smaku było bardzo dobre.
1: No właśnie, właśnie chciałam zapytać i powiedzieć, bo brzmi to bardzo ekstremalnie. Czy obawiała się pani spróbować tej galarety?
2: To znaczy nie, raczej moi znajomi namawiali mnie i generalnie, no nie, nie bałam się, ja lubię takie rzeczy próbować, więc była to dla mnie przygoda i takie nowe doświadczenie, także no to... nie czułam się jakoś zniechęcona.
1: No to super i mam nadzieję, że teraz będzie miała pani również okazję spróbować różnych smaków, może nie aż tak ekstremalnych, ale również będą pewne różne takie dania na Gastromiasto. Już za chwileczkę przekażę pani informację odbioru vouchera, ale zanim zejdziemy z anteny, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
2: Oczywiście. Pozdrawiam mojego synka Janka, moją całą rodzinę, zwłaszcza rodziców, i mojego chłopaka z Hiszpanii, Alejandro.
1: To my się do tych pozdrowień dołączamy i już teraz życzymy smacznego.
2: Dziękuję serdecznie.

3 minuty pozostały do godziny 18. Ja już teraz bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie i do usłyszenia niebawem. Natalia Wójcik, dobrego wieczoru i dobrego popołudnia.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Cały czas trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt i udał się do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości sam potwierdził te informacje. Na porannym briefingu prasowym do sprawy odniósł się Przemysław Czarnek. Sprawa Zbigniewa Ziobry jest trzeciorzędna. Odpowiadał kandydat PiSu na premiera, pytany o to, czy nie razi go fakt, że Ziobro z Węgier udał się teraz do Stanów Zjednoczonych.
2: Mnie razi, że sadownicy, którzy mają 100% strat w sadach na Lubelszczyźnie czy w obszarze Grójca, nadal nie mają konkretów co do ewentualnej pomocy, która jest im potrzebna. To są polskie rodziny, polskich rolników, polskich sadowników, którzy nie mają żadnych konkretów. Mnie razi, że właściciel Bogdanki, czyli Enea, przedstawia związkom zawodowym informację, że w ciągu kilku lat ma zwolnić do 4000 z 5000 pracowników. To są realne problemy Polaków.
1: Prokurator generalny i obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Trwa dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej, w którym spaliło się wiele hektarów lasu. Szacowano, że może chodzić o 300 hektarów. Dziś nieoficjalnie słyszymy, że ogień objął o wiele większy obszar. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
4: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
1: Według relacji leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Coraz więcej mieszkańców województwa śląskiego jest gotowych deklarować tożsamość śląską. W konurbacji śląskiej może to być nawet ponad 30% mieszkańców. Tak wynika z raportu przygotowanego przez naukowców Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Rezultaty badań ogłoszono w obecności rektora uczelni Ryszarda Koziołka, który tak komentował.
5: Ważny dokument, powód do lepszego samorozumienia się tych, którzy w tej części Polski mieszkają i żyją, ale co dla mnie równie ważne, dla tych, którzy uczą się Śląska, czy z dystansu, czy ze środka, jak wielu z nas, którzy żyją tutaj od lat.
1: Badania społeczne zebrano w dokumencie pod tytułem Postawy mieszkańców aglomeracji śląskiej wobec śląskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. W odpowiedziach dotyczących śląskiej tożsamości wysokie miejsce zajęła nie tylko śląskogodka, ale także kuchnia, tradycja, historia oraz stroje.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o ten tydzień, zapowiada się on nam dość pochmurnie. Temperaturowo to tak w okolicach 15-16 stopni. Dopiero najbliższy weekend będzie i cieplejszy, i bardziej słoneczny. A w ciągu tego tygodnia możemy spodziewać się troszkę opadów deszczu, sporo chmur, momentami słońca, ale temperaturowo no to głównie w okolicach 15 stopni będzie.
3: Radio Rodzina.

0: Słyszymy się oczywiście w pierwszym dniu tygodnia, czyli w poniedziałek, a ja już dziś zasypuję Was wieloma propozycjami na weekend. No i nie inaczej będzie i tym razem, bo właśnie 16 maja w sobotę Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu organizuje Dzień Otwarty, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a do tego można na przykład bezpłatnie zdiagnozować ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, depresji oraz problemów z pamięcią i to wszystko w jednym miejscu i właśnie jednego dnia. Pomysł na dzień otwarty wynika bezpośrednio z obserwacji pracy gabinetowej, o czym mówi Agnieszka Juszczyk-Mirek, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta.
1: Powstał pomysł, żeby przede wszystkim otworzyć drzwi Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii do jak najszerszej liczby osób potrzebujących, dlatego też nasi specjaliści zorganizowali darmowe, bezpłatne konsultacje, jak i możliwość przebadania się testami przesiewowymi. Bardzo chcielibyśmy przede wszystkim spopularyzować wiedzę psychologiczną, pokazać także, że gabinet psychologa czy też innego specjalisty zdrowia psychicznego nie straszy, że te konsultacje mogą być tak naprawdę szansą do uporządkowania swojego życia, przyjrzenia się trudnościom, takiego znormalizowania też tak naprawdę chodzenia do psychologa czy też do psychiatry. Otwieramy drzwi i organizujemy 16 maja dni otwarte w DCP.
0: Podczas wydarzenia specjaliści przeprowadzą bezpłatną diagnostykę oraz konsultacje psychologiczne, dietetyczne i logopedyczne.
1: W badaniach diagnostycznych będziemy mieć bloki, które będą ułożone właśnie na poszczególne godziny. W naszych gabinetach będą zasiadali specjaliści i pacjenci, którzy będą umówieni na poszczególne godziny, będą mogli z takim specjalistą w rozmowie indywidualnej najpierw przeprowadzić krótki wywiad, taki rozwojowy na temat dotychczasowych trudności w funkcjonowaniu pacjenta, a następnie psycholog będzie podawał testy, papier ołówek, czyli takie narzędzia, które będzie wykonywał pacjent. Będzie pomagał oczywiście psycholog przy tych testach przesiewowych. Następnie te wyniki tych testów psycholog będzie obliczał i na ich podstawie będzie wydawana też krótka opinia rekomendująca, czy warto na przykład wykonać jakieś badania pogłębione, czy też warto zgłosić się właśnie do specjalisty, czy to do lekarza, psychiatry, neurologa, psychologa. Może być to też bardzo cenna dokumentacja medyczna do dalszych właśnie wizyt też lekarskich, czy też taka rekomendacja, w jakim kierunku prowadzić psychoterapię.
0: Równolegle do badań zaplanowano wiele warsztatów i o tym mówi Damian Wolak, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta.
2: Warsztat skierowany jest do rodziców, opiekunów, a również dla osób pracujących z małymi dziećmi, głównie w ramach warsztatu.

0: skupię się na rozmowie z dzieckiem w wieku 4-6 lat. Dlaczego w tym akurat wieku? Bo jest to taki bardzo intensywny etap rozwoju dziecka, kiedy dziecko jest niesamowicie ciekawe świata, zadaje bardzo dużo różnych pytań. Dlaczego coś działa tak albo inaczej? Dlaczego coś nie działa? Skąd coś się bierze? Jak coś funkcjonuje? I w związku z tym również pojawiają się takie tematy, jak funkcjonuje ciało i te pytania właśnie dotyczące również takiej seksualności. My dorośli możemy nadawać im takie znaczenie z perspektywy dorosłego. Dla dziecka jest to po prostu kolejne zwyczajne pytanie wynikające właśnie z takiej ciekawości poznawania świata.
1: Organizatorzy kierują wydarzenia również do osób po 40 roku życia, które zauważają u siebie trudności z pamięcią, świeżą orientacją przestrzenną lub płynnością myślenia, a zgłoszenia zapisy na te badania, które będzie można tutaj wykonać, przyjmowane są telefonicznie pod numerem 71 332 36 70. No i tutaj też warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, a na rozmowę z Agnieszką Juszczyk-Mirek oraz Damianem Wolakiem, czyli specjalistami z Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, zapraszamy już jutro, we wtorek o godzinie 16:10. Dodatkowo na stronie Radia Rodzina znajdziecie też całą zapowiedź, ale też i harmonogram wydarzenia. Bardzo serdecznie zapraszam, by tam zajrzeć, by sprawdzić i być może właśnie skorzystać, jeżeli właśnie to wydarzenie przemawia do Was.

0: Autopromocja.
1: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Ja wiem, że mamy poniedziałek i to dopiero początek tygodnia, więc wielu z Was zapewne nie myśli o tym, co będzie miało miejsce w najbliższy weekend. Ale ja już teraz przychodzę do Was z propozycją właśnie na weekend, a konkretniej na niedzielę. No bo słuchajcie, w nocy z 16 na 17 maja wiele obiektów w całej Polsce otworzy się na zwiedzających, a stanie się to oczywiście za sprawą zbliżającej się nocy muzeów. W tę akcję włącza się również Milicz, który nie tylko zaprasza na zwiedzanie, ale również i na wydarzenia towarzyszące. Na Noc Muzeów Muzeum Bombki w Miliczu zaprasza na niedzielę 17 maja. Niedzielne popołudnie to nie będzie tylko możliwość zwiedzenia Muzeum Bombki czy Galerii Drucha Bolka, ale także również inne wydarzenia kulturalne będą miały miejsce. O tym, co placówka przygotowała na ten dzień, mówi Izabela Brymerska, menadżerka kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu.
1: My zapraszamy Państwa na Noc Muzeów już po południu, 17 maja o godzinie 15. Do godziny 18 będzie wstęp wolny do Muzeum Bombki, przy okazji do Galerii Drucha Bolka, ale będą też dwie imprezy towarzyszące. O godzinie 15.30 rozpocznie się wernisaż wystawy zbliżenia i zaraz później, a to już jest tradycją, o godzinie 16 zapraszamy, to wszystko nieodpłatnie się dzieje, na koncert, tym razem na fali lat 80.
0: Wystawa zbliżenia, która zostanie otworzona 17 maja, składa się z pracy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren w Miliczu. Co będzie? Można na niej zobaczyć?
1: To jest ekspozycja, która obejmuje pracę uczniów naszej szkoły, Społecznej Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren w Miliczu, ale to nie są prace przeciętne, tylko pod okiem artysty Pawła Mizery, przygotowywane w takim trybie studyjnym przez wybitnie uzdolnionych uczniów. I jest to jakby odpowiedź na spektakl bożonarodzeniowy, który miał miejsce pod koniec zeszłego roku. Wielkie widowisko, The Bestiariusz, gdzie się tak z bliska przyglądaliśmy postaciom świata przyrody, ale pod kątem ich cech, które mają odbicie w naszym życiu, w naszej codzienności. Więc to jest taka naprawdę bardzo nietypowa ta wystawa. Serdecznie na nią Państwa zapraszamy na ten wernisaż, bo będzie to opowieść o uważnym patrzeniu i ciekawości świata przyrody.
0: Po wernisażu o godzinie 16 w KOM w Miliczu odbędzie się koncert, tym razem na fali lat 80., który będzie międzypokoleniowym spotkaniem w klimacie lat 80.
1: To jest repertuar rzeczywiście lat 80. pod kierownictwem pani Katarzyny Banaszak przygotowane to widowisko muzyczne, a wokalistami będą uczestnicy studia Ale Wokale. I to będzie naprawdę niezwykłe spotkanie poświęcone marzeniom, odkrywaniu życiowej energii, no a tym młodym artystom wielopokoleniowym, bo to są w różnym wieku artyści, będą towarzyszyć profesjonalni wykonawcy. Także to jest naprawdę też uczta i taka duchowa, i wizualna, i w ogóle emocjonalna. No cudowne przeżycie, także no cóż, znowu Państwa zapraszam do Muzeum Bombki, do Doliny Baryczy i do zobaczenia w KOM.
0: Na Noc Muzeum w Muzeum Bombki w Miliczu organizatorzy zapraszają każdego mieszkańców, ale też turystów, którzy akurat w tym czasie będą odwiedzali Dolinę Baryczy. Więcej szczegółów o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu, a także na jego mediach społecznościowych.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Lew i skorpion. Uciekając przed straszliwym pożarem, który ogarnął sawannę, na brzegu rzeki spotkali się lew i skorpion. Spłoszone płomieniami zwierzęta rzuciły się do wody, aby przepłynąć rzekę i ujść z życiem. Niestety, skorpion nie potrafił pływać i utonąłby zaraz po wejściu do wody. Natomiast lew w wodzie radził sobie całkiem dobrze. Skorpion nie miał wyjścia, dlatego pokornie poprosił lwa, aby przeniósł go na drugi brzeg i ocalił przed spaleniem. O nie, oburzył się lew. Wiem, na co cię stać. Ukłujesz mnie swym trującym żądłem i umrę. Skorpion jednak nalegał. Pomyśl rozsądnie, nie ukłuję cię. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie jesteś moim wrogiem. Mało tego, ratujesz mi życie, czyli jestem winien ci wdzięczność. Po drugie, gdybym cię otruł, utonąłbyś, a skoro ja nie umiem pływać, to i ja utonąłbym i poszedł razem z tobą na dno. Dlatego proszę cię, abyś się zastanowił i przestał się bać. Ta argumentacja przekonała lwa. Zgodził się więc oddać przysługę skorpionowi i przenieść go na drugi brzeg. Kazał mu wskoczyć na swój grzbiet i rozpoczął przeprawę. Kiedy dopłynęli do połowy rzeki, bystry nurt zmusił lwa do bardziej energicznego poruszania łapami, aby pokonać prąd wody. To zaniepokoiło skorpiona, który straszliwie zaczął się denerwować i panikować. W pewnej chwili, tracąc panowanie nad sobą, wbił swoje trujące żądło w potężny grzbiet króla zwierząt, który, sparaliżowany bólem, tonąc, zdołał jeszcze zawołać: i gdzie tu rozsądek? Na co skorpion, wstawiwszy głowę z wody, zdążył odpowiedzieć: to nie ma nic wspólnego z rozsądkiem. To przeklęty charakter, który się we mnie odezwał. Wschodzi słońce i zabiera resztki mroku, który pozostawiła noc. Pająk w powietrzu przędzie swoją pajęczynę. Tornillo przemierza ulicę Melo swojego miasteczka. Wszyscy uważają go za szaleńca. Mężczyzna trzyma w ręku lustro i przygląda się swojej posępnej twarzy. Co robisz, Tornillo? Pytają go. Ciszej, odpowiada. Kontroluję wroga. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Kolejne zakażenia wirusem wśród pasażerów wycieczkowca MV Hondius. Polscy ministrowie chcą przyjąć żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec. Będą ulgi w podatkach. Czy zwykły Polak na nich zyska, to sprawdzimy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na jego pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
1: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID, ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
0: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
0: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zdrowia psychicznego nie można sprowadzać wyłącznie do kwestii klinicznej czy technicznej, podkreśla Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej. Czytamy o tym w najnowszym dokumencie Mental Health in Europe – A Call for Care. Zapoznał się z nim Mateusz Kornas.
4: W dokumencie biskupi apelują o polityki, które stawiają osobę ludzką w centrum, wzmacniają wspólnotę i odpowiadają na samotność, wykluczenie oraz cierpienie. Wychodzą od zasad katolickiej nauki społecznej, godności osoby, dobra wspólnego i solidarności. Kruchość psychiczna wymaga nie tylko leczenia, ale także współczucia, towarzyszenia, włączenia i nadziei. Każda osoba, zwłaszcza ta, która doświadcza samotności, bezbronności lub marginalizacji, posiada wewnętrzną godność. Czytamy w dokumencie. Biskupi zachęcają też, by samotność traktować jako priorytet zdrowia publicznego oraz wzmacniać pomoc rodzinom.
0: W dokumencie biskupi zwracają też uwagę na świat cyfrowy. Część oszczędności Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych. Przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana, na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
5: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
0: Nowe rozwiązania dotyczące osobistych kont inwestycyjnych mają wejść w życie od przyszłego roku.
6: Już teraz czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy. Jutro na Dolnym Śląsku temperatury tak do 15, może miejscami do 16 stopni będą się takie pojawiały. Będzie pochmurno dość, chociaż miejscami, szczególnie na północy naszego województwa, może wyjść słońce momentami. Natomiast na południu możemy spodziewać się przejściowych opadów deszczu, to szczególnie w rejonie Szklarskiej Poręby.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: 5 weekendów kulinarnych spotkań nad Odrą i rekordowa liczba wystawców. Tak zapowiada się startujące w piątek 15 maja na bulwarach nad Odrą Gastro Miasto. Organizatorzy zapowiadają największą w historii odsłonę festiwalu, a do Wrocławia przyjedzie m.in. krakowska restauracja z gwiazdką Michelin, a wśród uczestników pojawi się ponad 30 debiutujących lokali. Od maja do września bulwar Dunikowskiego ponownie zamieni się w plenerową strefę jedzenia i spotkań, a na odwiedzających czekać będą kuchnie z różnych stron świata, od ramenu i street foodu przez grillowane mięsa, porzemieślnicze wypieki, kawę i autorskie desery. O idei tego wydarzenia mówi Maciej Koła, organizator Gastromiasto.
1: Startujemy 15 maja. Co będzie się działo? Tak jak wspomniałem, ponad 50 restauracji, z czego wrocławskich jest 90%, a około 10% przyjezdnych, na przykład z Krakowa czy z Katowic. Przyjeżdża do nas z Krakowa restauracja z przewodnika Michelin, a to już jest naprawdę wydarzenie, która ma gwiazdkę, więc no to takich rzeczy jeszcze nie było.
0: Pierwsza edycja w tym roku zaplanowana jest na 15, 16 i 17 maja i przyniesie kilka debiutów, a także nowych konceptów gastronomicznych.
1: W pierwszej edycji jest dużo smaków, które możemy kojarzyć, bo na przykład wymienię ramen, ale będzie to całkiem nowa, świeża restauracja Kochana Sushi, bardzo popularna, ale niestety na południu Wrocławia, gdzie ciężko dojechać, a tu przyjeżdża na bulwar i wszyscy będą mogli spróbować tych ramenów. Chłopcy z Kochana robią to naprawdę autentycznie i wszyscy znawcy mówią, że to jest najlepszy ramen, jaki we Wrocławiu można spróbować. Ale nie tylko to, no, pastrami, czyli peklowana wołowina, nagradzana w Europie, kanapka od pastrami Summer będzie też do spróbowania.
0: Bulwar Dunikowskiego ponownie zamieni się w letnią strefę spotkań.
1: Najważniejsze właśnie w Gastromiasto jest to, żeby przyjść i odpocząć sobie, pocieszyć się naszym miastem, popatrzeć sobie na piękny widok Ostrowa Tumskiego, na łódki, które pływają po Odrze. To jest dobry moment, żeby nawet pójść pozwiedzać, no bo niedaleko jest przecież Ostrów Tumski wspomniany, czy Hala Targowa, Panorama Racławicka, a nawet Rynek, Muzeum Narodowe, to jesteśmy w środku tego. Fajne jest też, myślę, godne polecenia, skorzystanie z rejsów statkami, no bo wszyscy armatorzy wychodzą na chodnik, zapraszają do swoich statków, czy to katamaranów, czy dwupokładowych statków, takich większych, wycieczkowych. Myślę, że to jest super czas, bo chyba rzadko mamy okazję przyjechać do centrum i poczuć się jak turysta we własnym mieście. A to jest taki moment. Strefy dla dzieci będą też, 3 strefy dla dzieci. Muzyka, cały czas muzyka na żywo. DJ-e będą grali spokojną muzykę.
0: A tegoroczna edycja Gastromiasto odbędzie się w 5 terminach. Startujemy już w najbliższy weekend, 15-17 maja, potem 19-21 czerwca, 10-12 lipca, 21 sierpnia do 23, a także 11-13 września.

Dzień dobry. Dziś jest 11 maja. Do końca roku pozostaje 234 dni. W 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą, pierwszej w Polsce wolnej elekcji, został wybrany na króla Polski Henryk Walezy. W 1702 roku pożar strawił doszczętnie drewnianą zabudowę miasta Żory. Od tego wydarzenia w Żorach narodziła się tradycja obchodów święta ogniowego. Od 2013 roku organizowany jest nocny bieg uliczny po centrum miasta na trasie o długości około 5 km. A w 1977 roku powstała Europejska Federacja Trójboju Siłowego. Dziś obchodzimy Dzień Bez Śmiecenia. Pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu Europejski Ekoparlament Młodzieży w Polsce, obchodzony od 2007 roku.

20 maja 1973 roku w Poznaniu urodziła się Kasia Klich. Wokalistka, absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

1965 roku Roger Miller zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście country piosenką King of the Road. Inspiracją do stworzenia kompozycji stała się tablica z napisem przyczepy na sprzedaż lub wynajem.

11 maja 1984 roku w Toruniu urodził się wokalista Sławek Uniatowski. Od najmłodszych lat rozwijał umiejętności muzyczne, grając na instrumentach klawiszowych. Szybko także zainteresował się jazzem, co z kolei zapoczątkowało jego karierę wokalną.

1981 roku w szpitalu w Miami w wieku 36 lat zmarła ikona muzyki reggae, jamański wokalista Bob Marley. Kompilacja jego największych przebojów, zatytułowana Legend, do dziś pozostaje najlepiej sprzedającą się płytą reggae wszechczasów. W roku 1990

11 maja 1958 roku na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii znalazła się piosenka Who's Sorry Now w wykonaniu Connie Francis. Francis była pierwszą wokalistką rock'n'rollową, która zdobyła szczyt brytyjskiej listy. Kompozycja przebywała na pierwszym miejscu przez 6 tygodni.

1941 roku na świat przyszedł Eric Burdon, wokalista brytyjskiego zespołu rockowego The Animals.

0: Kolejne zakażenia wirusem wśród pasażerów wycieczkowca MV Hondius. Polscy ministrowie chcą przyjąć żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec. Będą ulgi w podatkach. Czy zwykły Polak na nich zyska, to sprawdzimy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na jego pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
1: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
0: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
0: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zdrowia psychicznego nie można sprowadzać wyłącznie do kwestii klinicznej czy technicznej, podkreśla Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej. Czytamy o tym w najnowszym dokumencie Mental Health in Europe – A Call for Care. Zapoznał się z nim Mateusz Kornas.
4: W dokumencie biskupi apelują o polityki, które stawiają osobę ludzką w centrum, wzmacniają wspólnotę i odpowiadają na samotność, wykluczenie oraz cierpienie. Wychodzą od zasad katolickiej nauki społecznej, godności osoby, dobra wspólnego i solidarności. Kruchość psychiczna wymaga nie tylko leczenia, ale także współczucia, towarzyszenia, włączenia i nadziei. Każda osoba, zwłaszcza ta, która doświadcza samotności, bezbronności lub marginalizacji, posiada wewnętrzną godność. Czytamy w dokumencie. Biskupi zachęcają też, by samotność traktować jako priorytet zdrowia publicznego oraz wzmacniać pomoc rodzinom.
0: W dokumencie biskupi zwracają też uwagę na świat cyfrowy. Część oszczędności Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych. Przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana, na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
5: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
0: Nowe rozwiązania dotyczące osobistych kont inwestycyjnych mają wejść w życie od przyszłego roku.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o ten tydzień, zapowiada się on nam dość pochmurnie. Temperaturowo to tak w okolicach 15-16 stopni. Dopiero najbliższy weekend będzie i cieplejszy, i bardziej słoneczny. A w ciągu tego tygodnia możemy spodziewać się troszkę opadów deszczu, sporo chmur, momentami słońca, ale temperaturowo no to głównie w okolicach 15 stopni będzie.
3: Radio Rodzina.

0: A ja teraz chciałam wam opowiedzieć o podatkach, no bo myślę, jak wiemy, czy to z doświadczenia, czy to z historii, państwo potrafi opodatkować przeróżne dziwne rzeczy. No na przykład jednym z takich przykładów podatków jest podatek od deszczu, czy podatek cukrowy, no i też różne inne podatki, ale teraz ja chciałam wam powiedzieć o tym, co było kiedyś, bo historia podatków pokazuje, że no właśnie, wręcz absurdalnie brzmiące rzeczy mogły być opodatkowane. Przenieśmy się do XVIII wieku, do Rosji. Tam wprowadzono podatek od brody. I to nie dlatego, że zarost był luksusem, ale dlatego, że car Piotr I Wielki chciał upodobnić wygląd społeczeństwa do zachodniej Europy. No i broda kojarzyła się ze starym porządkiem, a ogolona twarz miała symbolizować nowoczesność. Przenieśmy się teraz do Anglii, no bo tam z kolei opodatkowano okna. Dobrze słyszycie? Okna. Uznano, że liczba okien w domu dobrze pokazuje poziom majątku właściciela domu, bo im więcej światła wpadało do środka, tym wyższy podatek należało zapłacić. No i w praktyce wielu ludzi zaczęło zamurowywać część okien, żeby tylko obniżyć opłaty, przez co domy stawały się ciemniejsze i gorzej wentylowane. No i jeżeli byliście właśnie w Wielkiej Brytanii, no to myślę, że nadal możemy zobaczyć właśnie pozostałości po tym podatku. No ale bardzo podobnie działały inne podatki, które również obowiązywały w Wielkiej Brytanii. Na przykład był podatek od kapeluszy i od cegieł. Kapelusz traktowano jako oznakę statusu, a liczba cegieł miała wskazywać skalę budowy domu. Producenci cegieł szybko znaleźli jednak sposób na obejście prawa, no i zaczęli produkować większe cegły, żeby używać ich mniej i płacić po prostu niższy podatek. No, myślę, że możemy powiedzieć, że taka kreatywność to nie zna granic w takich przypadkach.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Fałszowanie pieniędzy to temat, myślę, powszechnie popularny, wiadomy, ale też zdarza się, że fałszuje się i żywność. I tak się okazuje, że miód jest trzecim po oliwie i mleku najczęściej podrabianym produktem na świecie. Fałszowany jest już od XIX wieku, a dziś wiele tanich miodów, powiedzmy miodów w cudzysłowie, to mieszanka syropów i aromatów. Musimy pamiętać, że naturalny miód z czasem się krystalizuje i to jest właśnie ta oznaka, która nam powie, czy miód, który trzymamy w ręce, jest prawdziwy, czy też fałszywy.
1: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.

Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

0: W tym momencie przenosimy się na wrocławskie tory tramwajowe, bo od niedawna jeździ po nich tramwaj, który nosi imię kolejnej wybitnej wrocławianki Teresy Swędrowskiej, wybitnej koszykarki, która związana była ze Ślęzą Wrocław i reprezentacją Polski, była też działaczką sportową i trenerką. Tak przez wiele lat właśnie była czołową zawodniczką ligową w Ślęzie Wrocław, a także podstawową koszykarką kadry reprezentacji Polski. I ze Ślęzą, tak się składa, zdobyła Mistrzostwo Polski w 1987 roku. Nie wiem, czy już widzieliście ten tramwaj. Ja przyznam się, że jeszcze nie znalazłam go, no ale posłuchajmy o szczegółach. Cieszymy się, że możemy nadać imię patrona tak wyjątkowej osobie. Pani Teresa reprezentowała nie tylko Wrocław, ale i nasz kraj na arenach międzynarodowych. Poprowadziła Ślęzę Wrocław do Mistrzostwa Polski, wymienia Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy nadać to imię patrona dla jednego z naszych pojazdów tak wyjątkowej osobie, bo to wrocławianka z urodzenia, osoba, która reprezentowała też nie tylko Wrocław, ale nasz kraj na arenach międzynarodowych i w Mistrzostwach Europy, i w Mistrzostwach Świata. No i osoba, która poprowadziła naszą Ślęzę Wrocław do Mistrzostwa Polski. Także cieszymy się bardzo. Rzeczywiście każde tego typu wydarzenie jest dla nas wyjątkowe, ale to jest rzeczywiście szczególne. Tak jak ta idea przypominania o tych osobach, które zapisały się w historii Wrocławia jest dla nas ważna i szczególna, tak upamiętnienie w taki sposób pani Teresy jest też dla nas ważne i cieszymy się, że rodzina wyraziła zgodę, żebyśmy mogli tego dokonać.
0: Żona byłaby wzruszona tą inicjatywą, była skromną osobą, mówi Tomasz Swędrowski, mąż koszykarki.
2: Byłem zaskoczony, bo jak mniej więcej miesiąc temu otrzymałem telefon, że jest taka inicjatywa, że będzie taka piękna uroczystość. Organizatorzy tej imprezy robili wszystko, żeby zgrać z terminami, bo ja jestem trochę w rozjazdach, bo to naprawdę jest wzruszające. Moja żona była wzruszona, bo była skromną osobą, a gdyby wiedziała, że tramwaj jej imienia, bo chyba tak trzeba powiedzieć, będzie jeździł po Wrocławiu, to by rumieńce złapała i łzy w oczach by się też pojawiły. Musiałem odświeżyć taki specjalny karton, który mam w domu ze zdjęciami mojej świętej pamięci żony i sam znalazłem tam bardzo dużo ciekawych rzeczy też i przy okazji moich gdzieś jeszcze zgrania, bo też byłem zawodnikiem czynnym, grając w siatkówkę. Także wspomnienia ożyły. Paru zdjęć w ogóle nie widziałem, że była w takich akcjach dynamicznych moja żona, chociaż wiele razy ją obserwowałem na boisku. Także to wszystko wróciło i bardzo się cieszę, że tutaj mogę być. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała. I dzięki Ślęzie i dzięki MPK wrocławskiemu. Pamięć o mojej żonie chyba będzie długo tutaj we Wrocławiu.
0: Pierwszy klub sportowy Ślęza Wrocław ma duże grono wiernych kibiców, którzy dodają motywacji na meczach. Trzymamy kciuki za Mistrzostwo Polski w następnym sezonie, mówią nam Andrzej i Michał.
3: Pamiętam pierwsze Mistrzostwo Polski. Ja jestem najstarszym kibicem, który tak, że dziewczynami jeździłem normalnie na wszystkie mecze prawie.
4: Czym wyróżniała się wtedy, lata 80, gra Teresy Swędrowskiej i naszej drużyny?
3: Razem z Mariolką to była nierozłączna para, nie do przejścia normalnie pod koszem, także zawodniczka pierwszej klasy, ekstraklasy, wspaniała zawodniczka i wspaniała kobieta.
5: Ja jestem dosyć młodym kibicem od 10 lat, więc jakby wspomnień nie mam, więc jedynie, że tak powiem.
4: Ale jest pan kibicem Ślęzy. Ta koszykówka przeciąga.
5: I to bardzo. Emocje, jeszcze raz emocje. W większości we Wrocławiu na wyjazdy czasami. Zależy jak jest daleko.
4: Trzymamy mocno kciuki za Ślęzę.
5: Za mistrzostwo w przyszłym sezonie.
0: Natomiast Katarzyna Ziobro, prezes zarządu klubu sportowego Ślęza Wrocław, zauważa, że wielu młodych sportowców mogłoby dziś się wzorować na Teresie Swędrowskiej.
6: Jest to niesamowity moment, bardzo taki wzruszający. Ja nie miałam okazji poznać pani Teresy, ale oczywiście bardzo dużo o niej słyszałam. Realizujemy również jej memoriał już kolejny raz. Wybitna postać i wyjątkowa historia, przynajmniej na dzisiejsze realia na pewno, że zawodnik całą swoją karierę krajową tak naprawdę realizuje w jednym klubie. Jest to rzecz dzisiaj praktycznie niespotykana. Wyjątkowa postać, niesamowity sportowiec, niesamowicie skromny, co też często nie idzie w parze. Osoba, na której absolutnie wielu dzisiaj młodych sportowców mogłoby się wzorować.
0: To jeszcze kilka słów o pani Teresie. Po zakończeniu kariery była ona pracownikiem naukowym i trenerem. Prowadziła zajęcia z koszykówki i wychowania fizycznego na Uniwersytecie Uniwersytecie Wrocławskim i inspirowała kolejne pokolenia. Pracowała też w Polskiej Lidze Koszykówki Kobiet, była komisarzem meczów lig zawodowych i zmarła 9 listopada 2012 roku po długiej chorobie w wieku 53 lat. Od piątku na torach wrocławskich torach spotkamy tramwaj z jej wizerunkiem i biogramem. Jest to pojazd o bocznym numerze 33-37 i kursuje on na różnych liniach, także wypatrujcie, no i cóż, poczytajcie, poznajcie panią Teresę jeszcze lepiej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów, miej wspomnienia.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kosmos przypomina nam o potędze Boga, mówił papież do członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Leon XIV zachęcił, by chrześcijanie i muzułmanie działali wspólnie w coraz bardziej obojętnym świecie. Relikwie błogosławionego prymasa tysiąclecia zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV przyjął dziś na audiencji członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ośrodka badawczego, który dysponuje jednym z najnowocześniejszych teleskopów na świecie i jest spadkobiercą badań astronomicznych prowadzonych na zlecenie papieży od XVI wieku. Zwracając się do naukowców, Ojciec Święty mówił o konieczności współpracy Kościoła i środowisk naukowych w poszukiwaniu prawdy, a także o tym, że kontemplacja nieba pomaga człowiekowi zdać sobie sprawę z potęgi Boga.
2: Dziś zarówno nauka, jak i religia stają wobec podstępnego zagrożenia ze strony tych, którzy negują samo istnienie prawdy obiektywnej. Zbyt wiele osób na naszym świecie odmawia uznania tego, co jasno wskazują nauka oraz Kościół. Mianowicie, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność strzeżenia naszej planety i troski o dobrostan tych, którzy ją zamieszkują, zwłaszcza najbardziej bezbronnych, których życie jest zagrożone przez bezmyślne wykorzystywanie zarówno ludzi, jak i świata przyrody. Właśnie dlatego przywiązanie Kościoła do rygorystycznej i uczciwej nauki pozostaje nie tylko cenne, ale także niezbędne.
1: Ludzkie współczucie i empatia w czasach współczesnych. Pod takim hasłem odbyło się w Watykanie siódme spotkanie dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i Jordańskiego Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych. Zwracając się do jego uczestników, Leon XIV zaprosił chrześcijan i muzułmanów do wspólnego przeciwdziałania rosnącej obojętności w świecie.
2: Jak tłumaczył papież, chrześcijanie i muzułmanie, czerpiąc z bogactwa swoich tradycji, są wezwani do wspólnej misji ożywiania człowieczeństwa tam, gdzie stało się zimne, dawania głosu cierpiącym i przemieniania obojętności w solidarność. Współczucie i empatia nie są uczuciami marginalnymi, lecz istotnymi podstawami obu naszych tradycji religijnych i ważnymi aspektami tego, co znaczy prowadzić prawdziwie ludzkie życie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Jordania pozostanie żywym świadkiem współczucia oraz znakiem dialogu, solidarności i nadziei w regionie doświadczonym przez próby.
1: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powraca do Rzymu. 28 maja jego relikwie zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Uroczystości będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
3: Uroczystość wprowadzenia relikwii do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie nie tylko przypomnieniem jego więzi z Rzymem, ale także symbolicznym powrotem prymasa tysiąclecia do miejsca, które sam nazywał swoją duchową przystanią w wiecznym mieście. Pius XII kreował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem już w 1952 roku. Jednak władze komunistyczne nie pozwoliły wówczas, by udał się na konsystorz do Rzymu. Dopiero 5 lat później, po uwolnieniu z internowania, spotkał się z papieżem, od którego otrzymał insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako kościół tytularny.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Nadzieja ostatnia umiera. Mówią, że człowiek z niej jest.

0: Autopromocja.
1: Zabiorę cię właśnie tam.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Głocko.
2: Głocko.
1: 97 i 1 FM.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę. Prawda?

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.